0: Jest szósta. Wiadomości Super FM.
1: Maturzyści dziś wcześnie wstają, o 8.30 wyniki matur. Zaostrza się spór prezydenta z resortem obrony w sprawie rakiet do patriotów. Wawel nie lubi upałów, częściowo zamknie się na wakacje.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Agnieszka Trojanowska-Bis. Maturzyści odliczają, o 8.30 poznają wyniki egzaminów maturalnych, a te liczą się w rekrutacji na studia. Wynik można sprawdzić na dwa sposoby: w internetowym systemie CKE, czyli Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, lub osobiście odbierając świadectwo w swojej szkole. Jeśli komuś powinęła się noga i nie zdał, pod koniec sierpnia będzie poprawka, mówi szef CKE Robert Zakrzewski.
3: Do sesji poprawkowej może przystąpić ten maturzysta, który nie zdobył wymaganej 30-procentowego progu zdawalności tylko z jednego przedmiotu.
1: Takiej szansy nie będzie miało około 100 maturzystów, których przyłapano ze smartfonem na egzaminie. Oni muszą zaczekać do przyszłego roku. Zaostrza się spór na linii prezydent-minister obrony. Obaj są obecni na szczycie NATO w Ankarze. Spierają się o to, czy prezydent był informowany o przekazaniu Ukrainie rakiet do systemu Patriot, o czym Maciej Kluczka.
4: Decyzję podjął pan, proszę więc się z nią po męsku zmierzyć. Tak prezydent odpowiedział na wpis ministra obrony, który wcześniej napisał: otoczenie prezydenta kłamie, twierdząc, że prezydent Nawrocki nie wiedział o sprzęcie przekazywanym Ukrainie. Najgorsze jest to, że ten spór toczy się w czasie, gdy w Ankarze trwa szczyt NATO, mówi wiceminister obrony Cezary Tomczyk, który jednocześnie podaje fakty na temat posiedzenia Komitetu Bezpieczeństwa, na którym prezydent ma swojego przedstawiciela.
5: 17 lutego oraz 24 marca na Komitecie Bezpieczeństwa została przekazana informacja o donacjach na rzecz Ukrainy.
4: Te fakty nie przekonują ministra Marcina Przydacza z Kancelarii Prezydenta.
6: Decyzja w tej sprawie została podjęta na poziomie Rady Ministrów. Prezydent nie był konsultowane Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.
4: Z kolei szef prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego przyznał, że wyłączną kompetencję w sprawie przekazywania sprzętu Ukrainie posiada Rada Ministrów.
1: Rząd ma dziś ogłosić pomysły resortu zdrowia na poprawę systemu. Wczoraj trwały w tej sprawie narady z premierem i NFZ-em. Donald Tusk zapowiadał zmiany personalne, jeśli te pomysły nie będą satysfakcjonujące. Ewakuowano wieżowiec mieszkalny na Manhattanie. Swoje domy musieli też opuścić mieszkańcy wielu sąsiednich budynków. Zawaliły się kondygnacje między piętrami 21 a 26. Nie ma informacji o tym, by ktoś ucierpiał, ale burmistrz Nowego Jorku przekazał, że konstrukcja budynku jest niestabilna. Zamek Królewski na Wawelu będzie częściowo zamknięty dla zwiedzających, a to z powodu spodziewanych upałów. Niektóre reprezentacyjne wnętrza wyłączono, bo upał i wilgoć szkodzą tamtejszym zabytkom. Jak przyznają pracownicy Wawelu, to pierwsze tak szerokie wakacyjne ograniczenia. Niektóre miejsca będą zamknięte do końca wakacji. Szwajcaria wygrała z Kolumbią w rzutach karnych 4-3 w meczu 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Po regulaminowym czasie gry i dogrywce był bezbramkowy remis. Szwajcarzy są ostatnim ćwierćfinalistą mundialu i o półfinał powalczył z Argentyną, która wczoraj pokonała Egipt 3-2.
2: Super FM. Pogoda.
7: Dzisiaj zdecydowanie lepiej, dzisiaj bez opadów, deszczu i słonecznie, ale wietrznie, maksymalnie 22 stopnie, wiatr w porywach do 40 km na godzinę. Teraz w Szczecinie 11 stopni.
8: Lato. Dzień dobry, lato.
7: Martwiliśmy się, jak to będzie w tym tygodniu, czy damy radę, a to już środa, czyli półmetek tego tygodnia. Bartek Czotowicz, 8 dzień lipca. Dzień dobry.
8: Lato. Dzień dobry, lato.

spora zmiana, jeżeli chodzi o aurę w naszym mieście. Już od dzisiaj, dzień dobry, tu Super FM. Przez ostatnie 2-3 dni ulewne opady deszczu. Wczoraj no to było totalnie nieprzyjemnie. Dzisiaj będzie już lepiej. Dzisiaj 22 stopnie słonecznie, jutro 23 i też dużo słońca, ale wietrznie w Szczecinie, także jeszcze nie ubieramy się tak w 100% letnio. Natomiast dobre informacje pogodowe w naszym mieście i dobrze ma być także w weekend, ale nie chcę jeszcze zapeszać.

18 minut po godzinie 6. Mam nadzieję, że pamiętacie dawną halę Opery na Zamku przy ulicy Energetyków. Teraz tej hali już nie ma, jest wielki plac, no i z działki zniknęła ta hala Opery na Zamku, z działki przy ulicy Energetyków 40, ale wciąż nie wiadomo, co powstanie w jej miejscu. Nikt nie chce kupić tej działki, nikt nie chce zapłacić za nią 19 milionów złotych. Od roku stoi pusta, no i będzie drugi przetarg na sprzedaż tej działki. Zaplanowano go na 24 września. Do pierwszego, który został rozstrzygnięty w czerwcu, nie przystąpił nikt. Drugi przetarg, miasto mimo wszystko nie obniża ceny wywoławczej, to nadal 19 milionów złotych.

Dzień dobry, tu Super FM. Dzień dobry, lato, 6:30 za chwilę. Prognoza pogody, wietrznie, ale słonecznie. Tak w skrócie można by było powiedzieć, jak będzie dzisiaj i jutro w Szczecinie. A w szczegółach będziemy mówić o tym za chwilę.

0: Super FM. Pogoda.
1: Dzisiaj więcej słońca w Szczecinie, chociaż i nie brakuje chmur na niebie. 21 stopni, tylko słońce, wietrznie, wiatr w porywach do 40 stopni, bez opadów deszczu, sucho i podobnie będzie jutro.
2: Lato. Dzień dobry, lato. Lato.
1: Czy wiecie, że Pogoń Szczecin straciła szefa skautingu w trakcie okienka transferowego, bo Okan Iskan odchodzi do Premier League i między innymi o tym powiemy do godziny 7 wczoraj. Gruchnęła taka informacja. To jest cios dla Pogoni Szczecin. Oczywiście też wyróżnienie pewnie swego rodzaju, ale chyba bardziej nas interesuje konstruowanie kadry na ten i na przyszłe sezony, a nie ordery za prestiżowe odejścia. Więcej o tym jeszcze będziemy mówić przed 7. Minęła 6:30, a słuchacie radia Super FM Szczecin.
2: Lato. Dzień dobry, lato.

The Killers w piosence, pięknej piosence pod tytułem Human w radiu Super FM. Pogoń traci szefa scoutingu w trakcie okienka transferowego. Okan Iskan odchodzi do Premier League. Na finiszu przygotowań do nowych rozgrywek i w samym środku letniego okienka transferowego Pogoń traci kluczową postać w swoich strukturach, bo z klubem pożegnał się Okan Iskan, dotychczasowy dyrektor pionu scoutingu i rekrutacji, choć jego transfer do Anglii to niewątpliwy powód do dumy, to dla portowców oznacza to ogromną wyrwę organizacyjną w najgorszym możliwym momencie, a Iskan odchodzi do Anglii, do Beniaminka Premier League, czyli do Hull City. Ta treść komunikatu Pogoni Szczecin brzmi w taki sposób, że to niewątpliwa duma, radość, że ze Szczecina, z Polski ktoś jedzie do Premier League i poniekąd trudno się z tym w jakimś tam stopniu nie zgodzić. No ale z drugiej strony my czekamy na nazwiska następców, na fachowców, którzy zaczną pracować tu i teraz. Jak na razie tych nazwisk nie ma.

kwadrans. 15 minut zostało do godziny 7. Słuchacie radia Super FM. Dobre informacje, bo sukcesy Szczecinian. A my oczywiście lubimy takie sytuacje. Zawodnik Wilków Morskich pokazał się w meczu kadry. 2 zwycięstwa, dzięki którym biało-czerwoni pozostali niepokonani w kwalifikacjach. W obu pomógł Przemysław Żołnierewicz, czyli skrzydłowy King Wilków Morskich Szczecin, który zameldował się na parkiecie zarówno w meczu z Austrią, jak i z Holandią. Żołnierz spędził na parkiecie niemal 18 minut w pierwszym meczu i zanotował 11 punktów oraz 3 zbiórki, a z Holendrami grał niemal 20 minut, a na koncie zapisał 8 punktów i 4 zebrane piłki. Także Przemysław Żołnierewicz jest ważnym ogniwem reprezentacji Polski, która idzie, która chce, marzy o wyjeździe na Mistrzostwa Świata. Następne mecze biało-czerwonych w sierpniu, 27 z Izraelem, a 30 sierpnia z Niemcami.

0: To Panic at the Disco w piosence pod tytułem High Hopes. Ja też mam wielkie nadzieje co do drugiej godziny naszego środowego spotkania, bo już za chwilę pierwsze wskazówki w porannej zabawie Radia Super FM. Będzie można coś wygrać. Poza tym Sugar Babes, Bruno Mars, Katy Perry czy Harry Styles. Dobra muzyka, świeci słońce. Czego chcieć więcej?
1: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku, tylko w Radiu Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Prywatka. Deptak Bogusława 10.08. Twój wieczór zaczyna się tutaj.
3: Reklama.
4: Chciałabym już zaplanować wakacje nad morzem, ale trochę się waham. A jeśli pogoda nie będzie idealna? Kto powiedział, że udany urlop zależy tylko od pogody? Wybierz hotel z basenem, spa, restauracjami i atrakcjami dla dzieci i dorosłych. Czyli nawet w deszcz nie ma nudy. Dokładnie. Sprawdź hotele Zdrojowa w Świnoujściu i Kołobrzegu.
5: Rodzinne atrakcje, relaks i nadmorski klimat przez cały rok. Nie czekaj, aż najlepsze terminy zostaną wyprzedane. Zarezerwuj pobyt już dziś. zdrojowahotels.pl.
3: I po reklamie.
1: Jest 7. Wiadomości Super FM.
6: Alerty przed silnym wiatrem na Pomorzu Molo w Brzeźnie zamknięte. Kolejne przekręty lekarzy brali po 26 tysięcy za godzinę pracy. Tysiące Fordów z wadami fabrycznymi muszą wrócić do naprawy.
3: Super FM. Wiadomości.
6: Agnieszka Trojanowska-Bis. Z powodu ostrzeżeń przed silnym wiatrem i możliwością wystąpienia burz do odwołania zamknięto molo w Brzeźnie, donosi gdański magistrat. Samorządy i miejskie służby w Trójmieście, na Półwyspie Helskim i Mierzei Wiślanej apelują do mieszkańców i turystów o ostrożność. Silny wiatr związany z niżem Bernadette wciąż jest bardzo mocny na Pomorzu. Najtrudniejszej sytuacji dziś rano synoptycy spodziewają się w pasie nadmorskim, zwłaszcza na Półwyspie Helskim i Mierzei Wiślanej. Nawet 26 tysięcy za godzinę pracy lekarza, 300 tysięcy dniówki. Tak było w szpitalu w Mogilnie w Kujawsko-Pomorskim. W placówce, która jest na skraju bankructwa, to kolejna odsłona afery z gigantycznymi zarobkami lekarzy. Lekarze milionerzy, neurochirurdzy pochodzili z zewnętrznej spółki, z którą szpital miał podpisać umowę. Sprawa jest bulwersująca, przyznaje rzecznik rządu Adam Szłapka.
7: Będzie szereg rozwiązań zaprezentowanych przez przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia. Jest szereg kontroli, zarówno kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia, jak i Najwyższej Izby Kontroli.
6: Po kontroli w Mogilnie NFZ nałożył karę na szpital ponad 2 600 000 zł. Ale to prawdopodobnie nie jedyny szpital powiatowy w regionie, gdzie dniówka mogła wynosić nawet kilkaset tysięcy złotych. W związku z oszustwami lekarzy i systemem, który nad tym nie panuje, premier nakazał opracowanie naprawy systemu. Resort Zdrowia i NFZ dostały do wczoraj czas na propozycję zmian. Dziś oficjalnie pomysł na naprawę ma przedstawić minister Jolanta Sobierańska-Grenda. Liczba ofiar śmiertelnych podwójnego trzęsienia ziemi w Wenezueli wzrosła do 3685 osób. Do niszczycielskich wstrząsów doszło pod koniec czerwca. Rannych zostało ponad 16 740 osób, a pozbawionych dachu nad głową jest blisko 18 tysięcy poszkodowanych. Kolejnych 177 tysięcy samochodów do naprawy wezwał koncern Ford Motor Company. Akcja serwisowa obejmie pojazdy modeli Mustang, w których wykryto m.in. możliwe awarie wycieraczek i spryskiwaczy. W niskich temperaturach mogą one pracować wyłącznie w trybie przyspieszonym. Wśród wykrytych problemów są też poważniejsze, jak możliwa utrata mocy napędowej lub niekontrolowane przemieszczenie się zaparkowanego samochodu. Właściciele objętych akcją pojazdów otrzymają w lipcu powiadomienie o zagrożeniu. Wszystkie naprawy będą bezpłatne. Coraz więcej osób chce zapisać się w historii, ustanawiając rekord Polski. Pomysły bywają nietypowe, a nad wszystkim czuwają sędziowie, mówi Elżbieta Olszewska z Biura Rekordów.
8: Z takich najdziwniejszych tutaj chyba Polacy królują w rekordach morsowych. Najdłuższe siedzenie zanurzonych w kostkach lodu, pod śniegiem, w lodowatej wodzie. Tutaj mamy mnóstwo rekordzistów i oni cały, albo pływanie w lodowatej wodzie. Mamy mnóstwo nazwisk, które się non-stop przewijają. tutaj biją rekordy i pobijają swoje własne rekordy nawzajem.
6: Każdego roku w Polsce ustanawianych jest około 100 oficjalnych rekordów.
3: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu. Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca. Super FM. Pogoda.
0: Wiecie, co jest najgorsze w biciu takiego rekordu siedzenia w lodowatej wodzie? Że jest zimno po prostu, a w Szczecinie dzisiaj już coraz cieplej, 22 stopnie po południu, tylko słońce 12 pokazują teraz termometry, będzie wiać, tak samo jak wczoraj czy przedwczoraj.
3: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu. Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca.
4: Lato. Dzień dobry, lato.
9: Lato.
4: Super FM.
0: 4 minuty po godzinie 7. Dzień dobry w środę. 8 dzień lipca. Poranna zabawa radia Super FM startuje już za chwilę. Za moment dosłownie. Za 6-7 minut. Za 7 minut podam wam szczegóły, jak bawimy się w środę.
4: Lato. Dzień dobry, lato.

0: sponsor Prywatka. Deptak Bogusława 10.8. Twój wieczór zaczyna się tutaj.
1: Posłuchaj i odgadnij. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
2: A dzisiaj środa, 8 dzień lipca, 12 minut po godzinie 7. Za poprawne odpowiedzi możecie zdobyć zaproszenia, vouchery do lokalu Prywatka na Deptaku Bogusława. Trzeba odpowiedzieć, o jaką szczecińską atrakcję chodzi, na podstawie naszych wskazówek. Pierwsza wskazówka już teraz. Kiedy w Szczecinie jest wietrznie, to w tym miejscu się cieszą. 9-1-2-4-5-5. Czekam na telefony, czekam na odpowiedzi. Mam nadzieję prawidłowe. Kiedy w naszym mieście jest wietrznie, to w tym miejscu się cieszą. Taka jest pierwsza wskazówka, a następna będzie po godzinie 8. Powtarzam, 9-1-2-4-5-5.
1: Posłuchaj i odgadnij.
0: Na program zaprasza sponsor Prywatka. Deptak Bogusława 10.8. Twój wieczór zaczyna się tutaj.

0: Program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: Pierwsze kolejki przed estakadą pomorską, jadąc z Prawobrzeża. Oczywiście tam trwają prace drogowców przy torowisku. To generuje utrudnienia, trzeba zwolnić. Jeszcze nie ma tragedii. Jeszcze można wybierać się estakadą pomorską, ale te kolejki będą pewnie wydłużać się z minuty na minutę. Przejezdnie na Gumieńcach, węzeł Głębokie bez utrudnień, Aleja Wojska Polskiego. Także ścisłe centrum Szczecina wygląda przyzwoicie. Podobnie trasy do tego ścisłego centrum. Trasa Zamkowa, Most Długi, ulica Wyszyńskiego, Plac Zwycięstwa czy Aleja Piastów.
0: Na program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.

0: Love again and again and again and again. Śpiewała Dua Lipa w Super FM. 27 minut po godzinie 7:03 minuty i będą wiadomości na naszej antenie. Skrót tych najważniejszych, informacje sportowe po 7:30, między innymi prognoza pogody, ale także pomoc drogowa, informacje dla kierowców. Dzisiaj środa, 8 dzień lipca.
1: Reklama. Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
2: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
3: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 lipca, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Kurs na Twoje wakacje. Do 31 lipca kup bilet online i skorzystaj z 10% rabatu na rejsy dostępne w systemie rezerwacji internetowej. Rabat naliczany jest automatycznie. Nie czekaj. Zaplanuj swoją podróż już dziś. Polska Baltic Ferries. Kurs na Twoje wakacje. Sprawdź szczegóły na polska.com.
5: Nie wyjeżdżasz na wakacje, a tu żar leje się z nieba? A może deszcz za oknem? Wpadaj do nas! W Galaxy zawsze jest pogoda na relaks. Od 26 czerwca do 18 lipca zapraszamy do strefy chillout. Prawdziwa piaskowa plaża, palmy, leżaki, mini golf i wielkoformatowe gry dla małych i dużych. Nieważne ile masz lat, przyjdź, odpocznij i poczuj wakacyjny klimat. Galaxy. Poczuj, że nic nie musisz.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Technik masażysta, technik dentystyczny, a może technik farmaceutyczny. Zdobądź poszukiwany zawód medyczny z państwowymi uprawnieniami. Wybierz szkołę policjalną Kolegium Medycznego Medica. Medica. Szkoły z sercem, zawody z pasją. www.medica.edu.pl.
8: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
9: Andrzej Kutys, dzień dobry. Mimo wczesnej jeszcze pory, z każdą minutą coraz większy zator przed remontowaną estakadą pomorską zbliża się do Mostu Pionierów. To drugi tydzień prac na torowisku i zamkniętego wewnętrznego pasa w kierunku Śródmieścia, a według harmonogramu całość remontu zaplanowano do końca października. Więc uprzedzając, będą także zamykane pasy w obu kierunkach, naraz czy na nitce wyjazdowej z miasta. Dla tych, którzy mogą, polecana jest alternatywa w postaci ulicy Floriana Krygiera, tam obecnie spokojnie, a sytuację monitorujemy.
10: Więcej w pomocy drogowej Super FM.
9: Mieli wyrządzić spółce szkody majątkowe w wielkich rozmiarach, czyli ponad 8 milionów 100 tysięcy złotych, bo podpisali umowę ze stocznią, która nie była przygotowana do budowy promu tak finansowo, jak i organizacyjnie. To akt oskarżenia w sprawie Stępki wobec dwóch członków zarządu Polskiej Żeglugi Bałtyckiej, przesłany do sądu przez prokuraturę regionalną w Szczecinie. Obaj nie przyznali się do zarzutów. Wspomniana Stępka była również przedmiotem postępowania jako część pierwszej sekcji dna Kadłuba. Tu oskarżeni mieli podpisać kontrakt na jego wykonanie, chociaż nie było projektu. W tej części szkodę oceniono na 700 tysięcy, minus niespełna 200 tysięcy uzyskane ze złomowania tego elementu. W sumie dwóm członkom zarządu PŻB grozi do 5 lat więzienia.
10: Słuchasz wiadomości w radiu Super FM.
9: Z pogoni do angielskiej Premiership, czyli transfer, którego próżno w historii szukać. Tyle, że dla portowców może być ogromnym problemem, bo trwa okienko transferowe, a najważniejszy człowiek w klubie w tej materii, Okan Oskan, dotychczasowy dyrektor pionu skautingu i rekrutacji Pogoni Szczecin, zakończył pracę z Pogonią i przynosi do angielskiego Hull City. Oskan do Dumy Pomorza dołączył w styczniu 2026 roku, a teraz Turek przenosi się do Beniaminka angielskiej ekstraklasy. Pogoń w komunikacie pożegnalnym podkreśla, że zostanie on pierwszym dyrektorem sportowym, który trafi do Premier League bezpośrednio z polskiego klubu. Ale teraz klub pozostaje bez najważniejszej osoby w dziale skautingu, a trwa letnie okienko transferowe. Ono w ekstraklasie, przypomnijmy, zamknie się 9 września. Dużo wcześniej będziemy wiedzieli, jaki jest finał mundialu. Leo Messi płakał wczoraj po meczu. Więcej już teraz w sporcie.
8: Super FM. Sport.
11: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Argentyna i Szwajcaria uzupełniły stawkę ćwierćfinalistów piłkarskich Mistrzostw Świata. Obrońcy tytułu w niesamowity sposób odwrócili losy meczu z Egiptem. Jeszcze w 79 minucie przegrywali 0-2. Wtedy kontaktowego gola strzelił Cristiano Romero, 4 minuty później wyrównał Leo Messi, a gola na wagę awansu

0: neutralności i poglądów politycznych. MK Ole nie wyraził jeszcze zgody na to, aby rosyjscy sportowcy i reprezentacje rywalizowały z flagą i hymnem, mówi przewodnicząca komitetu Kirsty Coventry. Nie tolerujemy żadnych wojen i nadal będziemy wspierać Ukrainę, tak jak robimy to od samego początku. Sportowcy jednak nie powinni płacić za to ceny. Jednocześnie postawiliśmy sprawę bardzo jasno, mówiąc, że nie będziemy organizować ani brać pod uwagę żadnych wydarzeń w Rosji, a także nie zaprosimy żadnych przedstawicieli rosyjskich władz, rządu ani państwa do żadnego z naszych programów. Uważamy decyzję za przedwczesną i bezpodstawną, napisał w oświadczeniu Ukraiński Komitet Olimpijski. Znamy pierwszych półfinalistów Wimbledonu. Amerykanka Coco Gauff wygrała ze swoją rodaczką Jessicą Pegulą 4-6, 6-3, 6-3. Jej kolejną rywalką będzie Czeszka Karolina Muchowa po wygranej z Japonką Naomi Osaką 7-6, 6-4. W męskim turnieju rozstawiony z jedynką Jannik Sinner gładko w trzech setach pokonał Niemca Jana Lenarda Struffa, a Nowak Dżokowicz po ponad 5-godzinnym thrillerze wygrał po tiebreaku w piątym secie z Felixem Auger-Aliassime'em z Kanady.
1: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca. Super FM. Pogoda.
2: 13 stopni pokazują termometry w mieście. To nie będzie pechowa trzynastka. Chociaż wietrznie w Szczecinie, to też bez opadów deszczu dzisiaj i maksymalnie 22 stopnie.
1: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca.
3: Lato. Dzień dobry, lato.

0: Program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Pomoc drogowa w radiu Super FM.
2: Wiem, że ci jadący z prawobrzeża do centrum pewnie się denerwują, ale i tak jest nie najgorzej na tej estakadzie pomorskiej. Naprawdę, bywało gorzej w ostatnich dniach. Są kolejki, trzeba zwalniać, natomiast myślę, że po 10 minutach, może 15, jedziemy dalej, a na lewobrzeżu Szczecina już bez poważniejszych utrudnień, to jest w miarę spokojny poranek na ulicach naszego miasta. Czekam na sygnały od Was, również w sprawach drogowych. 9-1-2-4-5-5.
0: Program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.

to Miley Cyrus w Radio Super FM, 7:48, dzisiaj środa i 8 dzień lipca, półmetek tego tygodnia. Dzień dobry. Lekarze ze Szczecina idą na wojnę z Biedronką. A o co chodzi? Właśnie, o butelki. O butelki i o promocję wódki, bo lekarzy oburzyła promocja wódki w dyskontach Biedronka. Kup dwie małpki, a trzecią weź za darmo. I zdaniem lekarzy to zachowanie nieetyczne. Tak mówi Michał Bulsa, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie. Lekarze liczą, że sieć się zreflektuje, że promocja alkoholu to faktycznie działanie zwiększające spożycie napojów procentowych. No i trudno też się z tym nie zgodzić. Ale zobaczcie, jakie to wszystko jest płynne, świat się zmienia. Kiedyś były kartki na wódkę i ludzie się burzyli, że dwóch butelek to nawet do domu nie doniosą. Teraz są promocje na wódkę i też się burzą. Każdy sobie rzepkę skrobie. Idealnie pasuje ta piosenka teraz przed 8. Najlepsze rzeczy w życiu są za darmo. I Janet Jackson za 10:08.

0: Ważne informacje w Radiu Super FM o poranku. Całkowicie zablokowana jest Aleja Niepodległości. Na miejscu akcja służb, m.in. helikopter lotniczego pogotowia ratunkowego, ale także policja. W tej chwili Aleja Niepodległości jest nieprzejezdna. To w okolicach centrum handlowego Kaskada. Co więcej, to też kolejki przed Estakadą Pomorską w drodze do centrum. Więcej na ten temat będziemy mówić po godzinie 8, a do 8 zostało 5 minut.
1: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyk i kącika historycznego mistrzostw. Śledź Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.
2: Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
3: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
4: Reklama.
5: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
6: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
5: Takie cuda tam sprzedają?
6: No pewnie. I to nie za miliony.
7: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
8: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
9: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
10: Rondo Hakena, Ustawo 51, www.kaflando.pl.
11: Szwecja jest teraz jeszcze bliżej. Polska Baltic Ferries. Wspólna marka Unity Line, Pol Ferries i Eurafrika otwiera nową trasę promową z Gdańska do Karlsham. Wygodnie, komfortowo i bliżej skandynawskich przygód. Bilety już od 230 zł w dwie strony. Polska Baltic Ferries. Łączymy Polskę ze Skandynawią. Sprawdź szczegóły na polska.com.
12: Chciałabym już zaplanować wakacje nad morzem, ale trochę się waham. A jeśli pogoda nie będzie idealna? Kto powiedział, że udany urlop zależy tylko od pogody? Wybierz hotel z basenem, spa, restauracjami i atrakcjami dla dzieci i dorosłych. Czyli nawet w deszcz nie ma nudy. Dokładnie. Sprawdź hotele Zdrojowa w Świnoujściu i Kołobrzegu.
13: Rodzinne atrakcje, relaks i nadmorski klimat przez cały rok. Nie czekaj, aż najlepsze terminy zostaną wyprzedane. Zarezerwuj pobyt już dziś. zdrojowahotels.pl.
14: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
15: Z pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
16: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
17: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
18: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
19: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
20: Pakujcie walizki, wakacje nad morzem już trwają! W Sea Collection by Marina Royal czekają na Was komfortowe apartamenty, basen, strefa wellness i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. A najlepsze? W apartamentach deluxe dwójka dzieci wypoczywa gratis. Im dłuższy pobyt, tym korzystniejsza cena. Nie czekajcie, zarezerwujcie swoje rodzinne wakacje już teraz!
21: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
22: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
21: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
23: Kariera w branży medycznej? Zostań dyplomowaną asystentką lub higienistką stomatologiczną. Wybierz szkołę policjalną Kolegium Medycznego Medica i zdobądź zawód medyczny już w jeden rok. Medica. Szkoły z sercem. Zawody z pasją. www.medica.edu.pl.
24: I po reklamie.
25: Tak gra

0: na wakacje.
1: Super FM. Jest 8. Wiadomości Super FM.
2: Już za pół godziny tegoroczni maturzyści poznają swoje wyniki. Plany reformy systemu ochrony zdrowia ma dziś ogłosić minister. Kraków przygotowuje się na upał, Wawel ograniczy liczbę zwiedzających.
0: Super FM. Wiadomości.
2: Agnieszka Trojanowska-Bis. Tegoroczni maturzyści dostaną już za pół godziny wyniki swoich egzaminów. Na 8.30 czeka ponad 340 tysięcy absolwentów szkół średnich. Wyniki są przepustką podczas rekrutacji na studia. Można je sprawdzić za pomocą internetowego systemu wyników CKE lub odbierając świadectwo i dokumenty w swojej szkole. Poprawki odbędą się pod koniec sierpnia. Dziś mamy poznać plany na reformę systemu ochrony zdrowia, której założenia przedstawi minister Jolanta Sobierańska-Grenda. Zmiany mają dotyczyć zarobków, wyceny świadczeń czy organizacji pracy szpitali. Zmiany wymusiła afera po ujawnieniu nieprawidłowości w Szpitalu Południowym w Warszawie, gdzie koordynatorem SOR-u był niespełna 30-letni lekarz bez specjalizacji, jednocześnie radny KO w jednej ze stołecznych dzielnic, który w zeszłym roku zarobił w tym szpitalu ponad 1,5 miliona złotych. Wawrzyniec Zakrzewski.
3: Premier, który wczoraj dwukrotnie, po kilka godzin rozmawiał z Jolantą Sobierańską-Grendą, nie ukrywa, że to afera w Szpitalu Południowym wymusiła podjęcie pewnych działań.
4: Ostatnie wydarzenia wykazały bardzo wiele mankamentów w samym systemie.
3: A jego naprawa, jak tłumaczy szef rządu, z jednej strony ma się opierać na decyzjach ministra zdrowia i szefa NFZ-u, a z drugiej na zmianach ustawowych.
4: Nie wszystkim się spodobają, ale nie ma odwrotu od tej drogi. Nie mam tu żadnych wątpliwości, że wszyscy z dużym zainteresowaniem i narastającą niecierpliwością czekają na sprawiedliwe i uczciwe rozstrzygnięcia w tych najbardziej bulwersujących kwestiach.
3: Pojawiły się też propozycje zakazu łączenia praktyki publicznej z prywatną oraz konieczność ewidencji czasu pracy medyków.
2: W Ankarze rozpoczyna się drugi dzień szczytu NATO. Pierwszy przyniósł szereg nowych kontraktów zbrojeniowych o wartości miliardów dolarów. Pokazał też, w jak trudnym punkcie znajduje się cały sojusz. O nie najlepszych nastrojach może świadczyć choćby ta wypowiedź Donalda Trumpa ze spotkania z tureckim prezydentem Recepem Tayyipem Erdoganem.
5: Jestem rozczarowany NATO. Szczerze mówiąc, gdyby ten szczyt nie odbywał się w Turcji, gdzie mój przyjaciel jest silnym liderem, pewnie bym się na niego nie wybrał.
2: Amerykański prezydent nadal nie może darować sojusznikom braku wsparcia w czasie wojny w Iranie i, jak twierdzi, wciąż niewystarczających wydatków na obronność. Zamek Królewski na Wawelu przygotowuje się do kolejnej fali upałów. Okazuje się, że mimo grubych murów temperatura wdziera się nawet do królewskich komnat. Część reprezentacyjnych wnętrz wyłączona została więc ze zwiedzania, bo upał i wilgoć szkodzą tamtejszym zabytkom. Wśród zamkniętych przestrzeni są m.in. gabinet włoski, kurza Stopka czy gabinet wieży Zygmunta. Wymienia Magdalena Soboń, kierownik działu prewencji konserwatorskiej w Zamku Królewskim na Wawelu.
6: Podjęliśmy kroki mające na celu zabezpieczyć naszą cenną kolekcję. Przy takiej fali upałów jednocześnie mierzymy się z dużą frekwencją, co oczywiście nas cieszy, ale każdy turysta jest źródłem wilgotności względnej.
2: Jak przyznają pracownicy Wawelu, to pierwsze tak szerokie wakacyjne ograniczenia na Wawelu, które oznaczają, że te miejsca dla zwiedzających zamknięte będą do końca wakacji.
0: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu – Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca. Super FM. Pogoda.
7: Dzisiaj ponad 20 stopni w Szczecinie, 22 dokładnie, ale też będzie wiać. Tak w porywach do 40 km na godzinę, teraz termometry pokazują 13. Myślę, że najważniejsza informacja na środę i na czwartek jest następująca, że zarówno dzisiaj, jak i jutro nie będzie padać.
0: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu – Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca.
1: Lato. Dzień dobry, lato.
8: Lato. Lato.
1: Super FM.
7: Już za moment, już za chwilę. Następna wskazówka w porannej zabawie Radia Super FM. Wejściówki, pieniądze do wydania w lokalu Prywatka na Deptaku Bogusława. Trzeba po prostu odgadnąć, o jaką atrakcję Szczecina chodzi. Druga wskazówka za kilka chwil, za kilka minut. Poza tym kończy się akcja służb w Alei Niepodległości, w ciągu, w okolicach galerii Kaskada oczywiście. Tam między innymi helikopter lotniczego pogotowia ratunkowego, ale także policja. Będziemy aktualizować te informacje w wiadomościach o godzinie 8:30.
1: Lato. Dzień dobry, lato.

0: Zaprasza sponsor Prywatka. Deptak Bogusława 10.08. Twój wieczór zaczyna się tutaj.
1: Posłuchaj i odgadnij. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku tylko w Radiu Super FM.
2: Wejściówki, bony, zaproszenia do lokalu Prywatka na Deptaku Bogusława do zdobycia w tym tygodniu w Radiu Super FM. 13 minut po godzinie 8 w środę. Jeżeli już jesteście w pracy albo nie pracujecie, bo macie urlop, nieważne to, warto brać udział w porannej zabawie w Radiu Super FM. Trzeba odgadywać, o jakie szczecińskie atrakcje chodzi, no bo przecież mówimy o stolicy Pomorza Zachodniego na antenie Super FM, bo o jakim innym mieście mamy mówić, prawda? Mówiłem, żeby zdobyć takie zaproszenie, to trzeba zadzwonić 912455 z odpowiedzią na wskazówki, o jakie miejsce, o jaką atrakcję chodzi. Mówiłem, że kiedy wieje, to w tym miejscu się cieszą. Dodam jeszcze, że to miejsce, które kojarzy się z czasem spędzanym na

0: pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Czyli najważniejsze informacje dla kierowców, oczywiście niedługie, ale jednak kolejki przed Estakadą Pomorską, przed Basenem Górniczym, czyli ci, którzy jadą z Prawobrzeża do centrum, muszą zwolnić. Drugie takie miejsce, gdzie mogą pojawiać się utrudnienia, to Nabrzeże Wieleckie, lewy pas przed Mostem Długim, bez utrudnień przed rondem Gierosa, przejezd na Gumieńce, podobnie jak u Słońcu 26 kwietnia, Jagiellońska czy Mickiewicza oraz Aleja Wojska Polskiego. Czekam na sygnały od was drogowe, także dzwońcie 91 24 55.

0: Calvin Harris, Rihanna. W zasadzie to powinienem powiedzieć odwrotnie. Rihanna, Calvin Harris w Super FM. 27 minut po godzinie 8. Cały czas trwa poranna zabawa w radiu Super FM. W zasadzie to ostatnie minuty, żeby się zgłosić. 9, 1, 2, 4, 5, 5. Do zdobycia są zaproszenia, kupony do lokalu Prywatka na Deptaku Bogusława. Trzeba odgadnąć, o jaką atrakcję Szczecina chodzi. Mówiłem, że kiedy jest wietrznie, to w tym miejscu się cieszą. I mówiłem jeszcze, dodawałem, że to miejsce, które kojarzy się z czasem spędzanym nad wodą. 9, 1, 2, 4, 5, 5. Czekamy na odpowiedzi. Czekamy też na Andrzeja Kutysa, który pojawi się już za minutę i 21 sekund. Przedstawi Wam najświeższe wiadomości ze Szczecina.
1: Reklama. Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
2: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
3: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 lipca, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Och, krążę już 20 minut. No, chyba nigdy nie znajdę tu miejsca.
5: Serio? Daj spokój. W centrum miasta to strata czasu.
4: No właśnie, widzę.
5: Zaparkuj w Galaxy. To najtańszy parking w centrum Szczecina. I wszędzie masz stamtąd blisko.
4: Serio? To czemu ja się tu męczę?
5: No właśnie, parkuj w Galaxy i masz problem z głowy. Nie marnuj czasu na szukanie parkingu w centrum Szczecina. W Galaxy parkowanie wychodzi najtaniej. Zapraszamy.
6: Technik masażysta, technik dentystyczny, a może technik farmaceutyczny. Zdobądź poszukiwany zawód medyczny z państwowymi uprawnieniami. Wybierz szkołę policjalną Kolegium Medycznego Medica. Medica. Szkoły z sercem, zawody z pasją. www.medica.edu.pl.
1: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
7: Przed mikrofonem Andrzej Kutys. Ratownicy lądowali w centrum Szczecina. Helikopter lotniczego pogotowia ratunkowego w Alei Niepodległości. Do zdarzenia doszło kilkadziesiąt minut temu. Przed godziną 8 zablokowany był przejazd tą śródmiejską arterią. Obecnie sytuacja wróciła do normy, a według pierwszych nieoficjalnych doniesień helikopter lądował w centrum Szczecina, aby zabrać ofiarę upadku z rusztowania na skrzyżowaniu ulicy Kaszubskiej z Bogurodzicy, a Niepodległości była najbliższym miejscem, gdzie maszyna miała miejsce do podjęcia pacjenta. Mężczyzna został przetransportowany do szpitala przy Unii Lubelskiej. Na razie nie wiadomo, w jakim jest stanie.
8: Wiadomości Super FM. Możesz komentować na naszym Facebooku.
7: Zmieniamy temat. To o roślinach. Jeden obecnie nie wykazuje zewnętrznych objawów żywotności, choć jeszcze nie można przesądzić o obumarciu drzewa. Drugi wykazuje objawy żywotności i rokuje. To odpowiedź miasta dotycząca 2 z 24 platanów przy Netto Arenie. W nagłaśnianej przez polityków akcji odbetonowania placu przy hali widowiskowej z projektu SBO. Radny PiS Marek Duklanowski interpelował, że ledwo posadzone drzewa obumierają, a zamiast schludnej zieleni teren zaczynają porastać chwasty. Wiceprezydent Marcin Biskupski w odpowiedzi informuje, że teren jest pod stałym monitoringiem, a niepożądane rośliny są ekologicznie usuwane ręcznie, a nie przy pomocy środków chemicznych. Co do wspomnianych platanów, jak wspomniano, jest ich tam w sumie 24, w tym te dwa z zewnątrz wyglądające źle, plus 10 klonów, a koszt nasadzenia drzew wyniósł ćwierć miliona złotych.
8: Słuchasz wiadomości w radiu Super FM.
7: I są kontrowersje. W oficjalnym komunikacie były podziękowania i życzenia, ale już we wpisie właściciela Pogoni Szczecin jest złość i irytacja, informuje portal Pogoń Sportnet, cytując odpowiedź Kanadyjczyka do jednego z kibiców. O odejściu szefa skautinu Okana Oskana pisze, że było rozczarowujące. Szczeciński klub wejdzie na drogę prawną z Beniaminkiem Premier League Hull City. Alex Haditagi pisze w portalu X, że Turek poinformował ich o odejściu o 16, a o 21 już go w Szczecinie nie było, gdy Pogoń miała w umowie z nim klauzulę 90 dni okresu wypowiedzenia. W dodatku obecnie portowcy nie mają nikogo w zamian, bo odejście Oskana było nagłe. Haditagi zapowiedział także, że wszczęliśmy już postępowanie prawne przeciwko klubowi Hull City i jego właścicielom w związku z tym, co uważamy za nieodpowiedzialne, niewłaściwe i niezgodne z prawem. Kontrowersje także na mundialu. O tym więcej już teraz w sporcie.
1: Super FM. Sport.
9: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Niesamowita remontada Argentyny. Mistrzowie świata na kilkanaście minut przed końcem meczu przegrywali z Egiptem 0-2, ale wygrali 3-2 i awansowali do ćwierćfinału mundialu. Argentyńczycy mówią o cudzie, a egipski trener, piłkarze i tamtejsze media o sędziowskim skandalu i faworyzowaniu mistrzów świata. Argentyna w ćwierćfinale mundialu zagra ze Szwajcarią, która po bezbramkowym remisie wygrała po karnych z Kolumbią, mówi obrońca Luka Jacques. Szczerze mówiąc, byłem zestresowany, wiedząc, że losy całego turnieju zależą od jednej serii rzutów karnych, ale wierzyłem w drużynę i w chłopaków, którzy podchodzili do jedenastek. Pracowaliśmy nad tym elementem i dzisiaj to procentuje. To naprawdę historyczny moment dla Szwajcarii. W ćwierćfinałach zagra 6 europejskich drużyn. Francja z Marokiem, Hiszpania z Belgią, Anglia z Norwegią i Szwajcaria z Argentyną. MKOL odwieścił rosyjski komitet olimpijski. Sportowcy w

0: W narciarstwie szybkim sprinty drużynowe kobiet i mężczyzn, w skokach narciarskich duety kobiet, a w narciarstwie dowolnym ski cross drużyn mieszanych. Mats Pedersen wygrał trzeci etap Tour de France z Carcassonne do Foix. Koszulkę lidera stracił Tadej Pogacar, który razem z faworytami Wielkiej Pętli dojechał do mety prawie 13 minut po zwycięzcy. Nowym liderem został Norwek Thorstein Tren. I jeszcze siatkówka, bo Polki rozpoczęły ostatni turniej Ligi Narodów niestety od porażki 1-3 z Turcją. W Osace nasz zespół zagra jeszcze z USA, Brazylią i Japonią.
1: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca. Super FM. Pogoda.
2: 21 stopni w Szczecinie, tak będzie po południu. Wietrznie, dlatego odczuwalna temperatura dzisiaj to 18. Teraz 14. Nie będzie padać. Dzisiaj tylko słońce.
1: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca.
3: Lato. Dzień dobry, lato.
2: Ósma 34, już prawie 8:35, czyli tradycja jest taka w Super FM, że w studiu pojawia się Jarząbek. Piotr Jarząbek, dzień dobry.
4: To mówiłem ja, Jarząbek, dzień dobry, jestem.
2: To ty, a będziemy mówić o Polakach na Mistrzostwach Świata. Mieliśmy nawet króla strzelców mundialu w historii, wiesz?
4: To prawda, tak. Nie pamiętam, ale wiem.
2: Tak, to był Grzegorz Lato i wicekróla strzelców nawet mieliśmy. No ale co do zasady, na tych Mistrzostwach Świata im dalej w las, tym nam szło coraz gorzej. Będziemy wspominać najlepszych strzelców reprezentacji Polski na mundialach. Potem przed godziną 9 powiemy o aktualnościach. Tam działo się bardzo sporo muzy Leo Messiego, między innymi po awansie dalej w meczu z zawsze groźnym Egiptem.
4: To prawda, ale też dużo kontrowersji, więc na pewno będziemy mieli o czym mówić.
2: Tak jest. Najpierw David Guetta, Teddy Swims, a potem mundialowe emocje.

0: takie emocje za oceanem. Leo Messi płacze, Argentyna, ona to robi, że eliminuje Egipt. Po kontrowersjach o tym jeszcze będziemy mówić do godziny 9, ale wyobraźcie sobie, że Polska jest krajem na Mistrzostwach Świata wyjątkowym, bo w ostatnich 12 meczach Leo Messi nie zdobył, na Mundialu oczywiście, nie zdobył bramki przeciwko jednemu rywalowi. Komu?
1: No Polsce oczywiście, Polsce Czesława Michniewicza.
0: Oczywiście, że tak, bo Wojciech Szczęsny nie dał się pokonać z karnego. No i Messi nie miał zbyt łatwo przeciwko solidnej obronie biało-czerwonych. Mówiliśmy, że będziemy wspominać najlepszych strzelców bramek, zdobywców bramek na Mistrzostwach Świata w historii. No i najpierw od pozytywów zaczynamy, Piotrek, czy najpierw od negatywów?
1: Ja bym zaczął od pozytywów, no bo mimo wszystko to, że najlepszym strzelcem w historii reprezentacji Polski na Mundialu jest Grzegorz Lato, no to powiedzmy, że to jest nie lada osiągnięcie. 10 bramek w przeciągu 3 występów, w tym w 74 na Mundialu w RFN 7 goli i tytuł Króla Strzelców. No to jest naprawdę coś, co można zapisać w historii takimi złotymi zgłoskami.
0: Andrzej Szarmach, 7 bramek, no i wicekról strzelców tak tego samego Mundialu. Tam ex aequo jeszcze z 2 czy 3 piłkarzami, natomiast Andrzej Szarmach też był goleadorem reprezentacji Polski na Mistrzostwach Świata. Na trzecim miejscu podium w tym rankingu zamyka nie kto inny jak
1: Zbigniew Boniek,
0: który ma 6 trafień. Zbigniew Boniek oczywiście.
2: Jego Ciekanowski, jeden z wód, drugi z wód na pole karne. Boniek, piękny
0: i trwa dyskusja, czy Zbigniew Boniek to najlepszy piłkarz w historii reprezentacji Polski, czy Zbigniew Boniek, czy Grzegorz Lato, czy Robert Lewandowski. Ja uważam, że Robert Lewandowski mimo wszystko, chociaż 4 bramki w historii mundiali zdobyli Kazimierz Dejna i Ernest Wilimowski, no i właśnie 2 trafienia, 2 bramki w historii Mistrzostw Świata. Bartosz Bosacki na jednym mundialu w Niemczech w 2006 roku.
1: W jednym meczu nawet może.
0: W jednym meczu. Włodzimierz Smolarek w 82 jedna bramka i w 86 druga. No i Robert Lewandowski z jednym zaledwie trafieniem, 2 trafieniami 4 lata temu. Mało, jak na tak
1: to
0: wielkiego
1: prawda.
0: Piłkarza.
1: Mało, ale też powiedzmy sobie szczerze, że za dużo okazji też Robert Lewandowski nie miał, no bo był tylko na 2 mundialach, był w 2018 i 2022, a umówmy się, że w 2018, no to Polacy w ofensywie za dużo po prostu nie kreowali. No ciężko powiedzieć, że tak było też w Katarze, że my tam jakąś piękną ofensywną piłkę graliśmy, bo tak też nie było. No ale mimo wszystko te 2 bramki udało mu się strzelić, z czego jedna, jeżeli dobrze pamiętam, z rzutu karnego w tym meczu z Francją, więc to też trochę jednak umniejsza temu dorobku.
0: No w 2018 roku mieliśmy mundial, wiadomo jaki, prawda?
3: Mamy mundial 4K. Kolumbia, Kazań, klęska, 4K, proszę sobie dopisać według własnego uznania.
0: Pamiętamy.
1: Słynny mundial.
0: A więc, no a z jedną bramką też sporo zawodników, bo choćby Jan Bednarek, choćby Andrzej Buncol, choćby Emanuel Olisadebe, bo jedno tak. trafienie w historii Mistrzostw Świata. Piotr Zieliński też jedno, Stefan Majewski, Paweł Kryszałowicz czy Jerzy Gorgoń. Tych zawodników jest całkiem sporo, ale bolą mnie te 2 bramki Roberta Lewandowskiego. Szkoda, że tak rzadko, szkoda, że nie wykorzystaliśmy tego, że mamy taki generacyjny talent w polskiej reprezentacji, żeby coś więcej zdobyć niż ćwierćfinał Euro 2016, bo to tak. największy wynik, najlepszy rezultat w historii Roberta Lewandowskiego w kadrze, a mogliśmy jak Norwegia budować z takim Erlingiem Haalandem, no bo trudno zaprzeczyć, że Robert Lewandowski dla nas takim Haalandem był przez wiele lat.
1: To prawda, no ale też musimy powiedzieć, że ten ćwierćfinał Euro, o którym wspomniałeś, to jeszcze nie był Robert Lewandowski w najwyższej formie. Tego Roberta w najwyższej formie widzieliśmy, ja bym powiedział, gdzieś na Euro 21, ewentualnie właśnie na tym mundialu w Katarze. Więc to, wydaje mi się, że to jest największa nasza może szkoda, że nie wykorzystaliśmy tego okresu, gdzie Robert Lewandowski faktycznie co roku konkurował o złotą piłkę. Finalnie, jak wiemy, no nie zdobył żadnej, ale powinien zdobyć co najmniej jedną według wielu, według polskich kibiców, według mnie samego również. No i po prostu tego okresu mi bardziej trochę szkoda niż tego, że no faktycznie zrobiliśmy ćwierćfinał, fajnie, ale no to stać nas na pewno było na więcej.
0: My wspominamy występy biało-czerwonych na Mistrzostwach Świata. Aktualności zza oceanu jeszcze przed godziną 9:00 pomoc drogowa. Między innymi na zegarach za 17 minut będzie godzina 9:00. Można powiedzieć, że Seven Nation Army muzycznie jak 7 bramek Andrzeja Szarmacha w historii Mistrzostw Świata.
1: Z czego 5 na mundialu w 74.
0: Tak jest. Oczywiście piłka nożna spać nie można w Super FM, ale też dobra mundialowa muzyka, bo The White Stripes to piosenka, która z mundialami kojarzy się ewidentnie.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Informacje o utrudnieniach na antenie Radia Super FM. Krótkie kolejki przed Estakadą Pomorską jadące z Prawobrzeża do centrum. Przejezdnie w obie strony na ulicy Floriana Krygiera. W centrum Szczecina bez utrudnień Aleja Wojska Polskiego, ale także Wszystkich Świętych czy Niemierzyńska, Arkońska, Krasińskiego. Niebuszewo wygląda naprawdę przyzwoicie. Podobnie Bogumińska, Wilcza, Szczanieckiej, Emilii Plater, Gontyny czy Plac Grunwaldzki. To jest jak na razie z małymi problemami, z małymi przygodami. Nie najgorszy poranek w stolicy Pomorza Zachodniego.

0: Nieśmiertelny klasyk w radiu Super FM, Bon Jovi i You Give Love a Bad Name. To jest piosenka, która kojarzy mi się z kasetami VHS i MTV. 8 minut zostało do godziny 9. Piotr Jarząbek, Bartek Czetowicz. Mamy mówić o Mistrzostwach Świata w piłce nożnej, Piotr.
1: Tak, jest sezon na Mistrzostwa Świata, podobnie jak sezon na czereśnie. Jest teraz w lipcu, jest dwukrotnie wyższa sprzedaż czereśni niż w czerwcu.
0: Żartujesz chyba, naprawdę?
1: Nie, naprawdę.
0: Jakieś badania sprawdzasz w sieci, tak?
1: Tak, dosłownie przed chwilą. Tak sobie czekaliśmy na to wejście, to tak sobie szperałem trochę po sieci i właśnie widzę taką statystykę.
0: Czereśnie są bardziej popularne. W ogóle są czereśnie już?
1: Tak, tak. Już można kupić czereśnie.
0: Jeny, to ja lecę po czereśnie dzisiaj po południu. Dobrze, ależ dobre informacje.
1: No, Piotrek, na początek.
0: Trzeba było mówić już wcześniej. No a dobre czy złe, to zależy komu kibicujecie. Informacje zza oceanu na Mistrzostwach Świata. Argentyna dokonała, ja myślałem już, że niemożliwego, czyli zrobiła popularnego łamaka.
1: Tak.
0: Przegrywała 0-2 z Egiptem. Wygrała 3-2. Dużo kontrowersji w tym meczu.
1: To prawda, ale to taki łamak w wyższej skali nawet powiedziałbym, no bo jednak to są dwie bramki aż straty, które Argentyńczycy odrobili. Dużo kontrowersji, to prawda. Mieliśmy nieuznaną bramkę dla Egiptu, która mogła być na 2-0, potem finalnie Egipt to 2-0 zrobił, no ale gol Mustafa Zico, ten pierwszy, nie został uznany z powodu faulu. Uważam, że słusznie, ale to już zostawiam naszym słuchaczom do ocenienia. Polecam sobie zobaczyć powtórki w ogóle tego spotkania, tych wszystkich sytuacji kontrowersyjnych, no bo też mieliśmy kontrowersję przy tym kontrataku Argentyńczyków na 3-2, który wykorzystał Enzo Fernandez, bo zresztą to też trzeba powiedzieć, świetnym dośrodkowaniu Lautaro Martineza. To jest niesamowite, co to była za dorzutka, ale jeżeli chodzi o kontrowersję, no to przejęcie w polu karnym piłki Argentyńczyków, tam według wielu, w tym według Egipcjan, Salah był faulowany, no i nie wiem szczerze, jak ocenić tę sytuację. Trochę jednak się bardziej skłaniam do tego, że faktycznie nie było tam faulu, ale tak oglądałem potem te powtórki w zwolnionym tempie i tak mam 50-50.
0: No tylko, że tutaj problem z oglądaniem stopklatek jest taki, że nie oddają całego obrazu.
1: Tak.
0: Trzeba jednak obejrzeć tych 15-20 sekund całą akcję, przebieg tej akcji, a już jakby nie zagłębiajmy się w dyskusję na temat tych rzutów karnych, symulowania tych rzutów karnych, tych sytuacji stykowych, bo piłka nożna zrobiła się bardzo miękka w tym temacie. Natomiast Egipcjanie nie gryzą się w język, bo tuż po meczu ostro komentowali, sugerując nawet, że mecz był ustawiony. Natomiast Argentyna gra dalej na Mistrzostwach Świata. Tak samo gra Belgia, bo wygrała ze Stanami Zjednoczonymi. No i po rzutach karnych Szwajcaria, panie kolego.
1: Tak,
0: nie Kolumbia.
1: Tak jest, Szwajcaria. No mamy tylko dwa zespoły spoza Europy w ćwierćfinale, no bo oprócz Argentyny jest jeszcze Maroko. Sam mecz Szwajcaria-Kolumbia, trzeba powiedzieć, że nie obfitował przede wszystkim w bramki, no bo było 0-0 w tym regulaminowym czasie gry i w dogrywce tak samo, ale też jakoś tam wielu sytuacji jakichś takich groźnych, stuprocentowych też nie było. Trzeba było na emocje poczekać do rzutów karnych, a tutaj emocji było całkiem sporo.
0: Następne święto piłki nożnej w czwartek. Jutro od mundialu odpoczywamy. W czwartek o godzinie 22:00 Francja-Maroko. No i ja, mówiąc szczerze, że najbardziej czekam na ten mecz.
1: W tak, sensie, to od razu? Jest,
0: tak.
1: Główne danie na początek.
0: To jest moim zdaniem mecz All-Star, Chicago Bulls, Utah Jazz, sezon 90-96, Michael Jordan i tak dalej.
1: To
0: i tak
1: kto
0: dalej.
1: Jest Michaelem Jordanem?
0: Słucham?
1: Kto jest Michaelem Jordanem?
0: W reprezentacji Francji?
1: W tym meczu.
0: Kto będzie?
1: Tak.
0: Ja myślę, że Michael Olise.
1: Okay.
0: Będzie Michaelem Jordanem, chociaż no Michael Jordan jednak słynął z tej rekordowej liczby punktów. Tutaj rekordowe liczby bramek wykręca Kylian Mbappé. No i oczywiście Francuzi trójkolorowi liczą na Mbappé. No ale reprezentacja Maroko ma bardzo duże szanse na sukces. Szybko jeszcze przegląd innych spotkań. Hiszpania, Belgia?
1: No Hiszpania, myślę, że Hiszpania. No
0: Belgia
1: mnie nie zachwyca. Jeżeli chodzi o Norwegię, Anglię, no to tutaj bym liczył na największą niespodziankę, chociaż nie wiem, czy możemy powiedzieć o niespodziance, jeżeli Norwegia pokona Anglików.
0: I Argentyna, Szwajcaria.
1: Argentyna, tutaj.
0: Czyli Argentyna, Norwegia, Hiszpania, Francja w półfinałach, tak mówiliśmy w Super FM. 4 minuty zostały do godziny 9, a w Super FM serwis informacyjny. Po 9 dowiemy się, kto zdobędzie zaproszenie do lokalu Prywatka na Deptaku Bogusława.
2: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
3: Na program zaprasza sponsor Prywatka. Deptak Bogusława 10.08. Twój wieczór zaczyna się tutaj.
4: Reklama. Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
5: Cholestil Max, Hymekromon, 200 mg tabletki. Wskazania: pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny: Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień, a 13 tysięcy mg kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Pakujcie walizki, wakacje nad morzem już trwają! W Sea Collection by Marina Royal czekają na Was komfortowe apartamenty, basen, strefa wellness i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. A najlepsze? W apartamentach deluxe dwójka dzieci wypoczywa gratis. Im dłuższy pobyt, tym korzystniejsza cena. Nie czekajcie, zarezerwujcie swoje rodzinne wakacje już teraz!
8: Kariera w branży medycznej? Zostań dyplomowaną asystentką lub higienistką stomatologiczną. Wybierz szkołę policealną Kolegium Medycznego Medica i zdobądź zawód medyczny już w jeden rok. Medica. Szkoły z sercem. Zawody z pasją. www.medica.edu.pl.
9: I po reklamie.
10: Tak gra. Super

0: Więcej muzyki na lato.
1: Super FM.
2: Super.
3: Super FM. Jest 9:00. Wiadomości Super FM.
4: Pociągi nie kursują częściowo w Świętokrzyskiem z powodu powalonego drzewa. Amerykańskie siły przeprowadziły uderzenie na Iran. Kraków będzie skupować mieszkania. Miasto zainteresowane jest głównie małymi lokalami.
1: Super FM. Wiadomości.
4: Agnieszka Trojanowska-Bis. Drzewo przewrócone na sieć trakcyjną spowodowało wstrzymanie ruchu pociągów na szlaku Skarżysko-Kamienna-Suchedniów. Koleje wprowadziły zastępczą komunikację autobusową, a pociągi PKP Intercity jeżdżą przez stację Opoczno-Południe. W całym kraju dziś silnie wieje z powodu ostrzeżeń przed silnym wiatrem i możliwością wystąpienia burz. Do odwołania zamknięto molo w Brzeźnie, informuje gdański magistrat. Samorządy i miejskie służby w Trójmieście, na Półwyspie Helskim i Mierzei Wiślanej apelują do mieszkańców i turystów o ostrożność. Ministerstwo Zdrowia ma przedstawić propozycje pilnych reform w związku z aferą w warszawskim Szpitalu Południowym. Rozwiązania mają pozwolić na zwiększenie kontroli nad wypłatami wynagrodzeń lekarzy oraz spółek. Jak mówi Grzegorz Napieralski, poseł Koalicji Obywatelskiej, przedstawiciel Sejmowej Komisji Zdrowia, szefowa resortu Jolanta Sobierańska-Grenda powinna mimo wszystko na stanowisku pozostać.
5: Ja współpracuję z panią minister jako członek Komisji Zdrowia i to jest współpraca bardzo profesjonalna i bardzo dobra, bez żadnej naleciałości politycznej. Ja nie odwoływam żadnego ministra dzisiaj, że chodzi o Ministerstwo Zdrowia, bo jeszcze raz powiadam, no rozmawia z nimi się bardzo merytorycznie i niepolitycznie.
4: Planowane zmiany mają być odpowiedzią na aferę w Szpitalu Południowym oraz doniesienia o medykach zarabiających ponad 100 tysięcy złotych miesięcznie. Bez zmian ekonomiści są niemal pewni, że Rada Polityki Pieniężnej nie zmieni dziś stóp procentowych. Taka decyzja oznaczałaby, że raty kredytów zostaną na obecnych poziomach. Decyzja dziś po południu. Ponad 80 celów w Iranie tej nocy zaatakowały siły amerykańskie. Stany Zjednoczone tłumaczą, że ataki są odpowiedzią na irańskie uderzenia w 3 cywilne statki w cieśninie Ormus. Jak mówi ekspert do spraw bliskowschodnich Mariusz Borkowski, zaostrzenie sytuacji to efekt nieprecyzyjnego memorandum.
6: Irańczycy nie chcą zrezygnować i twierdzą, że do tego się nie zobowiązywali w memorandum, do przywrócenia tej żeglugi w sposób niekontrolowany. Tak naprawdę cieśnina Ormus i kontrola nad nią jest znacznie ważniejsza dla Iranu niż posiadanie własnej broni atomowej, ponieważ zatkanie cieśniny Ormus powoduje konsekwencje dla gospodarki światowej.
4: Do ataków na cele w Iranie doszło tuż po tym, jak amerykański resort finansów cofnął licencję, która zezwalała Iranowi na sprzedaż ropy naftowej. Kraków chce powiększyć zasób mieszkań komunalnych, ale tym razem nie przez budowę nowych bloków, a przez odkupienie gotowych lokali od mieszkańców bądź deweloperów. Na ten cel przeznaczy 10 milionów złotych. Chodzi o mieszkania mniejsze od 30 do 50 metrów kwadratowych, mówi dyrektor Wydziału Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Krakowa Michał Wszołek.
7: Preferujemy oczywiście mieszkania wykończone, ale nie wykluczamy mieszkań w stanie deweloperskim. Budynki powinny być wyposażone w windę, natomiast do tych lokali nie powinny przynależeć ogródki, nie powinny przynależeć miejsca postojowe.
4: Oferty składać można do połowy lipca. Na mieszkanie komunalne w Krakowie czeka 480 rodzin.
1: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu. Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca. Super FM. Pogoda.
8: Ponad 20 stopni w Szczecinie dzisiaj i jutro, ale wietrznie, w porywach do 40 km na godzinę. 22 stopnie pokażą termometry, teraz wskazują 15 i dzisiaj bez opadów deszczu, tylko słońce.
1: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu. Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca.
2: Lato. Dzień dobry, lato. Super FM.
8: Rozwiązanie porannej zabawy w radiu Super FM. Tak jest, to już za 11 minut, dokładnie 11 minut i dowiemy się, kto wygrywa w środę. Dzień dobry, lato na 97,5.
2: Lato. Dzień dobry, lato.

0: Zaprasza sponsor Prywatka. Deptak Bogusława 10.08. Twój wieczór zaczyna się tutaj.
1: Posłuchaj i odgadnij. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku tylko w Radiu Super FM.
2: Nelly Furtado w Radiu Super FM. Przed momentem Marisa, Enrique Iglesias już za chwilę. Tak jest, takie mamy plany w Super FM, ale mówiłem, że ktoś zdobędzie dzisiaj zaproszenie do lokalu Prywatka na Deptak Bogusława. Dużo telefonów od was, sporo odpowiedzi. Ja mówiłem, że kiedy wieje w tym miejscu, no bo w porannej zabawie Super FM odgadujecie szczecińskie atrakcje. Mówiłem, że kiedy wieje w tym miejscu, to ludzie się cieszą. Dodawałem, że to miejsce, które kojarzy się z czasem spędzanym nad wodą. Było dużo odpowiedzi, ale bardzo dużo niepoprawnych. Natomiast wówczas wjechała Zofia na białym koniu i rozwaliła system.
3: Zofia Czernota, dzwonię ze Szczecina, odpowiadam na pytanie. Jest to przystań żeglarska na ulicy Przestrzennej, dziękuję.
2: Zosiu, gratulacje, oczywiście wygrywasz w środę na antenie Super FM. Polecam wam dzwonić także jutro, także pojutrze. Bawimy się do końca wakacji na 97,5.
1: Posłuchaj i odgadnij.
0: Na program zaprasza sponsor Prywatka. Deptak Bogusława 10.08.

0: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyki, kącika historycznego mistrzostw. Śledź Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.
1: Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
2: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
3: Reklama.
2: Kurs na twoje wakacje. Do 31 lipca kup bilet online i skorzystaj z 10% rabatu na rejsy dostępne w systemie rezerwacji internetowej. Rabat naliczany jest automatycznie. Nie czekaj. Zaplanuj swoją podróż już dziś. Polska Baltic Ferries. Kurs na twoje wakacje. Sprawdź szczegóły na polska.com.
4: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
5: Co kupiłaś?
4: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
5: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
4: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
6: Chciałabym już zaplanować wakacje nad morzem, ale trochę się waham. A jeśli pogoda nie będzie idealna? Kto powiedział, że udany urlop zależy tylko od pogody? Wybierz hotel z basenem, spa, restauracjami i atrakcjami dla dzieci i dorosłych. Czyli nawet w deszcz nie ma nudy. Dokładnie. Sprawdź hotele Zdrojowa w Świnoujściu i Kołobrzegu.
7: Rodzinne atrakcje, relaks i nadmorski klimat przez cały rok. Nie czekaj, aż najlepsze terminy zostaną wyprzedane. Zarezerwuj pobyt już dziś. zdrojowahotels.pl.
8: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days.
9: Teraz sucha karma Pedigree już od 69,99 za 12 kg. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 94,99. Allegro Days do 13 lipca.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
1: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
12: Przed mikrofonem Andrzejku, to jest 20 elektrycznych autobusów za 91 milionów złotych. To oferta Solevisa w przetargu miasta Szczecin. Zakup będzie zależał od przyznania na ten cel środków unijnych, informuje miasto. To była jedyna oferta, mieści się w zakładanym przez urząd budżecie. Wiceprezydent Łukasz Kadłubowski napisał w mediach społecznościowych, że zakup tych autobusów jest powiązany z wnioskiem o dofinansowanie, które wcześniej złożyliśmy. Obecnie czekamy na rozstrzygnięcia. Decyzja zapadnie w Warszawie, w Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Tu jednym z argumentów mają być dodatkowe punkty za szczecińską strefę czystego transportu.
13: To są wiadomości w Radiu Super FM.
12: Zostajemy przy miejskich sprawach. Radny Zielonych interpeluje, jak podkreśla w imieniu mieszkańców, aby zachować nad wiadukcie nad ulicą Warcisława napis graffiti Niepko Terror. Przemysław Słowik przekonuje, że remont infrastruktury nie musi oznaczać wymazywania tego, co buduje charakter dzielnicy i jej emocjonalną więź z mieszkańcami. W odpowiedzi zawiadujący kulturą prezydent Piotr Krzystek tłumaczy, że przedstawiona propozycja posiada niewątpliwy potencjał oraz walory społeczne i kulturotwórcze, ale wiadukt nad Warcisława nie jest wartością, własnością miasta, lecz PKP. Obecnie gmina nie planuje realizacji muralu ani występowania o zgodę do właściciela, brzmi odpowiedź na interpelację. Choć jeżeli ktoś by wykazał inicjatywę, to może ubiegać się o wsparcie z miejskich programów dotacyjnych dla kultury. Jakie będą więc losy Niepka Terror? Czy napis zostanie otworzony na wiadukcie nad Warcisława? Sprawa jest otwarta.
13: Wiadomości Super FM. Możesz komentować na naszym Facebooku.
12: King Wilki Morskie będą grały w Europie. Wataha wraca do Europy, napisał oficjalny profil King Wilków Morskich Szczecin na facebookowym profilu. Szczecińscy koszykarze w najbliższym sezonie będą grali w FIBA Europe Cup. Wilki w Europie rywalizując od 2023 roku. Wtedy debiutowali w pucharze ENBL. Potem dwa razy występowali w koszykarskiej Lidze Mistrzów. Teraz będą rywalizować w FIBA Europe Cup, czyli czwartych w kolejności rozgrywkach w pucharowej hierarchii. W turnieju wezmą udział 32 drużyny, wśród nich oprócz Wilków także obecny wicemistrz Polski Zastal Zielona Góra. Losowanie grup FIBA Europe Cup 16 lipca w Monachium, a już teraz więcej sportu i mundialu w Radiu Super FM.
14: Super FM. Sport.
15: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Sensacja wisiała w powietrzu. Argentyna na kilkanaście minut przed końcem meczu 1/8 finału mundialu przegrywała z Egiptem 0-2. Ale dzięki znakomitej końcówce odwróciła losy spotkania, strzeliła 3 gole i awansowała do ćwierćfinału, mówi napastnik Lautaro Martinez. Bardzo trudny mecz, który mocno się skomplikował, gdy przegrywaliśmy już 0-2, ale ostatecznie jednak nie przestaliśmy przejść do przodu i cały czas szukaliśmy drogi do bramki rywala. Już w pierwszej połowie mieliśmy mnóstwo okazji, których nie zdołaliśmy wykorzystać. Po ich drugim golu zespół pokazał niesamowity charakter, pokorę i poświęcenie. Leo Messi wprawdzie nie strzelił rzutu karnego, ale wpisał się na listę strzelców pod koniec meczu, dzięki czemu z 8 trafieniami jest samodzielnym liderem klasyfikacji strzelców mundialu. W ćwierćfinale Argentyna zagra ze Szwajcarią, która zremisowała 0-0 z Kolumbią, ale była lepsza w rzutach karnych. W pozostałych parach Francja zmierzy się z Marokiem, Hiszpania z Belgią, a Brazylia z Norwegią. Walka o półfinały rozpocznie się jutro. Nowak Dżokowicz w półfinale Wimbledonu. Serb po kapitalnym ponad 5-godzinnym meczu pokonał Kanadyjczyka Felixa Auger-Aliassime'a, wygrywając tiebreaka w 5 secie. Dżokowicz o finał zagra z liderem rankingu Jannikiem Sinnerem. Włoch gładko pokonał Niemca Jana Lenarda Struffa. Dziś Taylor Fritz zagra z Aleksandrem Zwieriewem, a Fabio Cobolli z rewelacją turnieju Brytyjczykiem Arturem Ferim. W kobiecym turnieju Coco Gauff pokonała w 3 setach Jessica Pegule, a Karolina Muchowa w 2 Naomi Osaka. Dziś Linda Noskowa zmierzy się z Elise Mertens, a Marta Kostiuk z Jasmine Paolini. Polskie siatkarki doznały trzeciej porażki w Lidze Narodów. Na otwarcie ostatniego turnieju w Osace nasz zespół przegrał z Turcją 1-3. Jutro mecz z USA, w piątek z Brazylią, a w niedzielę z Japonią. Polki z bilansem 6 zwycięstw i 3 porażek nie są jeszcze pewne awansu do turnieju finałowego. To piłka nożna raz jeszcze, bo w cieniu mundialu europejskie kluby zbroją się przed nowym sezonem. Nowym graczem Benfiki Lizbona został Jakub Kamiński. I został 6 najdroższym Polakiem w historii, bo Portugalczycy zapłacili FC Köln około 20 milionów euro. To znaczy, że w Portugalii będzie mieć aż 4 reprezentantów Polski, bo w FC Porto grają Oskar

0: Tam warsztaty z metody Bullet Journal, która pozwala zamienić zwykły zeszyt w spersonalizowany planer, dziennik i listę zadań w jednym. O 13:00 organizatorzy zapraszają młodzież w wieku od 10 do 15 lat, a godzinę później osoby od 15 do 20 roku życia. Wystarczy zabrać ze sobą zeszyt w kratkę lub kropki i coś do pisania. Liczba miejsc jest ograniczona, ale wciąż można zapisać się na zajęcia telefonicznie u organizatora. Z kolei o 16:00 warto wpaść na Plac Batorego na kolejne spotkanie z cyklu Wskakuj w wolontariat, organizowane przez Stowarzyszenie Polites. W każdą wakacyjną środę, w swobodnej, piknikowej atmosferze, można tam zrobić coś dobrego dla innych. Na dzisiejszym spotkaniu uczestnicy stworzą kolorowe, autorskie wachlarze, które trafią jako praktyczny prezent do szczecińskich seniorów. Nie potrzebujecie żadnego doświadczenia ani wcześniejszych zapisów. Wystarczy przyjść i dobrze spędzić czas. Naszym słuchaczom życzę dobrej środy, a kolejne wakacyjne informacje już o 12:30.
1: Wakacje w mieście z radiem Super FM. Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
2: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium. Na program zaprasza sponsor Fabryka Wody. Miejsce dla ciała, umysłu i dobrej zabawy.
3: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrowit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
2: Letnia linia brzegowa w radiu Super FM. Super FM.
4: Wczoraj było deszczowo i wiecznie, ale ten wiatr przewiał wszystkie szare chmury i to są dobre informacje. Dzisiaj sporo słońca w ciągu dnia w Szczecinie, aktualnie jedynie 15, ale maksymalnie do 22 i bez opadów. Czy to dobry czas, by wybrać się na kąpielisko? No dobry, jeśli lubicie taką rzeźką aurę, to jak najbardziej. Temperatura wody w Lubczynie 17, na kąpielisku Dziewoglicz 18, głębokie Dąbie i Zielenie w Opo 20, a najchłodniej w Trzebieży 15 i Stepnicy. Tam wczoraj na kąpielisku była czerwona flaga ze względu na niską temperaturę wody, a ta wynosiła jedynie 11 stopni. 11 stopni w lipcu. Ale może zimą będzie cieplejsza.
2: Letnia linia brzegowa w radiu Super FM. Super FM. Na program zaprasza sponsor Fabryka Wody. Miejsce dla ciała, umysłu i dobrej zabawy.
3: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrowit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
2: Lato. Dzień dobry, lato. Lato. Super FM.
5: You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

0: Czy jesteście gotowi na prawdę? W wieży Starego Kościoła pod Szczecinem odnaleziony zostaje manuskrypt ukryty w kapsule czasu. Ten dokument okazuje się zakazanym przez Kościół fragmentem legendarnej Księgi Grzechu. Czy odkrycie tajemniczego kodu skrywającego 7 grzechów głównych zmieni porządek świata? Przemysław Kowalewski, Księga Grzechu. Wakacyjna powieść w radiu Super FM do posłuchania od poniedziałku do piątku po 11. Wszystkie części znajdziecie w podcastach Super FM.
1: Reklama.
2: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
3: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
2: Takie cuda tam sprzedają?
3: No pewnie. I to nie za miliony.
4: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
5: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
6: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
7: Rondo Hakena, Ustawo 51, www.kaflando.pl.
8: Nie wyjeżdżasz na wakacje, a tu żar leje się z nieba? A może deszcz za oknem? Wpadaj do nas! W Galaxy zawsze jest pogoda na relaks. Od 26 czerwca do 18 lipca zapraszamy do strefy chillout. Prawdziwa piaskowa plaża, palmy, leżaki, mini golf i wielkoformatowe gry dla małych i dużych. Nieważne ile masz lat, przyjdź, odpocznij i poczuj wakacje. Klimat. Galaxy. Poczuj, że nic nie musisz.
9: Chciałabym już zaplanować wakacje nad morzem, ale trochę się waham. A jeśli pogoda nie będzie idealna? Kto powiedział, że udany urlop zależy tylko od pogody? Wybierz hotel z basenem, spa, restauracjami i atrakcjami dla dzieci i dorosłych. Czyli nawet w deszcz nie ma nudy. Dokładnie. Sprawdź hotele Zdrojowa w Świnoujściu i Kołobrzegu.
10: Rodzinne atrakcje, relaks i nadmorski klimat przez cały rok. Nie czekaj, aż najlepsze terminy zostaną wyprzedane. Zarezerwuj pobyt już dziś. Zdrojowa Hotels.pl.
11: I po reklamie.
12: Tak gra

0: Najwięcej muzyki na wakacje. Super FM. Jest 10:00. Wiadomości Super FM.
1: Harcerze ewakuowani profilaktycznie z powodu wichury na Pomorzu. Polski prezydent komentuje rozmowę z ukraińskim przywódcą. Komplet ćwierćfinalistów na mundialu. Emocje wciąż żywe po wczorajszym meczu.
0: Super FM. Wiadomości.
1: Agnieszka Trojanowska-Bis. 15 obozów harcerskich ewakuowanych z uwagi na wichury w Pomorskiem. To efekt wichury wywołanej przez niż Bernadette, który od wczoraj szaleje na Pomorzu i nad Bałtykiem. Prędkość wiatru w porywach może dochodzić tam do 120 km na godzinę, a to skutkuje dalszymi decyzjami. Odwołane rejsy, zamknięte molo i stany ostrzegawcze na pomorskich rzekach, o czym Paweł Radzewicz.
2: Wichura największą siłę pokazała na morzu. Z powodu sztormu w portach pozostały zarówno mniejsze jednostki, jak i niektóre pasażerskie promy. Zakaz wejścia ze względów bezpieczeństwa obowiązuje jeszcze na molo w Gdańsku. Fale spowodowały podniesienie się poziomu rzek na Żuławach i Zalewie Wiślanym. Strażacy od wczoraj kilkadziesiąt razy wyjeżdżali do połamanych gałęzi i zalanych posesji, ale noc generalnie uznają za spokojną. Wiatr jeszcze szaleje, ale w ciągu dnia będzie wyraźnie zwalniał.
1: Na szczęście żywioł jak dotąd nie spowodował większych szkód. Służbom udało się wznowić ruch pociągów na jednym torze na szlaku Skarżysko-Kamienna-Suchedniów, gdzie wcześniej trasa kolejowa była zablokowana z powodu powalonego drzewa na sieć trakcyjną. Utrudnienia w ruchu pociągów po burzy i wichurze występują dziś także na innych trasach. Wstrzymano ruch pociągów na jednotorowych szlakach Biały Bór-Miastko oraz Koszalin-Nosówko. Przewoźnik Polregio wprowadził zastępczą komunikację autobusową, natomiast PKP Intercity jadą drogą okrężną przez Kołobrzeg. Przebywający w Ankarze prezydent Karol Nawrocki potwierdził, że rozmawiał z Wołodymirem Zełenskim. Do rozmowy doszło wczoraj wieczorem podczas kolacji z okazji rozpoczęcia szczytu sojuszu. Prezydent nie wykluczył, że dziś dojdzie do kolejnego spotkania z ukraińskim przywódcą.
3: Dyskutowaliśmy wczoraj z prezydentem Zełenskim kurtuazyjnie. Dzisiaj być może powtórzymy tą dyskusję. Oczywiście stanowisko w kwestiach, które dotyczą naszych bilateralnych napięć, dla mnie jest niezmienne. Natomiast to nie wyklucza naszego dialogu, naszej dyskusji. To jest rzecz oczywista.
1: Karol Nawrocki powtórzył, że Polska nie zaakceptuje odwoływania się Ukrainy do historii ukraińskiej powstańczej armii, która odpowiada za śmierć ponad 100 tysięcy Polaków. Ministerstwo Zdrowia ma przedstawić dziś propozycje reform. Rozwiązania mają pozwolić na zwiększenie kontroli nad wypłatami wynagrodzeń lekarzy oraz spółek. Planowane zmiany mają być odpowiedzią na aferę w Szpitalu Południowym oraz doniesienia o medykach zarabiających ponad 100 tysięcy złotych miesięcznie. Argentyna i Szwajcaria uzupełniły stawkę ćwierćfinalistów Mistrzostw Świata. Obrońcy tytułu zrobili to w niesamowitych okolicznościach, bo ledwie kilkanaście minut dzieliło ich od kompromitacji w meczu z Egiptem. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
4: W pierwszej połowie Leo Messi zmarnował rzut karny, a Egipt strzelił gola, co już było niespodzianką. Sensacją zapachniało w 67 minucie, gdy po kontrze Faraonowie prowadzili 2-0. Remontada rozpoczęła się w 79 minucie. Najpierw do siatki trafił Cristian Romero, 4 minuty później Messi, a w doliczonym czasie gry Enzo Fernandez. Argentyna świętuje, a Egipcjanie są wściekli. Trener Hossam Hassan mówił nawet o ustawionym meczu, kompromitacji sędziego i faworyzowaniu Argentyny.
1: Argentyna jest już w ćwierćfinale, gdzie zagra ze Szwajcarią, która okazała się lepsza w starciu z Kolumbią po rzutach karnych.

0: teraz. To dzieje się w naszym mieście.
1: A tu i teraz to jest strona internetowa i informacje z prokuratury regionalnej w Szczecinie, która uderzyła dwoma komunikatami, dwoma aktami oskarżenia w sprawach, które, no cóż, czy nam się to podoba, czy nie, również zaangażowana jest polityka, ta lokalna i nie tylko lokalna. Zacznijmy jeszcze od sprawy zeszłego tygodnia. Oczywiście o tym informowaliśmy. To był komunikat z 3 lipca z zeszłego tygodnia. Korupcja, niedopełnienie obowiązków, płatna protekcja, czyli akt oskarżenia przeciwko urzędnikom Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego. Mowa o 12 osobach oskarżonych właśnie o korupcję, niedopełnienie obowiązków czy płatną protekcję. Nie tylko zresztą z urzędu, ale to także lokalni przedsiębiorcy, członkowie stowarzyszeń, czy też lokalni samorządowcy z województwa zachodniopomorskiego. Kwota ponad 2 700 tysięcy złotych podczas realizacji 2 projektów dofinansowanych ze środków unijnych. I tutaj doczekaliśmy się komentarza Urzędu Marszałkowskiego. Rzeczniczka prasowa konkretnie przysłała do naszej redakcji komentarz. Fragment: województwo ma w tej sprawie status potencjalnie pokrzywdzonego, a osoby oskarżane są uważane za niewinne, dopóki nie zostaną prawomocnie skazane. Kwestia polityczna tej sprawy to oczywiście osoba marszałka województwa zachodniopomorskiego, czyli także szefa lokalnej Koalicji Obywatelskiej w naszym mieście. Dodajmy, że zarzuty i śledztwo wszczęto w 2021 roku w oparciu o postępowanie Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Dotyczy dyrektora Wydziału Współpracy Terytorialnej i Turystyki, urzędników różnych wydziałów Urzędu Marszałkowskiego i, jak wspomniałem, także lokalnych przedsiębiorców czy też innych samorządowców regionu. Kolejne uderzenie prokuratury regionalnej w Szczecinie to dokładnie z tego tygodnia stępka, akt oskarżenia przeciwko członkom zarządu Polskiej Żeglugi Bałtyckiej. Cytuję nagłówek z informacji prokuratury regionalnej w Szczecinie. Skierowała do Sądu Okręgowego akt oskarżenia przeciwko dwóm członkom zarządu PŻB, w tym prezesowi PŻB, o popełnienie przestępstwa polegającego na wyrządzeniu spółce szkody majątkowej w wielkich rozmiarach. Tu mowa o 8 milionów, niespełna 8118, żeby być dokładnym, 8 milionów 118 tysięcy. W oskarżeniu mieli nie zachować ostrożności wymaganej w danych okolicznościach, podpisali kontrakt na zaprojektowanie, wybudowanie, dostawę promu, mimo że stocznia nie była przygotowana do realizacji projektu od strony ekonomicznej, majątkowej, organizacyjnej, nie miała zaplecza technicznego, kadry. To fragment oczywiście tego komunikatu. Oba, także ten wspomniany a propos Urzędu Marszałkowskiego, oba te komunikaty w całości naturalnie znajdziecie na stronie prokuratury regionalnej w Szczecinie. Małgorzata Wojciechowicz, czyli rzeczniczka prasowa tej instytucji, informuje, że osobną kwestią rozpatrywaną przez śledczych było także postępowanie dotyczące samej stępki. No to miała być jedna z sekcji promu podwójnego dna kadłuba, promu Ropax. I tu mamy informację, że za 197 tysięcy złotych stępkę zezłomowano, no ale sama stępka kosztowała 725 tysięcy, czyli kwota na minus to jest 528 tysięcy. Oskarżeni członkowie zarządu PŻB są zagrożeni karą do 5 lat pozbawienia wolności. Obaj nie przyznali się do zarzutów. To oczywiście, no stępka, chyba nie muszę mówić, że stępka była polityczna, bardzo głośna sprawa w całym kraju. Na razie nie mamy komentarza na przykład byłego ministra gospodarki morskiej, żeglugi śródlądowej z Prawa i Sprawiedliwości. Myślę, że jeszcze się takiego doczekamy, o czym pewnie będziemy Was jeszcze w wiadomościach Radia Super FM i na naszej stronie informować. Andrzej Kutys, dziękuję. Tu i teraz w Radiu Super FM.
0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.

0: Reklama. Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
1: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
2: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 lipca, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
3: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Wodoodporna kurtka turystyczna Quechua MH500 w promocji z apką już za 299,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 399,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
0: I po reklamie.
4: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
0: Super FM zaprasza.
5: Zaglądamy w szczeciński kalendarz na najbliższe dni i sprawdzamy, gdzie po prostu trzeba być. Barbara Gądek, zapraszam na kulturalny rozkład jazdy w Radiu Super FM. Zaczynamy od wieczornego koncertu na Wysokościach. Duet muzyczny prezentujący nowoczesne interpretacje światowych hitów. Aleks Marek i Natalia Grzywacz. W autorskim, eleganckim stylu wystąpią w Café 22. Usłyszycie ich o 20 w ramach cyklu Muzyczne Środy w Café 22. Wstęp jest bezpłatny. Przed nami kolejny muzyczny wieczór w ogrodach Willi Lenza. W sobotę wystąpi tam Szczecińska Orkiestra Nastrojowa. Zespół założony przez akordeonistę i pianistę Krzysztofa Baranowskiego zabierze Was w podróż do świata przedwojennej muzyki rozrywkowej. W programie nie zabraknie walców, tang i foxtrotów, a tegoroczny koncert wzbogacą nowe aranżacje znanych utworów. Po entuzjastycznie przyjętym pierwszym występie w Willi Lenza orkiestra wraca, by ponownie stworzyć atmosferę złotej ery polskiej piosenki. Organizatorzy przygotowali również słodki poczęstunek. To propozycja dla wszystkich, którzy chcą spędzić letni wieczór z muzyką i klimatem dawnych lat. A na koniec lipca Reni Jusis da koncert w ogrodach Śródmieście. Reni Jusis to wokalistka, kompozytorka, autorka tekstów i ikona muzyki klubowej w Polsce. Jej twórczość od lat łączy pop, elektronikę, taneczną energię i wyrazisty, sceniczny styl. 31 lipca w ogrodach Śródmieście traficie także na wieczór z muzyką, która porusza, rozświetla i zaprasza do tańca. To były kulturalne zapowiedzi na najbliższe dni. Szczegóły dotyczące wydarzeń oraz biletów można znaleźć na stronach organizatorów. Do usłyszenia w kolejnym serwisie kulturalnym.
4: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.

0: zaprasza sponsor. Aqua Resort Międzyzdroje. Rodzinny resort z akwaparkiem na lato pełne atrakcji.
1: Cudze chwalicie, swego nie znacie.
2: Gościmy w tym tygodniu w Aqua Resort Międzyzdroje. Zaprosiłam panią Joannę Rumińską, dyrektora operacyjnego Aquaparku. Bez akwaparku nie ma resortu, bez basenu.
3: Tak, zdecydowanie widzimy, że te trendy się zmieniają. Już teraz nasi goście hotelowi oczekują dużo większej oferty produktowej, dużo większej ilości atrakcji. No i przede wszystkim oczekują bardzo dużej strefy akwaparkowej. Nie tylko strefy wodnej, ale również strefy wellness i spa i szeregu innych atrakcji. Nasz akwapark jest świeżym, nowiutkim akwaparkiem. Powstał w tamtym roku. Za chwilę będziemy obchodzić pierwszy rok funkcjonowania tego akwaparku. Bardzo długo się do niego przygotowywaliśmy. Każda tak naprawdę strefa była przygotowywana pod potrzeby naszych gości hotelowych, ale również też pod potrzeby naszych klientów zewnętrznych. Jeśli ktoś jeszcze nie był w naszym akwaparku w Międzyzdrojach, to serdecznie zapraszam, ponieważ w naszej strefie wodnej znajdują się zarówno baseny rekreacyjne, wewnętrzne i zewnętrzne. Mamy również jacuzzi wewnętrzne i zewnętrzne. Są też brudziki dla tych malutkich i dla tych większych. No i przede wszystkim 5 zewnętrznych zjeżdżalni, które dostarczają szereg wrażeń i emocji. Warto również się pochwalić tym, że jesteśmy jedynym akwaparkiem w Polsce, który ma zjeżdżalnię, tak zwaną cebulą z multiprojektorem w środku, czyli wchodzimy tak naprawdę w podwodny świat, zjeżdżając z tego typu zjeżdżalni, więc szereg atrakcji dla dzieci, dla dorosłych i przede wszystkim pamiętamy też o tym, że woda wyciąga, więc w naszej strefie wodnej znajduje się bar bistro, ale również też mamy dwa pulpa, bary zewnętrzny i wewnętrzny, więc każdy znajdzie coś dla siebie i myślę, że to będzie niezapomniany czas wspólnej zabawy.
2: Zaintrygowała mnie pani podwodnym światem. Można tam obserwować w zjeżdżalniach podwodny świat, czyli co?
3: Tak naprawdę cały nasz akwapark jest myślą przewodnią, jest under the sea, dlatego że każda przestrzeń naszego akwaparku, całej strefy wodnej jest tematyzowana. Widzimy tam różnego rodzaju rybki, Nemo, kalmary, syrenki, czyli wszystko to, co się wiąże z podwodnym światem. Już nawet oglądając nasz obiekt z zewnątrz, widzimy na naszych zewnętrznych zjeżdżalniach postaci właśnie tych naszych bohaterów z podwodnego świata, które również później w środku widzimy, ale też w samej cebuli, wjeżdżając pontonem do naszej zjeżdżalni cebulowej. Jesteśmy tak naprawdę w podwodnym świecie, bo wszystkie te postaci, które są na zewnątrz i w środku, pokazują nam się we wnętrzu tej cebuli, więc faktycznie jest to przeniesienie do podwodnego świata i są tam oczywiście sygnalizacje dźwiękowe i świetlne, więc naprawdę możemy się przenieść do tego podwodnego świata i poczuć się jak syreny, syrenki.
2: Macie też państwo animacje na basenach, prawda?
3: Tak, mamy wspaniały dział animacji, świetnych animatorów, animatorki, które dbają o to, żeby jak już ktoś zdecyduje się na spędzenie tego czasu w akwaparku, żeby to był bardzo aktywny czas, radosny. Prowadzimy różnego rodzaju zajęcia typu aquaerobik, zajęcia i konkurencje dla dzieci na wodzie, więc tak naprawdę ten czas jest bardzo aktywny. Na pewno nie można powiedzieć, że nudzimy się w naszej strefie wodnej, bo zawsze nasi animatorzy wymyślają różnego rodzaju konkursy. Jest koło fortuny z nagrodami, więc każdy znajdzie coś dla siebie i no przede wszystkim rodzice będą mieć takie poczucie, że ten czas jest świetnie spędzony, że dzieci przede wszystkim uciekają od naszych niestety gierek komputerowych, więc to jest aktywny, rodzinny czas.
2: Fantastycznie brzmi, ale wiem, że tutaj akwapark jest na 2 piętrach. Może nie akwapark, ale strefa basenowa. Na 2. piętrze co się znajduje?
3: Jeśli chodzi o 2. naszą strefę znajdującą się na 2. piętrze, a mianowicie strefę saun, no to w naszym resorcie mamy przepiękne saunanarium. Posiadamy saunę infrared, czyli troszeczkę z mniejszą temperaturą. Następną sauną jest piękna sauna fińska, ceremonialna, która pomieści ponad 40 osób i w tej saunie specjalnie dla naszych gości przygotowujemy specjalne seanse saunowe. Są to seanse typu Total Experience, to są seanse typowo augustowe, więc bardzo szeroka oferta tych seansów. Oprócz tego mamy przepiękną łaźnię parową, w której również odbywają się seanse parowe, biosaunę, czyli dla osób, które nie lubią tak wysokich temperatur, która jest specjalnie aromatyzowana specjalną popką, gdzie podajemy różnego rodzaju olejki eteryczne, i sauna solna również z niższą temperaturą, która wzbudza największe zainteresowanie wśród najmłodszych, bo same kafelki solne, które są lekko podświetlone, budzą duże zainteresowanie. Dodatkowo mamy oczywiście strefę pryszniców, które schładzają nas po każdym seansie. Mamy grotę śnieżną, w której również nasi goście mogą się schłodzić, basen rekreacyjny i zewnętrzne jacuzzi, żeby również po odbytym seansie natlenić organizm i wymoczyć wszystkie jakby tutaj bolączki.
2: I po aquaparku oprowadzała nas pani Joanna Rumińska, dyrektor operacyjny aquaparku resortu Międzyzdroje. Jutro wejdziemy do saun właśnie i zobaczymy, jakie możliwości oferuje aquaresort Międzyzdroje.
1: Cudze chwalicie, swego nie znacie.
0: Na program zaprasza sponsor Aqua Resort Międzyzdroje. Rodzinny resort z aquaparkiem na lato pełne atrakcji.

0: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
1: Na program zaprasza sponsor Prywatka. Deptak Bogusława 10.08. Twój wieczór zaczyna się tutaj.
2: Reklama. Szwecja jest teraz jeszcze bliżej. Polska Baltic Ferries. Wspólna marka Unity Line, Pol Ferries i Eurafrika otwiera nową trasę promową z Gdańska do Karlshamn. Wygodnie, komfortowo i bliżej skandynawskich przygód. Bilety już od 230 zł w dwie strony. Polska Baltic Ferries. Łączymy Polskę ze Skandynawią. Sprawdź szczegóły na polska.com.
3: Technik masażysta, technik dentystyczny, a może technik farmaceutyczny. Zdobądź poszukiwany zawód medyczny z państwowymi uprawnieniami. Wybierz szkołę policjalną Kolegium Medycznego Medica. Medica. Szkoły z sercem, zawody z pasją. www.medica.edu.pl.
4: I po reklamie.
0: Jest 11. Wiadomości Super FM.
5: Maturzyści poznali wyniki matur, zdało 81%. Minister zdrowia szykuje się do ogłoszenia zmian w systemie ochrony zdrowia. Zmiany w programie zimowych igrzysk ogłosił MKOL. W programie sporo zaskoczeń.
4: Super FM. Wiadomości.
5: Agnieszka Trojanowska-Bis. Tegoroczną maturę zdało 81% tegorocznych absolwentów wszystkich szkół ponadpodstawowych. Prawo do poprawki ma nieco ponad 12% abiturientów. To ci, którzy nie zdali jednego egzaminu, podała Centralna Komisja Egzaminacyjna. Takiego przywileju nie będzie miało 6,6%, ponieważ oni oblali więcej niż jeden przedmiot. Jak powiedział dyrektor CKE Robert Zakrzewski, wyniki tegorocznej matury są podobne do ubiegłego roku. Jednocześnie zaznaczył, że wyników nie można bezpośrednio porównywać jeden do jednego, gdyż każdy rocznik rozwiązuje na egzaminach inne zadania. Zarobki, wycena świadczeń czy organizacja pracy szpitali, takich m.in. kwestii ma dotyczyć reforma systemu ochrony zdrowia, której założenia przedstawi dziś minister Jolanta Sobierańska-Grenda. To bojowe zadanie dostała od premiera Donald Tusk, który z ministrem finansów rozmawiali wczoraj dwukrotnie z minister Jolantą Sobierańską-Grendą. Nie ukrywa, że to afera w szpitalu południowym w Warszawie wymusiła podjęcie pewnych działań.
6: Ostatnie wydarzenia wykazały bardzo wiele mankamentów w samym systemie.
5: A jego naprawa z jednej strony ma się opierać na decyzjach minister zdrowia oraz szefa NFZ-u, a z drugiej na zmianach ustawowych.
6: Nie wszystkim się spodobają, ale nie ma odwrotu od tej drogi.
5: Donald Tusk ma tu zapewne na myśli kwestie zarobków lekarzy, które mają być ograniczone, ale pojawiły się też propozycje zakazu łączenia praktyki publicznej z prywatną oraz konieczność ewidencji czasu pracy medyków. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed bardzo silnym wiatrem na północy Polski. Alert bezpieczeństwa został wydany dla części województw warmińsko-mazurskiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego. Jak mówi Piotr Błaszczyk z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, jak na razie obowiązują w zależności od obszaru alerty pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia.
7: I mówimy tutaj o wartościach nawet do 120 km na godzinę. To jest wartość, która realnie może zagrozić naszemu bezpieczeństwu. Dlatego apelujemy o zachowanie ostrożności, o to, żeby unikać otwartych przestrzeni i zabezpieczyć te rzeczy, które może porwać wiatr.
5: W związku z ostrzeżeniami część promów do Szwecji wstrzymała kursy, zamknięto też molo w Brzeźnie, a już wczoraj ewakuowano niektóre obozy harcerskie na Pomorzu. Czeka nas eskalacja rosyjskich prowokacji, potwierdza wiceminister obrony narodowej Stanisław Wziątek. Jak podkreśla, celem może być na przykład gazoport w Świnoujściu lub innego rodzaju miejsca związane z infrastrukturą krytyczną.
8: Prowokacja nieoczywista, nie taka, w której możemy stwierdzić, Rosja nas zaatakowała, ponieważ pojawią się na przykład drony ukraińskie, pojawią się drony, które mogą być uważane za drony sojusznicze i że to one nas zaatakowały.
5: Władze w Waszyngtonie ostrzegają, że Rosja aktywnie planuje atak m.in. na Polskę, który ma na celu podważyć jedność i siłę Sojuszu Północnoatlantyckiego. MKOL odwiesił Rosyjski Komitet Olimpijski. To nie jedyna kontrowersja. Międzynarodowy Komitet po ponad 100 latach wyrzucił z programu zimowych igrzysk kombinację norweską. Za to za 4 lata we Francji pojawił się nowe zimowe dyscypliny freeride, snowboardowy i narciarski. Nowością we Francji będzie też jazda synchroniczna w łyżwiarstwie figurowym.

0: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyk i kącika historycznego mistrzostw. Śledź Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.
1: Sportowych emocji życzy sponsor GAK Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
2: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
3: Reklama.
4: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
5: Cholestil Max, Hymekromon, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: O, krążę już 20 minut. No, chyba nigdy nie znajdę tu miejsca.
7: Serio? Daj spokój. W centrum miasta to strata czasu.
6: No właśnie, widzę.
7: Zaparkuj w Galaxy. To najtańszy parking w centrum Szczecina. I wszędzie masz stamtąd blisko.
6: Serio? To czemu ja się tu męczę?
7: No właśnie, parkuj w Galaxy i masz problem z głowy. Nie marnuj czasu na szukanie parkingu w centrum Szczecina. W Galaxy parkowanie wychodzi najtaniej. Zapraszamy.
8: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
9: Co kupiłaś?
8: Suplement z diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
9: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
10: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
11: Pakujcie walizki, wakacje nad morzem już trwają. W Sea Collection by Marina Royal czekają na Was komfortowe apartamenty, basen, strefa wellness i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. A najlepsze? W apartamentach deluxe dwójka dzieci wypoczywa gratis. Im dłuższy pobyt, tym korzystniejsza cena. Nie czekajcie, zarezerwujcie swoje rodzinne wakacje już teraz.
12: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
1: I po reklamie. Sportowych emocji życzy sponsor GAK Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
2: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Centrale to nowe sezonowe menu, rzemieślnicze produkty i regionalne smaki Pomorza Zachodniego. Restauracja Centrale, Panieńska 20. Najlepsze kulinarne emocje.
0: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM.
13: Za nami ostatnie starcia w 1/8 finału na piłkarskim mundialu. Mamy więc komplet ćwierćfinalistów. W gronie 8 najlepszych drużyn na świecie znalazła się Argentyna, która pokonała Egipt 3-2 po, umówmy się, niesamowitym comebacku. W tym meczu działo się bardzo dużo. Pierwsza bramka to już 15 minuta i uderzenie głową Yassera Ibrahima. Później rzut karny dla Argentyny i jego nie wykorzystuje Leo Messi, a na 2-0 już po zmianie stron podwyższył Mustafa Zico. Obrońcy tytułu Mistrza Świata za odrobienie strat wzięli się w przeciągu ostatnich 10 minut. Najpierw do siatki trafił Cristiano Romero, potem wyrównał Leo Messi. W doliczonym czasie gry natomiast Argentyna przejmuje piłkę we własnym polu karnym. Czy zgodnie z przepisami, to już zostawiam do interpretacji własnej, ale polecam tę sytuację zobaczyć na powtórce. Albicelestes wychodzą z kontratakiem, a wrzutkę Lautaro Martineza wykorzystuje Enzo Fernandez i daje Argentyńczykom awans do ćwierćfinału. z turniejem pożegnała się inna reprezentacja z Ameryki Południowej, czyli Kolumbia, która po rzutach karnych przegrała ze Szwajcarią. Sam mecz nie obfitował w zbyt wiele ciekawych wydarzeń, były jakieś pojedyncze uderzenia, ale generalnie na emocje trzeba było poczekać do serii rzutów karnych. Tutaj najpierw pomylił się Kolumbijczyk Davinson Sanchez, który zamiast precyzji postawił raczej na siłę i mocnym uderzeniem obił poprzeczkę. W następnej serii swojej jedenastki nie wykorzystał Manuela Kanji, przed czwartą kolejką mieliśmy więc 2-2. Do rzutu karnego podszedł Chucho Hernandez, oddał strzał w lewy róg bramki, czyli dokładnie tam, gdzie rzucił się Gregor Kobel, który uderzenie to złapał. Potem żadna z drużyn już się nie pomyliła, Helweci mogą więc cieszyć się z awansu do ćwierćfinału po raz pierwszy od 1954 roku.
2: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM.
1: Sportowych emocji życzy sponsor GAK Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
2: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Centrale to nowe sezonowe menu. Rzemieślnicze produkty i regionalne smaki Pomorza Zachodniego. Restauracja Centrale. Panieńska 20. Najlepsze kulinarne emocje.
14: Na program zaprasza sponsor Fabryka Wody. Miejsce dla ciała, umysłu i dobrej zabawy.
2: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla ciebie czynny całą dobę.
14: Letnia linia brzegowa w radiu Super FM. Super FM.
15: Patrzę za okno naszego radiowego studia, tam piękny błękit nieba, no i oprócz błękitnego nieba nic nam dzisiaj nie potrzeba i w pełni można się zgodzić z tekstem zespołu Golden Life, bo tego słońca będzie dzisiaj naprawdę sporo, maksymalnie w Szczecinie do 22, a nad morzem do 19, choć odczuwalna może być niższa ze względu na wiatr. Ten dochodził wczoraj wieczorem nad Bałtykiem do 100 km na godzinę, dzisiaj w Świnoujściu i Międzyzdrojach czerwone flagi powiewają na wieżach ratowników, a to ze względu na wysoką falę i silne prądy wsteczne. Siła wiatru nad morzem to 5 stopni w skali Beauforta. Im bliżej weekendu, tym wiatr nad Bałtykiem będzie słabł, a w sobotę i niedzielę dużo słońca, ale maksymalnie do 20 stopni.
14: Letnia linia brzegowa w radiu Super FM. Super FM. Na program zaprasza sponsor Fabryka Wody. Miejsce dla ciała, umysłu i dobrej zabawy.
2: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla ciebie czynny całą dobę.

0: opowieść w Radiu Super FM. Wydawnictwo Filia przedstawia Przemysław Kowalewski. Księga Grzechu. Czyta Mariusz Bonaszewski.
1: Wyspa Koh Lanta, Tajlandia. Pokryty tatuażami na całym ciele Taj pochylił się nad leżącą na łóżku zabiegowym dziewczyną. W pomieszczeniu panował zaduch. Pomimo, że trzy wiatraki nieustannie mieliły powietrze, wciąż unosił się zapach płynów odkażających wazeliny i potu. Mężczyzna sięgnął po metalowe ramię, na którego końcu była umieszczona lupa. Włączył okalający lupę pierścień, który rozbłysnął białym światłem LED i przez chwilę przyglądał się swojemu dziełu. Najwyraźniej zadowoliło go to, co zobaczył, bo na jego śniadej twarzy zagościł grymas przypominający uśmiech. Zanurzył czubek igły w kubeczku z tuszem i uzupełnił kardicz czerwonym płynem. Zbliżył maszynkę do zmukłej szyi i ponownie ją włączył. Dziewczyna zacisnęła szczęki i cicho syknęła. Leżała w tej pozycji już prawie piątą godzinę. Skóra była tak podrażniona, że każdy kontakt igły ze skórą powodował dotkliwy ból. To była ostatnia sesja. Musiała wytrzymać. I wtedy nastała cisza. Maszynka do robienia tatuażu przestała turkotać i ból odszedł. Słychać było tylko szelest wiatraków. Zrobione, madam, powiedział mężczyzna po angielsku z silnym azjatyckim akcentem. Agnę Witkus odetchnęła z ulgą i z trudem się podniosła. Nie zasłaniała piersi, po prostu usiadła i sięgnęła po lustro. W odbiciu pojawiła się zarumieniona twarz ładnej dwudziestoparolatki o smutnych oczach. Dziewczyna przejechała dłonią po mokrej od potu ostrzyżonej na zapałkę głowie. Poprawiła mocowanie kolczyka w nosie i sięgnęła po szklankę z drinkiem. Uwielbiała pomidory. Dlatego od czasu przyjazdu na Koh Lantę nie piła niczego innego niż krwawa Mary. Wiedziała, że nie powinna tego robić ani przed sesją, ani tym bardziej podczas niej. Jednak potrzeba trwania w stanie ciągłego upojenia alkoholowego była większa niż koszty związane z rozrzedzoną krwią. Wytatuowany od góry do dołu mężczyzna podszedł do zlewu, odkręcił kran i zaczął myć dłonie. Kod jest precyzyjny? Zapytała. Spojrzał na twarz dziewczyny w lustrzanym odbiciu. Tak, sprawdziłem. Działa. Agnę potaknęła i podniosła wyżej lustro, by przyjrzeć się ukończonemu dziełu. Za jej plecami, na pomalowanej na różowo ścianie, w wielkim, pamiętającym jeszcze czasy kolonialne zwierciadle, odbijał się wyjątkowy wzór. Ogromna ćma, w połowie jak żywa, częściowo mechaniczna. Łuski na skrzydłach zastąpiły drobne elementy i części starych zegarków, drutów i pendrive'ów. W cyfrową sieć wpisano subtelną literę K. Powiesz mi, jakie to ma znaczenie? Zapytał Taj, wycierając dłonie w ręcznik.
0: Wakacyjna powieść w Radiu Super FM. Wydawnictwo Filia przedstawia Przemysław Kowalewski. Księga Grzechu.

0: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
1: Na program zaprasza sponsor Prywatka. Deptak Bogusława 10.08. Twój wieczór zaczyna się tutaj.
2: Reklama. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Chciałabym już zaplanować wakacje nad morzem, ale trochę się waham. A jeśli pogoda nie będzie idealna? Kto powiedział, że udany urlop zależy tylko od pogody? Wybierz hotel z basenem, spa, restauracjami i atrakcjami dla dzieci i dorosłych. Czyli nawet w deszcz nie ma nudy. Dokładnie. Sprawdź hotele Zdrojowa w Świnoujściu i Kołobrzegu.
4: Rodzinne atrakcje, relaks i nadmorski klimat przez cały rok. Nie czekaj, aż najlepsze terminy zostaną wyprzedane. Zarezerwuj pobyt już dziś. zdrojowahotels.pl.
5: Nie wyjeżdżasz na wakacje, a tu żar leje się z nieba? A może deszcz za oknem? Wpadaj do nas! W Galaxy zawsze jest pogoda na relaks. Od 26 czerwca do 18 lipca zapraszamy do strefy Chill Out. Prawdziwa piaskowa plaża, palmy, leżaki, mini golf i wielkoformatowe gry dla małych i dużych. Nieważne ile masz lat, przyjdź, odpocznij i poczuj wakacyjny klimat. Galaxy. Poczuj, że nic nie musisz.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: I po reklamie.
9: Jest 12:00. Wiadomości Super FM.
10: Ewakuacje kolejnych obozów harcerskich przez wichury. Jak poszły tegoroczne matury? Są już wyniki egzaminów. Dziś poznamy szczegóły zmian w ochronie zdrowia.
8: Super FM. Wiadomości.
10: Miriam Lipińska. Ewakuacje obozów harcerskich na północy kraju, we Fromborku, w Warmińsko-Mazurskiem, w związku z coraz silniejszym wiatrem. W nocy ewakuowanych zostało 60 harcerzy i 5 ich opiekunów. Nikomu nic się nie stało. Krótko potem wichura zniszczyła namioty. Przewróciła też drzewo na budynek pomocniczy w obozowisku. Z uczestnikami pozostałych obozów harcerskich w Warmińsko-Mazurskiem strażacy są w stałym kontakcie. A z powodu silnego wiatru ewakuowanych zostało też 15 obozów harcerskich na Pomorzu. Ostrzeżenia przed wichurami obowiązują dla północy Pomorza, a także w całej północno-wschodniej części kraju. Maturzyści mogą już sprawdzić wyniki swoich egzaminów. Jak podaje Centralna Komisja Egzaminacyjna, łącznie maturę zdało ponad 81% absolwentów szkół ponadpodstawowych. A jak wygląda to w rozbiciu na poszczególne typy szkół, mówi dyrektor CKE Robert Zakrzewski.
11: Maturzyści, absolwenci liceum sobie najlepiej poradzili, bo to jest prawie 86% odsetek sukcesu, techników 71%. Ale proszę pamiętać, że absolwenci techników są po dwóch potężnych sesjach zawodowych.
10: Maturzystom najlepiej poszło na egzaminie z języka angielskiego. Tę maturę zdało 95% osób podchodzących do egzaminu. Najgorzej tradycyjnie poszła matematyka. Tu zdało 86% piszących. Za godzinę ministra zdrowia ma przedstawić szczegóły reform w ochronie zdrowia. Na razie wiadomo, że zmiany mają dotyczyć takich kwestii jak zarobki, wycena świadczeń czy organizacja pracy szpitali. A propozycji zarządu żądał od ministra zdrowia i szefa NFZ-u premier Donald Tusk w związku z nieprawidłowościami, jakie wyszły na jaw w aferze w Szpitalu Południowym w Warszawie.
12: Nie wszystkim się spodobają, ale nie ma odwrotu od tej drogi. Nie mam tu żadnych wątpliwości, że wszyscy z dużym zainteresowaniem i narastającą niecierpliwością czekają na sprawiedliwe i uczciwe rozstrzygnięcia w tych najbardziej bulwersujących kwestiach.
10: Donald Tusk ma tu zapewne na myśli kwestie zarobków lekarzy, które mają być ograniczone, ale pojawiły się też propozycje zakazu łączenia praktyki publicznej z prywatną oraz konieczność ewidencji czasu pracy medyków. Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje dziś o wysokości stóp procentowych. Ekonomiści są zgodni, nie spodziewają się żadnych zmian. Za utrzymaniem stóp przemawia zaskakująco niska inflacja w czerwcu, mówi Ignacy Morawski, główny ekonomista Pulsu Biznesu.
13: Inflacja jest w celu i nie wygląda na to, żeby miała spaść poniżej tego celu w perspektywie roku, więc wydaje mi się, że na razie nie ma powodów do obniżek stóp.
10: Oddala się też wizja podwyżek stóp. Na razie Rada będzie zapewne obserwować sytuację, mówi ekonomistka Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek.
14: Szczególnie w kontekście tych rosnących cen paliw, decyzja Rady Polityki Pieniężnej powinna być oparta na wait and see, tak? Czyli czekamy, przyglądamy się, patrzymy, co się będzie działo.
10: A to by oznaczało, że obecny poziom rat zostanie z kredytobiorcami na dłużej. Od dziś weterani Wojska Polskiego mogą za darmo jeździć warszawską komunikacją miejską. Chodzi o metro, autobusy i tramwaje, ale też pociągi SKM, Kolei Mazowieckich i Warszawskiej Kolei Dojazdowej. Poza Warszawą darmowe przejazdy przysługują weteranom także w Lublinie, Opolu, Wrocławiu i Poznaniu. Super FM.

0: program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków.
1: Szczecin bez tajemnic. Zaprasza Małgorzata Duda.
2: Wheel of Szczecin. Wielkie koło młyńskie na Łasztowni już działa. I jak co roku od kilku lat można podziwiać z niego widok na Szczecin. Ma średnicę o długości aż 55 metrów i waży łącznie około 350 ton. Przywiozło je do nas 21 ciężarówek, a kilka kolejnych przywiozło osprzęt do tego koła. Samo rozkładanie tej ogromnej konstrukcji i montowanie kabin trwało dobrych kilka dni. Wheel of Szczecin jest największym kołem tego typu w Polsce. Wyprodukowano je we Włoszech i jest to nie tylko największe, ale też jedno z najnowocześniejszych urządzeń tego typu w Europie. Wokół koła umocowane są 42 gondole, w tym również takie, które są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Do każdej białej gondoli może wejść do 6 osób. W czarnych gondolach VIP zmieszczą się maksymalnie 4 osoby, ale za to będą mogły usiąść na miękkiej czerwonej kanapie. Czyli łącznie na kole może się znajdować jednocześnie nawet 250 osób. Koło jest też podświetlane nocą. Szczególnie pięknie prezentuje się w tak zwanej złotej godzinie, tuż po zapadnięciu zmierzchu, kiedy niebo robi się granatowe, nie jest jeszcze taka czarna noc. Zmieniające się światła odbijają się w wodzie Odry i Duńczycy, co pięknie wygląda, zwłaszcza kiedy ogląda się koło z wałów Chrobrego albo z trasy zamkowej. Na diabelskie koło można również popatrzeć z tarasu widokowego Morskiego Centrum Nauki. A z gondoli koła, na odwrót, spojrzeć na oświetlony gmach MCN-u, Odrę, wały Chrobrego i część Szczecina. Koło będzie działało w tym roku do końca sierpnia. Jeden kurs to 2 okrążenia koła, a całość trwa około 10 minut. We wnętrzu każdej gondoli jest indywidualne nagłośnienie, a dzięki zainstalowanym mikrofonom pasażerowie w gondoli mogą w nagłych sytuacjach kontaktować się z obsługą. Koło w dni w środku tygodnia działa od godziny 12, w weekendy ciutkę wcześniej, bo od 11. W piątek i sobotę kręci się do północy, a w pozostałe dni do 23. Pomyślcie, czy nie wybrać się na nocną albo dzienną przejażdżkę na wielkim kole młyńskim.
1: Szczecin bez tajemnic.
0: Na program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków.

0: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
1: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
0: Takie cuda tam sprzedają?
1: No pewnie. I to nie za miliony.
2: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
3: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
4: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
5: Rondo Hakena, Ustawo 51, www.kaflando.pl.
6: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Wodoodporna kurtka turystyczna Quechua MH500 w promocji z apką już za 299,99 zł 99 groszy tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 399,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii wykańczenie mieszkania... może wykończyć.
7: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 8 do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Kariera w branży medycznej? Zostań dyplomowaną asystentką lub higienistką stomatologiczną. Wybierz szkołę policjalną Kolegium Medycznego Medica i zdobądź zawód medyczny już w jeden rok. Medica. Szkoły z sercem. Zawody z pasją. www.medica.edu.pl.
10: I po reklamie.
11: Na program Wakacje w Mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
12: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium.
13: Wakacje w Mieście z radiem Super FM.
14: Dynamiczne rozładowanie stresu czy reset pośród drzew. Zosia Lichota, zapraszam. Już o 17 będziecie mogli rozładować napięcie i złapać energię przy ulicy Kolumba. Ruszają tam warsztaty gry na afrykańskich bębnach dżembe. To intuicyjny sposób na relaks, który nie wymaga wcześniejszego doświadczenia. Organizatorzy zapraszają głównie dorosłych, ale dzieciaki od 10 roku życia również mogą spróbować swoich sił razem z opiekunami. Instrumenty czekają na miejscu, a jednorazowy pierwszy udział kosztuje 50 zł. Szczegóły i zapisy znajdziecie na facebookowym profilu Uderz w bęben – warsztaty gry na dżembe Szczecin. Z kolei o 18 mieszkańcy osiedla Arkońskie Niemierzyn będą mogli zwolnić tempo i wziąć udział w kolejnej sąsiedzkiej kąpieli leśnej. Zapomnijcie o szybkim marszu czy liczeniu kilometrów, bo to spokojny, międzypokoleniowy spacer, podczas którego liczy się uważność, czerpanie z przyrody i dobra sąsiedzka atmosfera. Zbiórka pod szkołą przy ulicy Wojciechowskiego. Udział jest oczywiście darmowy, tak więc wystarczą Wam wygodne buty i coś do picia. A kolejne wakacyjne informacje z regionu już o 15.30.
13: Wakacje w mieście z radiem Super FM.
11: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
12: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium.

0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.
1: A tu i teraz to jest studio Radia Super FM z widokiem na Szczecin, na placu Rodła, chociaż przenosimy się i sugerujemy. Możecie też to zrobić po cichu, gdzieś tam w pracy, przy okazji włączyć serwis YouTube. Kanał Pogoni Szczecin trwa sparring, a witają bardzo serdecznie
2: Piotr Jarząbek
1: i Andrzej Kutys. Piotrze, jak tam sytuacja z tym sparringiem?
2: No jest ten sparring z Chrobrym Głogów. Pora rzeczywiście, tak jak mówisz, nie najlepsza, no bo środa 11:30, no jest teraz 55 minuta, obserwuję ten sparring cały czas. Jest wynik 1-1. Pogoń Szczecin otrzymała czerwoną kartkę w tym spotkaniu, ale w osłabieniu nie gra, no bo jako, że to sparring, to sędzia pozwolił na wprowadzenie tego zawodnika rezerwowego za wykluczonego Kelena Acostę.
1: Który zresztą wcześniej strzelił tę jedyną jak na razie tak bramkę. Dodajmy, że Chrobry Głogów to jest drużyna z pierwszej ligi, ale nie o tym sparingu chyba najbardziej będziemy mówić, bo to tak jak mówienie o wynikach treningów Formuły 1. No ktoś tam wygrał, ktoś przygrał, to mniej istotne. Natomiast to, co się wydarzyło a propos Okana Oskana, myślę, że to jest gruby temat. Wyjaśnijmy może, co się wydarzyło.
2: Tak, no troszkę to wstrząsnęło światem szczecińskiej piłki nożnej, no bo powiedzmy tak, wczoraj wieczór mamy środek okienka transferowego tak naprawdę, w Ekstraklasie to okienko się zamyka 9 września, jeżeli dobrze pamiętam. No i gruchnęła informacja, że szef pionu scoutingu i rekrutacji, czyli tego, co jest w okienku transferowym, tak naprawdę najważniejsze.
1: Okan, no właśnie,
2: Okan Oskan podpisał kontrakt z angielskim Hull City, z Beniaminkiem Premier League, no i w Pogoni Szczecin już nie pracuje. Jak też pisał Alex Hadithagi na Twitterze, no to było takie zaskakujące dla wszystkich.
1: A no właśnie, bo dodajmy, że wczoraj pojawił się komunikat na kanałach klubu i było tak wszystko ładnie, bułkę przez bibułkę, że dziękujemy, życzymy powodzenia i że to tak fajnie, że jeszcze się nie wydarzyło, żeby z polskiej ekstraklasy ktoś poszedł do Premier League, no bo to do Premier League, do Hull City. Po czym dzisiaj się okazało, że Alex Hadithagi, Kanadyjczyk, właściciel Pogoni, odpalił bombę i powiedział, że to jest w ogóle skandal, co ten Oskan zrobił, bo w ogóle ich nie uprzedził, oni mieli 90 dni okresu wypowiedzenia, on im o 16 powiedział, że odchodzi, o 21 już go w Szczecinie nie było, nie mają nikogo na jego miejsce, a jest środek okienka, to jest nieprofesjonalne, oni w ogóle będą pozywać Hull City, zdaje się.
2: Tak, to prawda, ale sam ten komunikat był bardzo fajny, taki, że o, to jest potwierdzenie jakości i w ogóle tacy ludzie w Pogoni Szczecin pracują.
1: No, tak. Zresztą jeszcze kiedy Okan Oskan przychodził z tureckiej ekstraklasy, z Fenerbahce, topowy klub, doskonale znany, myślę, kibicom w Szczecinie, nawet tym osobom, które się mniej piłką interesują, bo to przecież drużyna, która gdzieś tam się i w Lidze Mistrzów pokazywała w tych europejskich pucharach, więc pocieszyliśmy się Oskanem pół roku, no i nagle jest dosyć poważny problem, bo Pogoń wymaga załatania w paru miejscach.
2: Szczególnie w środku obrony, no bo warto powiedzieć, że ten sparing z Chrobrym Głogów zaczęliśmy w środku obrony właśnie dwoma defensywnymi pomocnikami, czyli Patryk Dziczek, Morendiaje. Oni są raczej nie obrońcami.
1: Ale to już wchodzimy w szczegóły. Myślę, że nie wszyscy tutaj nas słuchający o tych szczegółach muszą wiedzieć, czy też się aż tak bardzo Pogonią interesują, ale nie było marka sportowa naszego miasta, więc o tym też mówimy. To jest Tu i Teraz w Radiu Super FM.
0: Tu i Teraz. To dzieje się w naszym mieście.

0: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
1: Na program zaprasza sponsor Prywatka. Deptak Bogusława 10.08. Twój wieczór zaczyna się tutaj.
2: Reklama. Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland. To jest pyszne.
3: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: I po reklamie.
4: Jest 13. Wiadomości Super FM.
5: Rządowy pakiet paliwowy CPN może wrócić. Sztorm na Bałtyku, na Mierzei Wiślanej trwa walka z żywiołem. Minister rolnictwa zapowiada pomoc dla sadowników poszkodowanych przez upały.
2: Super FM. Wiadomości.
5: Miriam Lipińska. Rząd nie wyklucza przywrócenia pakietu paliwowego CPN, jeśli sytuacja na Bliskim Wschodzie się zaostrzy. Wiceminister energii Konrad Wojnarowski nie wskazał jednak na razie, jakie ceny paliw mogłyby skłonić rząd do powrotu do wygaszonych niedawno rozwiązań. A tymczasem ceny ropy naftowej na światowych rynkach podskoczyły dziś aż o 5%. To reakcja na słowa prezydenta USA Donalda Trumpa, który oświadczył na szczycie NATO w Ankarze, że porozumienie pokojowe z Iranem przestało obowiązywać po nocnej wymianie ognia. W całym kraju silnie wieje, najmocniej na północy Pomorza i w całej północno-wschodniej części kraju. Na Bałtyku sztorm wywołany przez niż Bernadette bardzo silnie wieje, między innymi na Mierzei Wiślanej. Tam trwa walka o to, by ocalić stojące na plaży drewniane budki, w których mieszczą się sklepy i restauracje. W Krynicy Morskiej sytuacja jest obecnie najgorsza. To tu sztorm na Bałtyku ma w tej chwili prawdziwie niszczycielską siłę.
6: Towar właściwie stąd jest zabrany, a teraz się trochę boimy, żeby to nie zwiało całą tą budę, nie? Taki wał tutaj wczoraj też zrobiliśmy koparką, więc mamy nadzieję, że to trochę tam pomoże, nie?
5: Mówi właściciel jednego ze sklepików. Na plaży w Krynicy Morskiej czuwają też ratownicy, zawracając każdego, kto chciałby wejść, chociaż zamoczyć stopy w morzu, bo wejście do wody w takich warunkach może być śmiertelnie niebezpieczne. Nieznacznie poprawiła się natomiast sytuacja pogodowa w Gdańsku. Dzięki temu, że wiatr nieco osłabł, można było otworzyć dla spacerowiczów górny pokład Molo w Brzeźnie. Ze względów bezpieczeństwa dolny pokład pozostaje zamknięty do odwołania. Są też ostrzeżenia przed gwałtownymi burzami w części Warmii i Mazur i Podlasia. W związku z tymi alertami PKP Intercity ostrzega, że na części sieci kolejowej mogą być problemy z kursowaniem pociągów. Przewoźnik przypomina, by śledzić komunikaty na stacjach, w pociągach i na stronie internetowej. Maturzyści już wiedzą, czy i z jakim wynikiem zdali tegoroczne egzaminy. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki w systemie internetowym.
7: Ja nie mogłam spać w sumie całą noc. Jak wcześniej się nie stresowałam, tak dzisiejsza noc była dla mnie okropna. Budziłam się z kilka razy. Rano miałam problem z zalogowaniem się, ale mojej mamie się udało i od razu sprawdziłyśmy, jak się udało. No jednak byłam mega ucieszona, bo bałam się, że będą znacznie niższe.
8: Spodziewałam się takich wyników. Myślałam, że trochę będą lepsze. Z podstaw poszło mi bardzo dobrze, gorzej z tymi rozszerzeniami, ale też nie jest aż tak źle.
5: Z danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wynika, że maturę zdało ponad 81% abiturientów. Najlepiej poszedł egzamin z języka angielskiego, a najgorzej tradycyjnie z matematyki. Sadownicy, których uprawy ucierpiały przez rekordowe upały, dostaną pomoc, zapowiedział minister rolnictwa Stefan Krajewski. Dodał, że pieniądze przeznaczone na wsparcie będą pochodzić z rezerwy budżetowej. Minister przekazał też, że 19 lipca resort prawdopodobnie dostanie decyzję Komisji Europejskiej w sprawie pomocy przeznaczonej na zakup nawozów przez rolników.

0: Spór w kinie i Radiu Super FM. Zaprasza Krzysztof Spór.
1: W niedalekim Nowogardzie rozpoczyna się 28. Festiwal Filmu, Muzyki, Malarstwa, Teatru. Lato z muzami. Do Nowogardu przyjedzie grono twórców, którzy pokażą swoje najnowsze lub klasyczne produkcje. Emilia Śniegowska zaprezentuje dokumentalne Kumotry. Jan Jakub Kolski pokaże swoich najnowszych wariatów. Pojawi się ekipa filmu Dymkowski, Najważniejszy mecz oraz Aleksandra Konieczna z filmem Siubuk. Będą też twórcy thrillera Terytorium, reżyser Bartosz Paduch i odtwórca głównej roli Józef Pawłowski. Specjalny blok filmów krótkometrażowych poświęcony będzie Markowi Piestrakowi, laureatowi honorowego lauru cisowego. Podczas tegorocznego festiwalu zaprezentowanych zostanie ponad 40 filmów fabularnych, dokumentalnych, pełnometrażowych i krótkometrażowych polskich oraz zagranicznych. Seanse odbywać będą się głównie w Miejskiej Bibliotece Publicznej, ale wieczorami spotykać będziemy się także na scenie plenerowej na Placu Wolności w Nowogardzie, gdzie pokazane zostaną głównie polskie produkcje o zabarwieniu komediowym, w tym Dalej Jazda 2, LARP, Miłość, Trolle i inne questy oraz Klątwa Doliny Węży. Będą one uzupełnione o francuską komedię Kopnięci w czasie i amerykański thriller Pomoc domowa. Wśród najważniejszych międzynarodowych filmowych wydarzeń tegorocznego Lata z muzami znajdą się m.in. Kino Muranów, pokazywane w naszym regionie po raz pierwszy, Głos Hindradża, Wartość sentymentalna, Ścieżki życia, Być kochaną, Sny o miłości, Franz Kafka. Odbędzie się konkurs filmowa Młoda Polska, podczas którego zaprezentowanych zostanie 15 filmów rywalizujących o Gampi Festiwalu. Codziennie w godzinach porannych odbywać będą się także pokazy filmów dla dzieci. Sporo miejsca poświęcone zostanie w Nowogardzie scenie artystycznej. Podczas festiwalu dostępne będą dwie wystawy. Piotra Jaksy, poświęcona Krzysztofowi Kieślowskiemu oraz uczniów drugiego liceum ogólnokształcącego z Nowogardu, która powstała po spotkaniach w ramach edukacji filmowej. Teatr reprezentują w tym roku spektakle Adama Dzieciniaka, kolega Mela Gibsona, i Anny Seniuk, stand-up na siedząco. Na finał festiwalu, na scenie artystycznej, zaprezentowany zostanie koncert, podczas którego wystąpią znakomici artyści, na czele których staną Joanna Ewa Zdrzewa i Piotr Bojkot-Drążkiewicz. Festiwal potrwa do 12 lipca. Wstęp na wszystkie wydarzenia w Nowogardzie jest bezpłatny. A w Szczecinie, w kinie Pionier 1907, w dniach 10-12 lipca będzie można wziąć udział w wydarzeniu 50x51, którego bohaterką będzie Aleksandra Konieczna. Z jej udziałem pokazane zostaną 3 filmy, a po pokazie Siubuka w najbliższą sobotę weźmie ona udział w spotkaniu z publicznością. 14 lipca do Pioniera zapita Leszek Dawid, który spotka się z widzami po pokazie swojego debiutu Jesteś Bogiem. Gorąco zapraszam na spotkania z twórcami filmowymi do Nowogardu i do Szczecina.
0: Spór w kinie i Radiu Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Kino Pionier, najstarsze kino w Polsce.

0: turn to dust, all that I adore.
1: Reklama. Szwecja jest teraz jeszcze bliżej. Polska Baltic Ferries. Wspólna marka Unity Line, Pol Ferries i Eurafrika otwiera nową trasę promową z Gdańska do Karlsham. Wygodnie, komfortowo i bliżej skandynawskich przygód. Bilety już od 230 zł w dwie strony. Polska Baltic Ferries. Łączymy Polskę ze Skandynawią. Sprawdź szczegóły na polska.com.
2: Chciałabym już zaplanować wakacje nad morzem, ale trochę się waham. A jeśli pogoda nie będzie idealna? Kto powiedział, że udany urlop zależy tylko od pogody? Wybierz hotel z basenem, spa, restauracjami i atrakcjami dla dzieci i dorosłych. Czyli nawet w deszcz nie ma nudy. Dokładnie. Sprawdź hotele Zdrojowa w Świnoujściu i Kołobrzegu.
3: Rodzinne atrakcje, relaks i nadmorski klimat przez cały rok. Nie czekaj, aż najlepsze terminy zostaną wyprzedane. Zarezerwuj pobyt już dziś. zdrojowahotels.pl.
4: Włącz tryb korzyści z ofertą Eneo Weekend w Enei i miej energię tańszą o 50% w weekendy. Dodatkowo otrzymasz również bonusową godzinę energii za 1 grosz, pomoc elektryka oraz stałą cenę energii przez 2 lata. Eneo Weekend to oferta, której nie warto sobie odmawiać. Energia 50% taniej w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy w określonych godzinach. Oferta skierowana do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator posiadających licznik zdalnego odczytu. Obowiązuje dodatkowa miesięczna opłata handlowa. Szczegóły, regulamin i cennik na enea.pl/eneo-weekend.
5: Nowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Technik masażysta, technik dentystyczny, a może technik farmaceutyczny. Zdobądź poszukiwany zawód medyczny z państwowymi uprawnieniami. Wybierz szkołę policjalną Kolegium Medycznego Medica. Medica. Szkoły z sercem, zawody z pasją. www.medica.edu.pl.
8: I po reklamie.
9: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
10: Super FM zaprasza.
11: To są propozycje dla miłośników fotografii, sztuki i muzyki. W Szczecinie zobaczyć można nową wystawę poświęconą Maderze, a w weekend posłuchać największych przebojów lat 60., 70. i 80. Barbara Gądek o szczegółach w serwisie kulturalnym. Na swoich fotografiach Aleks Orłowski pokazuje życie na Maderze. Zobaczycie wyspę z dala od turystycznych folderów, przez codzienne życie jej mieszkańców, uliczne kadry i reportażowe fotografie. Wernisaż rozpocznie się w Inku, inkubatorze sektorów kreatywnych o 18. Wystawę będzie można oglądać do 6 sierpnia. Wstęp jest bezpłatny. Z kolei 17 lipca Villa Lenza zaprasza na spotkanie z Leonią Chmielnik, laureatką ubiegłorocznej Nagrody Artystycznej Miasta Szczecin za całokształt twórczości. O 18.00 artystka osobiście oprowadzi zwiedzających po wystawie na podobieństwo wyobraźni i myśli, opowiadając o swoich inspiracjach i procesie twórczym. To okazja, by poznać autorkę takich realizacji jak pomnik Bogusława X i Anny Jelonki czy Gryf Pomorski. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. A już w piątek, 10 lipca, w ogrodzie Willi Lenza rozpocznie się cykl Letnie Wieczory w Willi Lenza. Aleks Marek wraz z zespołem zaprosi publiczność w muzyczną podróż przez największe przeboje lat 60., 70. i 80. W programie znajdą się utwory m.in. Krzysztofa Krawczyka, Anny Jantar, Tiny Turner czy Donny Summer. To były kulturalne zapowiedzi na najbliższe dni. Szczegóły dotyczące wydarzeń i biletów można znaleźć na stronach organizatorów. Do usłyszenia w kolejnym serwisie kulturalnym.
9: Program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.

0: Na program zaprasza sponsor Sanprobi. Producent probiotyków. Sanprobi. Twój probiotyk w podróży.
1: Gwiazdy na lato.
2: Kiedy podróżujemy, to zwiedzamy, odkrywamy to, co nieznane, ale także smakujemy rozmaitych potraw i o tych smakach lata porozmawiam dzisiaj z Anią Wyszkoń. Cześć Aniu, witaj.
3: Witam.
2: Z czym najbardziej kojarzy ci się smak lata? Jest jakiś taki produkt albo potrawa może, o, bez której nie wyobrażasz sobie wakacji?
3: Nie, chyba nie mam takiego konkretnego dania, ale jak powiedziałeś o smaku wakacji, to od razu przywołałam w myślach kanapkę z masłem i cukrem, bo to jest smak wakacji mojego dzieciństwa. Pamiętam, że biegałam z koleżankami i mama po prostu dawała mi do ręki kanapkę z masłem i cukrem. I to jest coś, co tak jakoś przyjemnie mi się w tym momencie konkretnie skojarzyło.
2: Ale to ja mam tak samo, wiesz?
3: No właśnie, widzisz. Ewentualnie jeszcze była kanapka ze smalcem i ogórkiem, to też pamiętam. Dzisiaj te smaki się zdecydowanie zmieniły, bo cukru unikam. Jestem wegetarianką od 9 lat, więc to wszystko się pozmieniało. Bardzo lubię kuchnię włoską i wydaje mi się, że taka wakacyjna pizza, ta najprostsza margarita jest dla mnie po prostu sprawdzonym patentem na takie fajne, upalne dni. Jak jest bardzo gorąco, to idę na pizzę.
2: A w kuchni lubisz gotować?
3: Lubię, nie lubię. Nauczyłam się na przestrzeni lat, bo zmusiła mnie do tego moja wymagająca dieta. No tak jak mówię, jestem wegetarianką, dodatkowo unikam jakichś tam produktów konkretnych, więc staram się przygotowywać te dania sama. Ale uwielbiam wyskoczyć na miasto. Ja mam mnóstwo takich ulubionych knajpek, kafejek, w których lubię spędzać czas i lubię po prostu być wśród ludzi, ale jednocześnie sama, wiesz, odpoczywać, obserwować. No to są takie też dla mnie inspirujące momenty, kiedy no szukam tych tematów do kolejnych moich piosenek.
2: Tak a propos piosenek, a propos muzyki, na trasie koncertowej masz jakieś takie, nie wiem, kulinarne rytuały na przykład, albo ulubione przystanki, bo wiesz, że tam fajnie zjesz.
3: Nie, zwykle jestem skupiona na tym, żeby dotrzeć jak najszybciej na miejsce, gdzie mogę spokojnie sobie zjeść obiad. No mam ten komfort, że te miejsca są naprawdę no, z takiej wysokiej półki. Tuż przed koncertem lubię odpocząć, lubię już się skupić na przygotowaniach. Jestem już sama dla siebie. Czasami posiedzę z chłopakami, wypijemy pyszną kawkę. No, ja bardzo lubię ten mój system pracy i mój tryb życia. Lubię być w domu, w samotności, odpocząć, ale lubię też te podróże, kiedy dużo się dzieje.
2: A o tym, co dzieje się u Ani, kiedy podróżuje samochodem, o to zapytam ją już jutro w programie Gwiazdy na lato.
3: Będzie ciekawie, do zobaczenia.
1: Gwiazdy na lato.
0: Na program zaprasza sponsor Sanprobi. Producent probiotyków. Sanprobi. Twój probiotyk w podróży.

0: piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyk i kącika historycznego mistrzostw. Śledź piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.
1: Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
2: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
3: Reklama. Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
4: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
5: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 lipca, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland. To jest pyszne.
7: Włącz tryb korzyści z ofertą Eneo Weekend w Enei i miej energię tańszą o 50% w weekendy. Dodatkowo otrzymasz również bonusową godzinę energii za 1 grosz, pomoc elektryka oraz stałą cenę energii przez 2 lata. Eneo Weekend to oferta, której nie warto sobie odmawiać. Energia 50% taniej w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy w określonych godzinach. Oferta skierowana do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator posiadających licznik zdalnego odczytu. Obowiązuje dodatkowa miesięczna opłata handlowa. Szczegóły, regulamin i cennik na enea.pl/Eneo Weekend.
8: I po reklamie.
9: Jest 14. Wiadomości Super FM.
10: Ministerialna recepta na uzdrowienie ochrony zdrowia. Parlament Europejski skrytykował prezydenta Ukrainy. Chodzi o UPA. Wichury nad północą Polski. Ewakuowano kolejne obozy harcerskie.
8: Super FM. Wiadomości.
10: Mirjam Lipińska. Ministra zdrowia przedstawiła propozycje zmian w ochronie zdrowia, które mają skończyć z patologiami, takimi jak te, które wyszły na jaw przy okazji afery w Szpitalu Południowym w Warszawie. Jolanta Sobierańska-Grenda zapowiedziała m.in. wprowadzenie maksymalnych poziomów wynagrodzeń medyków.
11: Naszą stawką wyjściową, którą proponujemy, jest kwota do 240 zł brutto za godzinę. Oczywiście jest to wskaźnik, który przyjmujemy jako przelicznik do etatu.
10: Ponadto do końca roku powstanie centralna e-kolejka. Będzie gwarantowała uczciwe zapisy do szpitali na zabiegi planowe. Każdy pacjent będzie widział swój numer w kolejce. Dostanie też podpowiedź, gdzie może wykonać zabieg szybciej. Ponadto Narodowy Fundusz Zdrowia ma zyskać większe możliwości kontroli. Parlament Europejski reaguje na nadanie przez Wołodymyra Zełenskiego jednej z jednostek ukraińskiego wojska nazwy gloryfikującej UPA. Europosłowie przyjęli właśnie rezolucję w tej sprawie, wyrazili w niej ubolewanie z powodu eskalacji ze strony prezydenta Ukrainy, polegającej na nadaniu jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Ukraińska Powstańcza Armia jest odpowiedzialna za ludobójstwo Polaków na Wołyniu. Synoptycy ostrzegają przed bardzo silnym wiatrem na wybrzeżu i w całej północno-wschodniej części kraju. Z powodu wichur przybywa interwencji strażaków w warmińsko-mazurskim. Ewakuowane są też kolejne obozy harcerskie w regionie. Tym razem to obóz w Rucianem Nidzie na Mazurach, wcześniej we Fromborku, a także kilkanaście obozów na Pomorzu. Ostrzeżenia będą obowiązywać co najmniej do późnego popołudnia, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
12: Tak silne porywy wiatru mogą wiązać się z uszkodzeniami budynków, uszkodzeniami różnej naziemnej infrastruktury oraz uszkodzeniami gałęzi oraz całych drzew.
10: W związku z ostrzeżeniami część promów do Szwecji wstrzymało kursy. Zamknięty pozostaje też dolny pokład Molo w Brzeźnie. Maturzyści poznali dzisiaj wyniki egzaminów dojrzałości i większość ma powody do zadowolenia. Egzaminy zdało 81% piszących, czyli nieco więcej niż w zeszłym roku, mówi ministra edukacji Barbara Nowacka.
13: Można powiedzieć dzisiaj, że młodzież, szczególnie w wielkich miastach, bardzo poważnie podchodzi do matur, że w technikach też widać tę taką presję uczenia się.
14: Celowałem wyżej, no ale jestem w miarę zadowolony, bo raczej bez problemu dostanę się tam, gdzie chcę.
15: Dobrze, generalnie jestem zadowolony. Teraz
14: raz Politechnika Poznańska. Obliczyłem już 800 punktów ponad, więc na spokojnie się dostanę.
10: Mówili maturzyści z Technikum Zespołu Szkół Komunikacji w Poznaniu. Od piątku, 10 lipca, pociągi PKP Intercity do Berlina będą dojeżdżały tylko do Frankfurtu nad Odrą. Dalej, czyli do Berlina, pasażerowie pojadą zastępczymi autobusami. Tak samo będzie w drugą stronę, a powód to prace remontowe na torach po stronie niemieckiej. Utrudnienia potrwają do 25 sierpnia. Od dziś Państwowa Inspekcja Pracy ma nowe uprawnienia. Może już kontrolować firmy i zamieniać fikcyjne umowy cywilnoprawne i B2B w umowy o pracę.

0: rzeczy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Na program zaprasza sponsor Unity Line. Morskie podróże do Skandynawii. www.unityline.pl.
2: Wakacyjne pocztówki z podróży. Zaprasza Tomek Duda.
3: To fragment Bałtyku zupełnie inny od tego, który znamy z polskiego wybrzeża. No nie znajdziemy tutaj szerokich, piaszczystych plaż ciągnących się po horyzont. Zamiast nich zobaczymy setki skalistych wysepek, niewielkie zatoki, czerwone drewniane pomosty, no i lasy schodzące niemal do samej wody. To świat szkierów. Jesteśmy na północ od Sztokholmu, na szwedzkim wybrzeżu prowadzącym bezpośrednio w kierunku Wysp Alandzkich. Kiedy pierwszy raz patrzę się na mapę tej części Szwecji, można odnieść wrażenie, że ktoś rozsypał po morzu tysiące niewielkich kamieni. W rzeczywistości, no, są to wyspy. Pozostałeś po ostatnim zlodowaceniu. Lądolód ustąpił stąd około 10 tysięcy lat temu, pozostawiając po sobie krajobraz, który nieustannie się zmienia. No i właśnie tutaj kryje się jedna z największych ciekawostek regionu. Okolice Östhammar należą do miejsc na świecie, gdzie najłatwiej zaobserwować zjawisko wynurzania się lądu. No, ogromny ciężar lodu przed tysiące lat uginał skorupę ziemską. Gdy lód stopniał, ziemia zaczęła powoli się z powrotem podnosić. Proces trwa do dziś. Każdego roku ląd unosi się o kilka milimetrów. To niewiele, ale w skali stuleci robi ogromną różnicę. Dawne zatoki zamieniają się w jeziora, wyspy łączą się z lądem, a stare przystanie nagle okazują się leżeć kilkadziesiąt metrów od brzegu. To jeden z nielicznych zakątków Europy, gdzie można niemal obserwować geologię w czasie rzeczywistym. Samo Östhammar jest miasteczkiem, które nie potrzebuje wielkich atrakcji. Wystarczy przejście jego spokojnym portem. No, kolorowe drewniane domki odbijają się tutaj w wodzie, niewielkie kutry kołyszą się przy nabrzeżu, no, życie płynie takim swoim niespiesznym, skandynawskim rytmem. Od wieków morze było tutaj najważniejszym sąsiadem człowieka. Dawało ryby, umożliwiało handel, łączyło mieszkańców z innymi portami Bałtyku. No nic dziwnego, że właśnie stąd wypływali rybacy, kupcy i żeglarze, dla których morze było drogą, a nie przeszkodą. Ale kilka kilometrów dalej zaczyna się archipelag. Archipelag Roslagen, jedno z najpiękniejszych wybrzeży Szwecji. Kraina, w której zamiast wielkich kurortów spotkamy maleńkie przystanie, domki letniskowe ukryte wśród sosen, no i wyspy. Wyspy, na których mieszka zaledwie kilka osób czasami. Latem między nimi kursują niewielkie łodzie, zimą zaś życie znowu zwalnia, Bałtyk odzyskuje ciszę. No, lubię myśleć, że właśnie tutaj najlepiej można zrozumieć takie szwedzkie podejście do natury. To takie podejście szwedzkie, ale w ogóle skandynawskie, które bardzo, bardzo polecam każdemu, żeby spróbować. Chociaż raz. Zupełna regeneracja własnych sił. Do usłyszenia. Cześć.
2: Wakacyjne pocztówki z podróży.
1: Na program zapraszał sponsor Unity Line. Morze możliwości na Bałtyku. We are Polska.

0: Na program zaprasza sponsor Aqua Resort Międzyzdroje. Rodzinny resort z akwaparkiem na lato pełne atrakcji.
1: Cudze chwalicie, swego nie znacie.
2: Gościmy w tym tygodniu w Aqua Resort Międzyzdroje. Zaprosiłam panią Joannę Rumińską, dyrektora operacyjnego Aquaparku. Bez akwaparku nie ma resortu, bez basenu.
3: Tak, zdecydowanie widzimy, że te trendy się zmieniają. Już teraz nasi goście hotelowi oczekują dużo większej oferty produktowej, dużo większej ilości atrakcji. No i przede wszystkim oczekują bardzo dużej strefy akwaparkowej. Nie tylko strefy wodnej, ale również strefy wellness i spa i szeregu innych atrakcji. Nasz akwapark jest świeżym, nowiutkim akwaparkiem. Powstał w tamtym roku. Za chwilę będziemy obchodzić pierwszy rok funkcjonowania tego akwaparku. Bardzo długo się do niego przygotowywaliśmy. Każda tak naprawdę strefa była przygotowywana pod potrzeby naszych gości hotelowych, ale również też pod potrzeby naszych klientów zewnętrznych. Jeśli ktoś jeszcze nie był w naszym akwaparku w Międzyzdrojach, to serdecznie zapraszam, ponieważ w naszej strefie wodnej znajdują się zarówno baseny rekreacyjne, wewnętrzne i zewnętrzne. Mamy również jacuzzi wewnętrzne i zewnętrzne. Są też brudziki dla tych malutkich i dla tych większych. No i przede wszystkim 5 zewnętrznych zjeżdżalni, które dostarczają szereg wrażeń i emocji. Warto również się pochwalić tym, że jesteśmy jedynym akwaparkiem w Polsce, który ma zjeżdżalnię, tak zwaną cebulą z multiprojektorem w środku, czyli wchodzimy tak naprawdę w podwodny świat, zjeżdżając z tego typu zjeżdżalni, więc szereg atrakcji dla dzieci, dla dorosłych i przede wszystkim pamiętamy też o tym, że woda wyciąga, więc w naszej strefie wodnej znajduje się bar bistro, ale również też mamy 2 pulpa, bary zewnętrzny i wewnętrzny, więc każdy znajdzie coś dla siebie i myślę, że to będzie niezapomniany czas wspólnej zabawy.
2: Zaintrygowała mnie pani podwodnym światem. Można tam obserwować w zjeżdżalniach podwodny świat, czyli co?
3: Tak naprawdę cały nasz akwapark jest myślą przewodnią, jest under the sea, dlatego że każda przestrzeń naszego akwaparku, całej strefy wodnej jest tematyzowana. Widzimy tam różnego rodzaju rybki, Nemo, kalmary, syrenki, czyli wszystko to, co się wiąże z podwodnym światem. Już nawet oglądając nasz obiekt z zewnątrz, widzimy na naszych zewnętrznych zjeżdżalniach postaci właśnie tych naszych bohaterów z podwodnego świata, które również później w środku widzimy, ale też w samej cebuli, wjeżdżając pontonem do naszej zjeżdżalni cebulowej. Jesteśmy tak naprawdę w podwodnym świecie, bo wszystkie te postaci, które są na zewnątrz i w środku, pokazują nam się we wnętrzu tej cebuli, więc faktycznie jest to przeniesienie do podwodnego świata i są tam oczywiście sygnalizacje dźwiękowe i świetlne, więc naprawdę możemy się przenieść do tego podwodnego świata i poczuć się jak syreny, syrenki.
2: Macie też państwo animacje na basenach, prawda?
3: Tak, mamy wspaniały dział animacji, świetnych animatorów, animatorki, które dbają o to, żeby jak już ktoś zdecyduje się na spędzenie tego czasu w akwaparku, żeby to był bardzo aktywny czas, radosny. Prowadzimy różnego rodzaju zajęcia typu aqua aerobic, zajęcia i konkurencje dla dzieci na wodzie, więc tak naprawdę ten czas jest bardzo aktywny. Na pewno nie można powiedzieć, że nudzimy się w naszej strefie wodnej, bo zawsze nasi animatorzy wymyślają różnego rodzaju konkursy. Jest koło fortuny z nagrodami, więc każdy znajdzie coś dla siebie i no przede wszystkim rodzice będą mieć takie poczucie, że ten czas jest świetnie spędzony, że dzieci przede wszystkim uciekają od naszych niestety gierek komputerowych, więc to jest aktywny, rodzinny czas.
2: Fantastycznie brzmi, ale wiem, że tutaj akwapark jest na 2 piętrach. Może nie akwapark, ale strefa basenowa. Na 2 piętrze co się znajduje?
3: Jeśli chodzi o 2 naszą strefę znajdującą się na 2 piętrze, a mianowicie strefę saun, no to w naszym resorcie mamy przepiękne saunanarium, posiadamy saunę infrared, czyli troszeczkę z mniejszą temperaturą. Następną sauną jest piękna sauna fińska, ceremonialna, która pomieści ponad 40 osób i w tej saunie specjalnie dla naszych gości przygotowujemy specjalne seanse saunowe. Są to seanse typu Total Experience, to są seanse typowo augustowe, więc bardzo szeroka oferta tych seansów. Oprócz tego mamy przepiękną łaźnię parową, w której również odbywają się seanse parowe. Biosaunę, czyli dla osób, które nie lubią tak wysokich temperatur, która jest specjalnie aromatyzowana specjalną popką, gdzie podajemy różnego rodzaju olejki eteryczne. i sauna solna, również z niższą temperaturą, która wzbudza największe zainteresowanie wśród najmłodszych, bo same kafelki solne, które są lekko podświetlone, budzą duże zainteresowanie. Dodatkowo mamy oczywiście strefę pryszniców, które schładzają nas po każdym seansie. Mamy grotę śnieżną, w której również nasi goście mogą się schłodzić, basen rekreacyjny i zewnętrzne jacuzzi, żeby również po odbytym seansie natlenić organizm i wymoczyć wszystkie jakby tutaj bolączki.
2: I po aquaparku oprowadzała nas pani Joanna Rumińska, dyrektor operacyjny aquaparku resortu Międzyzdroje. Jutro wejdziemy do saun właśnie i zobaczymy, jakie możliwości oferuje aquaresort Międzyzdroje.
1: Cudze chwalicie, swego nie znacie.
0: Na program zaprasza sponsor Aqua Resort Międzyzdroje. Rodzinny resort z aquaparkiem na lato pełne atrakcji.
4: Czy jesteście gotowi na prawdę? W wieży Starego Kościoła pod Szczecinem odnaleziony zostaje manuskrypt ukryty w kapsule czasu. Ten dokument okazuje się zakazanym przez Kościół fragmentem legendarnej Księgi Grzechu. Czy odkrycie tajemniczego kodu skrywającego 7 grzechów głównych zmieni porządek świata? Przemysław Kowalewski, Księga Grzechu. Wakacyjna powieść w radiu Super FM. Do posłuchania od poniedziałku do piątku po 11. Wszystkie części znajdziecie w podcastach Super FM. Reklama.
0: Chciałabym już zaplanować wakacje nad morzem, ale trochę się waham. A jeśli pogoda nie będzie idealna? Kto powiedział, że udany urlop zależy tylko od pogody? Wybierz hotel z basenem, spa, restauracjami i atrakcjami dla dzieci i dorosłych. Czyli nawet w deszcz nie ma nudy. Dokładnie. Sprawdź hotele Zdrojowa w Świnoujściu i Kołobrzegu.
5: Rodzinne atrakcje, relaks i nadmorski klimat przez cały rok. Nie czekaj, aż najlepsze terminy zostaną wyprzedane. Zarezerwuj pobyt już dziś. zdrojowahotels.pl.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Włącz tryb korzyści z ofertą Eneo Weekend w Enei i miej energię tańszą o 50% w weekendy. Dodatkowo otrzymasz również bonusową godzinę energii za 1 grosz, pomoc elektryka oraz stałą cenę energii przez 2 lata. Eneo Weekend to oferta, której nie warto sobie odmawiać. Energia 50% taniej w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy w określonych godzinach. Oferta skierowana do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator posiadających licznik zdalnego odczytu. Obowiązuje dodatkowa miesięczna opłata handlowa. Szczegóły, regulamin i cennik na enea.pl/eneoweekend.
9: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
10: I po reklamie.

0: i teraz. To dzieje się w naszym mieście.
1: Tym razem jesteśmy na ulicy Bolesława Śmiałego, dokładnie przed wejściem do oficyny pod numer 35. Tutaj dzisiaj podczas konferencji prasowej zaprezentowano efekty rewitalizacji kwartału 33. Je już niedługo będziecie mogli zobaczyć na naszych mediach społecznościowych. Szczegóły tej inwestycji przedstawił natomiast prezes Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Radosław Kanarek.
2: Inwestycja realizowana w okresie 3 lat, od lipca 2023 do czerwca 2026, zamknęła się kwotą 28,6 miliona złotych. Również 2 miliony złotych dofinansowało Ministerstwo Infrastruktury w ramach wsparcia mieszkalnictwa. Jeśli chodzi o same oficyny, można powiedzieć, że dzielimy je na trzy części. Ta centralna to jest oficyna, gdzie powstało 11 mieszkań. Jeśli chodzi o oficynę prawą, oficynę 34, to mamy 18 mieszkań z przeznaczeniem na dom seniora. Po lewej stronie mamy oficynę 36, 12 mieszkań dla zasobu komunalnego, gdzie tutaj naborem będzie zajmował się Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych. W drugim etapie chcemy, za tymi oficynami, chcemy zrewitalizować w ramach drugiego etapu kolejny teren poprzez wybudowanie trzech oficyn i wybudowanie również parkingu podziemnego na 182 miejsca.
1: Bolesława Śmiałego 35, bo o tym miejscu mowa, to kawałek od placu Kościuszki w kierunku Turzynu i właśnie stąd dla Radia Super FM relacjonował Piotr Jarząbek.
0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.

0: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
1: Na program zaprasza sponsor Prywatka. Deptak Bogusława 10.08. Twój wieczór zaczyna się tutaj.
2: Reklama.
3: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
4: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
3: Takie cuda tam sprzedają?
4: No pewnie. I to nie za miliony.
5: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
6: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
7: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
8: Rondo Hakena, Ustawo 51, www.kaflando.pl.
9: Kurs na Twoje wakacje. Do 31 lipca kup bilet online i skorzystaj z 10% rabatu na rejsy dostępne w systemie rezerwacji internetowej. Rabat naliczany jest automatycznie. Nie czekaj, zaplanuj swoją podróż już dziś. Polska Baltic Ferries. Kurs na Twoje wakacje. Sprawdź szczegóły na polska.com.
10: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
11: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
12: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
13: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: Włącz tryb korzyści z ofertą Eneo Weekend w Enei i miej energię tańszą o 50% w weekendy. Dodatkowo otrzymasz również bonusową godzinę energii za 1 grosz, pomoc elektryka oraz stałą cenę energii przez 2 lata. Eneo Weekend to oferta, której nie warto sobie odmawiać. Energia 50% taniej w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy w określonych godzinach. Oferta skierowana do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator posiadających licznik zdalnego odczytu. Obowiązuje dodatkowa miesięczna opłata handlowa. Szczegóły, regulamin i cennik na enea.pl/Eneo Weekend.
16: I po reklamie.
17: Jest 15. Wiadomości Super FM.
18: Ministra zdrowia o pomysłach na naprawę sytuacji w ochronie zdrowia. Europarlament po stronie Polski w konflikcie z Ukrainą o bohaterów UPA i utrudnienia na torach w Warszawie po wykolejeniu się tramwaju na Grochowie.
16: Super FM. Wiadomości.
18: Miriam Lipińska. Kominy płacowe, maksymalne stawki godzinowe dla lekarzy na poziomie 240 zł brutto. Centralna e-kolejka na zabiegi planowe. Ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda przedstawiła swoją receptę na uzdrowienie systemu ochrony zdrowia. Resort chce też wprowadzenia obowiązku zatrudnienia lekarza na umowę o pracę w co najmniej jednym szpitalu.
19: Pracownik medyczny będzie zobowiązany do zatrudnienia co najmniej na pół etatu w jednym szpitalu. Jeżeli będzie chciał pracować w innych podmiotach, będzie musiał uzyskać zgodę swojego pracodawcy, który będzie jego podstawowym miejscem pracy.
18: Takie rozwiązania, jak podkreśla ministra zdrowia, przyczynią się do transparentności wynagrodzeń, bezpieczniejszej organizacji pracy i większej stabilności finansowej szpitali. Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której wyraził ubolewanie z powodu nadania jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Ta sprawa doprowadziła do największego kryzysu w polsko-ukraińskich stosunkach w ostatnich latach. Tomasz Orchowski.
20: W przyjętej rezolucji z poprawką zaproponowaną przez HDK-ów wyrażono ubolewanie z powodu, tu cytat, niepotrzebnej i niesprowokowanej eskalacji spowodowanej przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.
21: Nie można w ramach wspólnoty gloryfikować tych, którzy opierali swoją przeszłość, swoją aktywność na walce z mniejszościami, na również działaniach o charakterze ludobójczym.
20: Mówił europoseł Koalicji Obywatelskiej Andrzej Halicki. W przyjętej rezolucji wyrażono też ubolewanie z powodu lekceważenia polskiej wrażliwości związanej z rzezią wołyńską.
18: Państwowa Inspekcja Pracy może od dziś zamieniać fikcyjne umowy B2B czy umowy cywilnoprawne w umowy o pracę, jeśli w trakcie kontroli stwierdzi, że wykonywana praca spełnia warunki etatu, mówi pełniąca obowiązki Okręgowego Inspektora Pracy w Bydgoszczy Sylwia Krawczyk.
22: Praca określonego rodzaju
0: rodzaju, na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem, w wyznaczonym miejscu i czasie. Jeżeli te cechy będą przeważające, inspektor pracy wyda pracodawcy polecenie, oczywiście po wysłuchaniu obu stron stosunku prawnego.
18: Od decyzji Państwowej Inspekcji Pracy będzie przysługiwało odwołanie do Sądu Pracy. Utrudnienia w jeździe po Warszawie dla mieszkańców i turystów. Na pętli Wiatraczna wykoleił się tramwaj. Na czas pracy dźwigu zostało wyłączone napięcie w sieci trakcyjnej. Tramwaje linii 3, 6, 7, 26 i 79 kursują objazdami. Opłacanie rachunków, zakupy online i planowanie budżetu. Do tego najczęściej używamy aplikacji bankowych. Z badania wynika też, że najczęściej logujemy się do nich w domu. Mówi Magdalena Grzelak z Santander Consumer Banku.
2: W aplikacjach szukamy przede wszystkim samodzielności działania i dostępu do jasnych informacji. 70% respondentów za priorytet uważa szybki wgląd w historię transakcji. Niemal 2/3 wysoko ceni możliwość załatwienia wszystkich spraw zdalnie, bez konieczności wizyty w oddziale.
18: Prawie co drugi Polak zarządza swoimi finansami za pomocą kilku aplikacji.

0: pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Gdy rano zazwyczaj są tam problemy, tak po południu remont estakady pomorskiej nie nastręcza większych kłopotów. Oczywiście myślę także dlatego, że na razie wyłączony jest pas ruchu na wjeździe do naszego miasta. Przypomnę jeszcze, o czym pewnie będziemy informować, że planowane jest także wyłączenie pasów po obu stronach estakady pomorskiej, tego torowiska i też na nitce wyjazdowej, więc pewnie po południu zrobią się tu większe problemy. No ale dobrze, to jeszcze będzie. Natomiast o tym, co teraz jest, jeżeli już jesteśmy przy tych wjazdach i wyjazdach, to wjazd do Szczecina i w sumie także wyjazd od strony Mostu Długiego, to jest zdecydowanie większy problem niż wjazd do Szczecina od strony Trasy Zamkowej, chociaż tutaj przed skrzyżowaniem z Bramą Królewską także jest sporo samochodów w tym momencie. Poza tym Śródmieście o tej porze tradycyjnie już jest przyblokowane, Plac Szarych Szeregów, Plac Grunwaldzki, z pamięci można wymieniać te najważniejsze, w tym momencie najbardziej zakorkowane o tej porze punkty miasta. Rondek Giedroycia na Niebuszewie to jeszcze w miarę przejeżdżamy. Nie jest aż tak źle jak bywało. Szafera i też dalej Arkońska, czy też Rondo Olszewskiego tutaj bez większych kłopotów, za to bliżej, czyli węzeł Łękno i dojazd od Wszystkich Świętych do Fryderyka Chopina, czy też do Arkońskiej, tutaj większe kłopoty w tym momencie są na tych dojazdach. Kłopoty również są na Mierzynie, czyli skrzyżowanie Długa Topolowa, tutaj więcej samochodów i jeszcze patrząc na Gumieńcach, oczywiście Rondo Gierosa, to również można wymieniać w ciemno. Samo Prawobrzeże jeszcze na moment sprawdźmy, bez zmian, także Niedźwiedzia Kurza, dojazd od węzła Kijewo, tutaj tradycyjnie sporo samochodów i też chociażby na Pomorskiej również dużo aut, skrzyżowanie z Gryfińską, tutaj również przed światłami więcej trzeba postać. Poza tym jak na ten moment oczywiście tradycyjnie większy ruch, oczywiście popołudniowy szczyt komunikacyjny będzie się rozkręcał i o tym za kilkadziesiąt minut w Radiu Super FM jeszcze będę mówił.

0: Reklama. W Kaskadzie przez cały lipiec baw się z rodziną na najwyższym poziomie. Pokonuj mega wieżę wspinaczkową z 6 torami o różnych stopniach trudności. Wstęp wolny, sprzęt i instruktorzy czekają. Galeria Kaskada. Najlepsze wakacje w mieście.
1: Szwecja jest teraz jeszcze bliżej. Polska Baltic Ferries. Wspólna marka Unity Line, Pol Ferries i Eurafrika otwiera nową trasę promową z Gdańska do Karlsham. Wygodnie, komfortowo i bliżej skandynawskich przygód. Bilety już od 230 zł w dwie strony. Polska Baltic Ferries. Łączymy Polskę ze Skandynawią. Sprawdź szczegóły na polska.com.
2: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
3: Co kupiłaś?
2: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
3: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
4: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
5: Pakujcie walizki, wakacje nad morzem już trwają. W Sea Collection by Marina Royal czekają na Was komfortowe apartamenty, basen, strefa wellness i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. A najlepsze? W apartamentach deluxe dwójka dzieci wypoczywa gratis. Im dłuższy pobyt, tym korzystniejsza cena. Nie czekajcie, zarezerwujcie swoje rodzinne wakacje już teraz.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
6: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 8 do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Kariera w branży medycznej? Zostań dyplomowaną asystentką lub higienistką stomatologiczną. Wybierz szkołę policjalną Kolegium Medycznego Medica i zdobądź zawód medyczny już w jeden rok. Medica. Szkoły z sercem. Zawody z pasją. www.medica.edu.pl.
9: I po reklamie.
10: Na program Wakacje w Mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
11: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium.
12: Wakacje w mieście z radiem Super FM.
13: Burzliwa dyskusja o przyszłości gier wideo czy kojący oddech na rozgrzanym piasku. Przy mikrofonie Zosia Lichota. Zapraszam. Jeżeli jesteście fanami gamingu, to o 19:00 koniecznie kierujcie się do pubu Cybermachina. Wraca tam kultowa, ogólnopolska inicjatywa Pogradajmy, czyli cykliczne spotkania dla wszystkich pasjonatów gier wideo. Dzisiejszym tematem dyskusji będzie sztuczna inteligencja w grach. Komu i czy w ogóle jest ona potrzebna? Po debacie organizatorzy zapraszają na gamingowy quiz i luźne rozmowy, a wstęp na wydarzenie jest całkowicie wolny. Z kolei na Prawobrzeżu, dokładnie o tej samej porze, zapanuje zupełnie inny, wyciszający klimat. Plaża Miejska w Dąbiu zaprasza na ukojenie w ruchu, czyli darmowe, plenerowe zajęcia jogi nad samą wodą. Piasek pod stopami, praca z oddechem i łagodny ruch to idealny przepis na zrzucenie z siebie całego stresu. Nie musicie mieć żadnego doświadczenia, wystarczy zabrać własną matę lub koc. Udział jest bezpłatny, ale ze względu na limit miejsc obowiązują wcześniejsze zapisy. Formularz znajdziecie na facebookowym profilu Centrum Aktywności Lokalnej Możesz. Wybierzcie swój klimat na ten wieczór, a kolejne wakacyjne informacje już jutro o 9:30.
12: Wakacje w mieście z radiem Super FM.
10: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
11: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium.

0: program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Chryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: Środowy popołudniowy szczyt komunikacyjny, właściwie klasyczny dla wakacyjnego czasu, czyli nieco lepiej jeździ się po Śródmieściu Szczecina, ale jednak no, nieco lepiej na przykład nie oznacza, że jest lepiej, dajmy na to, na rondzie Gierosa, bo na Gumieńcach samochodów bardzo dużo i tutaj niestety ciężko jest przejechać czy przez rondo Gierosa, czy do ronda uniwersyteckiego dojazdy i też dalej rondo Hakena. Tutaj duży problem, jeżeli chcielibyście wjechać od Floriana Krygiera do Śródmieścia Szczecina, ale także wyjeżdżając z Śródmieścia Szczecina, rondo Hakena w tym momencie to nie jest, na dojazdach oczywiście przede wszystkim to nie jest przyjazne miejsce kierowcom, chociaż patrząc też na inne wjazdy do naszego miasta, no to jeżeli chodzi o most Długi i od strony energetyków, to tutaj już za rondem portowców można stać. Także jeżeli chodzi o trasę zamkową, tu nieco lepiej. Wyjazd ze Szczecina od tej strony, czyli od Bramy Królewskiej Jana Matejki, całkiem przyzwoicie, od Nabrzeża Wieleckiego, czyli od strony Odry. Tutaj no trochę trzeba też postać wyjeżdżając ze Szczecina, jeżeli chodzi o Estakadę Pomorską, bo to ostatnio dosyć trudne miejsce dla kierowców, ale raczej rano, bo po południu na wjeździe do miasta, do centrum nie jest tak źle. Na wyjeździe nieco więcej samochodów, ale to jeszcze nie jest spowodowane sensu strictem robotami, bo to się będzie działo. Samo Śródmieście, Plac Grunwaldzki, dojazdy, Plac Szarych Szeregów, czyli to ścisłe centrum, tradycyjnie sporo samochodów. Zagęściło się także na Niebuszewie, rondo Giedroycia, rondo Sybiraków, tutaj dużo samochodów, patrząc jeszcze na północy naszego miasta, co się dzieje na przykład na Bogumińskiej, czy też na skrzyżowaniu z Chorzą, tutaj akurat w tym momencie jest naprawdę całkiem przyzwoicie.
0: Na program zaprasza sponsor WAKU, stacja kontroli pojazdów. Chryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.

0: Reklama. Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
1: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
2: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 lipca, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
3: W Kaskadzie przez cały lipiec baw się z rodziną na najwyższym poziomie. Pokonuj mega wieżę wspinaczkową z 6 torami o różnych stopniach trudności. Wstęp wolny. Sprzęt i instruktorzy czekają. Galeria Kaskada. Najlepsze wakacje w mieście.
4: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad 1 000 000 opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Zaprasza Renault Pol Motor, Szczecin, Struga 71, www.polmotor.renault.pl.
6: Chciałabym już zaplanować wakacje nad morzem, ale trochę się waham. A jeśli pogoda nie będzie idealna? Kto powiedział, że udany urlop zależy tylko od pogody? Wybierz hotel z basenem, spa, restauracjami i atrakcjami dla dzieci i dorosłych. Czyli nawet w deszcz nie ma nudy. Dokładnie. Sprawdź hotele Zdrojowa w Świnoujściu i Kołobrzegu.
7: Rodzinne atrakcje, relaks i nadmorski klimat przez cały rok. Nie czekaj, aż najlepsze terminy zostaną wyprzedane. Zarezerwuj pobyt już dziś. zdrojowahotels.pl.
8: Technik masażysta, technik dentystyczny, a może technik farmaceutyczny. Zdobądź poszukiwany zawód medyczny z państwowymi uprawnieniami. Wybierz szkołę policjalną Kolegium Medycznego Medica. Medica. Szkoły z sercem, zawody z pasją. www.medica.edu.pl.
9: I po reklamie.
10: Jest 16. Wiadomości Super FM.
11: Jest decyzja w sprawie wysokości stóp procentowych. Będzie centralna e-kolejka na planowe zabiegi w publicznych szpitalach. Są już wyniki tegorocznych matur. Ponad 80% piszących zdało.
9: Super FM. Wiadomości.
11: Miriam Lipińska, a na początek wiadomość ważna dla kredytobiorców. Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała w sprawie wysokości stóp procentowych i zgodnie z oczekiwaniami ekonomistów pozostawiła je bez zmian. Tym samym to nadal 3,75%. Maksymalny limit zarobków lekarzy czy centralna e-kolejka na planowe zabiegi. To najważniejsze zapowiedzi zmian w systemie, jakie chce wprowadzić resort zdrowia. To ma być lek na afery związane z gigantycznymi zarobkami medyków i przypadki obchodzenia kolejek, mówi ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
12: Pacjent będzie widział w systemie, który ma numer, jak się w tej kolejce przesuwa i będziemy widzieli w systemie, czy dochodzi do obchodzenia tej kolejki.
11: Centralna e-kolejka ma być wprowadzona do końca roku. Likwidacja gigantycznych zarobków lekarzy pewnie potrwa nieco dłużej, bo część rozwiązań wymaga zmian ustawowych, ale i zgody środowiska lekarskiego. Ministerstwo proponuje maksymalną stawkę za godzinę pracy na poziomie 240 zł brutto. W przeliczeniu na etat to około 40 tysięcy zł brutto miesięcznie. Lepiej tonować emocje, bo to Ukraina potrzebuje wsparcia Zachodu, a Polska bardzo dużo dla niej zrobiła. W ten sposób szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski skomentował niedawne słowa szefa biura prezydenta Ukrainy. Kryl Budanow oświadczył, że niebawem napięcie w relacjach Ukrainy z Polską osiągnie punkt kulminacyjny i ostrzegł, że każdy przejaw nieprzyjaznej polityki spotka się z reakcją Kijowa. Dodał, że Ukraina nie przyjmie żadnych ultimatów i tak jak nie przyjęła ultimatum Rosji, tak też nie przyjmie ultimatum Polski. Relacje na linii Warszawa-Kijów zaogniły się po tym, jak Wołodymyr Zełenski nadał jednej z jednostek ukraińskiego wojska nazwę gloryfikującą UPA, odpowiedzialną za ludobójstwo Polaków na Wołyniu. Sekretarz generalny NATO chwali polskie wydatki na zbrojenia i tempo modernizacji armii. Mark Rutte mówił o tym tuż przed rozpoczęciem spotkania przywódców paktu w Ankarze i wymienił nasz kraj jako modelowego sojusznika. sojusznika.
13: Wasze państwo mocno inwestuje w siły zbrojne. Osiągacie wszystkie zamierzone cele. Wiecie, że Stany Zjednoczone mają silne zobowiązania wobec Polski i słyszymy to od wszystkich amerykańskich polityków.
11: Mark Rutte mówił o tym pytany o ostatnią wypowiedź Donalda Trumpa, który zasugerował, że Waszyngton może zarządzić kolejną redukcję amerykańskich wojsk w Europie. 81% maturzystów zdało egzamin dojrzałości. Dziś Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki majowych egzaminów.
14: Nie chciałem sobie sprawdzać tam na tej stronce ziół. Czekałem, aż przyjdę i fizycznie zobaczę wyniki.
15: Kamień z serca.
14: I wielkie szczęście, że tak dobrze mi poszło.
16: Zdawałam rozszerzoną geografię, rozszerzony język angielski i rozszerzoną matematykę.
17: To jest potrzebne tobie na studia?
16: Tak, na ekonomię do Poznania. Przeliczyłam sobie wszystkie punkty i jest duża szansa na to, że mimo wszystko, że te wyniki nie są jakieś znakomite, to się dostanę.
11: Mówili absolwenci 7 Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy. Nieco ponad 12% maturzystów, którzy nie zdali jednego egzaminu, ma prawo do poprawki w sierpniu.

0: program zaprasza sponsor WAKU, stacja kontroli pojazdów Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: Chciałbym zacząć od jakichś pocieszających informacji, zwłaszcza jeżeli chodzi o Gumieńce, o Rondo Gierosa, no bo to jest takie miejsce, które zazwyczaj się korkuje po południu i rano. I, ale tak patrzę na te mapy satelitarne, jakichś wielkich postępów jeszcze nie ma. Popołudniowy szczyt komunikacyjny cały czas trzeba się liczyć z utrudnieniami. Rondo Uniwersyteckie tu się zrobiło nieco lepiej, natomiast na dojeździe do Ronda Hakena, czyli nieco dalej od Floriana Krygiera, czy też od południowej w kierunku wyjazdu, w kierunku Prawobrzeża chociażby, tutaj cały czas jest bardzo dużo samochodów i tutaj trzeba się niestety nastawić na to, że będziemy stali. Nieco dalej patrząc przez Pomorzany przejeżdżamy w miarę płynnie, chociaż im bliżej centrum, im bliżej Śródmieścia, no to oczywiście tych samochodów jest więcej, chociaż już tak patrzę na Plac Szarych Szeregów czy Plac Grunwaldzki, te takie najtrudniejsze miejsca tu się zrobiło całkiem przyzwoicie, za to Niebuszewo stoi. Niebuszewo stoi, Rondo Giedroycie stoi, stoi także Rondo Sybiraków, na Kołłątaja stoimy. Ja myślę, że to też jest kwestia chociażby tego wiaduktu, remontu wiaduktu pod Warcisława. Tutaj przypomnijmy, są prace związane z SKM-ką, to kolej prowadzi te prace i tam jest ruch wahadłowy i o tej porze tam się niestety korkuje. To są dojazdy przeróżne, chociażby także od ulic przyległych, że tak powiem, na przykład od Kadłubka. Także tutaj niestety musicie się uzbroić w cierpliwość. Gdzie jeszcze kłopoty? Na Strzanieckiej, tutaj dojazdy do Wilczej i dalej patrzymy. Bogumińska jest całkiem niestety. Tu jest z kolei całkiem, Bogumińska to jest całkiem nieźle. Wjazd do Szczecina od Mostu Długiego, niezmiennie polecam wjazd od Trasy Zamkowej, bo do Bramy Portowej jest bardzo dużo samochodów.
0: Na program zaprasza sponsor WAKU, stacja kontroli pojazdów Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.

0: czy jesteście gotowi na prawdę? W wieży Starego Kościoła pod Szczecinem odnaleziony zostaje manuskrypt ukryty w kapsule czasu. Ten dokument okazuje się zakazanym przez Kościół fragmentem legendarnej Księgi Grzechu. Czy odkrycie tajemniczego kodu skrywającego 7 grzechów głównych zmieni porządek świata? Przemysław Kowalewski, Księga Grzechu. Wakacyjna powieść w radiu Super FM. Do posłuchania od poniedziałku do piątku po 11. Wszystkie części znajdziecie w podcastach Super FM.
1: Reklama. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: W Kaskadzie przez cały lipiec baw się z rodziną na najwyższym poziomie. Pokonuj mega wieżę wspinaczkową z 6 torami o różnych stopniach trudności. Wstęp wolny, sprzęt i instruktorzy czekają. Galeria Kaskada. Najlepsze wakacje w mieście.
3: Kariera w branży medycznej? Zostań dyplomowaną asystentką lub higienistką stomatologiczną. Wybierz szkołę policjalną Kolegium Medycznego Medica i zdobądź zawód medyczny już w jeden rok. Medica. Szkoły z sercem. Zawody z pasją. www.medica.edu.pl.
4: I po reklamie. Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest Twoje nowe auto.
5: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Centrale to nowe sezonowe menu, rzemieślnicze produkty i regionalne smaki Pomorza Zachodniego. Restauracja Centrale, Panieńska 20. Najlepsze kulinarne emocje.
0: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w radiu Super FM.
6: Dziś w nocy od Mundialu odpoczywamy, przed nami jeden dzień przerwy. Do gry wracamy jutro, wtedy zaczniemy pierwsze ćwierćfinały. Dziś więc pokrótce opowiedzmy o tych 4 spotkaniach. Zaczniemy od meczu Francja-Maroko. Lwy Atlasu na pewno liczą na powtórkę wyniku z poprzedniego Mundialu. Wtedy udało im się awansować do półfinału. Teraz o to będzie jeszcze trudniej, bo wtedy dopiero w tym właśnie półfinale na ich drodze stanęła Francja. Teraz te reprezentacje spotkały się etap wcześniej. Następny mecz 1/4 to spotkanie Hiszpania-Belgia. La Furia Roja pozostaje na tym turnieju bez straty gola, a Belgowie na pewno będą chcieli tę passę przełamać, szczególnie po zwycięstwie 4-1 z reprezentacją USA w 1/8 finału. Czerwone Diabły na tym turnieju grą jednak nie zachwycają, a w przypadku pojedynku z ofensywnie usposobioną Hiszpanią o dobry wynik może być trudno. Będzie jeszcze jedno europejskie starcie, tutaj Norwegia zmierzy się z Anglią. Skandynawowie już sprawili niespodziankę, eliminując Brazylię w 1/8 finału. Na pewno są drużyną bardzo groźną, szczególnie mając w przodu Erlinga Haalanda. Naprzeciw niego stanie jednak napastnik także światowej klasy, czyli Harry Kane. Na pewno Haalandowi nie pozostanie dłużny, a w drużynie ma chyba jednak nieco więcej jakości niż Norwegia. Ćwierćfinały zakończy nam starcie Argentyna-Szwajcaria. Tutaj faworyt może być tylko jeden, czyli oczywiście obrońcy tytułu, choć w ostatnich meczach męczyli się zarówno z Republiką Zielonego Przylądka, jak i Egiptem. Szwajcaria natomiast w 1/8 finału pokonała już jedną reprezentację z Ameryki Południowej, czyli Kolumbię, ale dopiero po rzutach karnych, a z Argentyną na remis grać nie można.
0: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w radiu Super FM.
4: Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest Twoje nowe auto.
5: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Centrale to nowe sezonowe menu, rzemieślnicze produkty i regionalne smaki Pomorza Zachodniego. Restauracja Centrale, Panieńska 20. Najlepsze kulinarne emocje.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: To wydanie popołudniowej pomocy drogowej w Radiu Super FM. Zaczynamy od sytuacji na Niebuszewie. Wspominałem o tym 20 minut temu, że rondo Giedroycia, rondo Sybiraków, dojazdy, czyli dalej Kołątaja i Warcisława. No to są te okolice wiaduktu, ruch wahadłowy, tam sporo samochodów i to się na ten moment nie zmieniło. Także jeżeli chcecie tamtędy podróżować, no to uzbrojcie się w cierpliwość. Na przykład także pasażerowie autobusów, które tamtędy również często jeżdżą. Jeżeli chodzi o samo Śródmieście, no to Brama Portowa. Wjazd od strony Mostu Długiego nieco lepiej to w tej chwili wygląda, chociaż jednak Brama Portowa, skrzyżowanie z Przybrami Królewskiej, tutaj cały czas to powtarzam, że to jest jednak lepsza opcja na wjazd do miasta. Jeżeli chodzi o rondo uniwersyteckie, czyli przenosimy się już na Gumieńce, to stałe miejsca, w których się korkuje, rondo Hakena, tu niestety nieco polepszyła się sytuacja od strony ulicy Południowej, natomiast od Floriana Krygiera, jakbyście chcieli wjeżdżać do centrum, to jest kłopot, rondo Gierosa to jest kłopot o tej porze, Mierzyn, skrzyżowanie Długa i Topolowa, to jest pewien kłopot, chociaż nieco mniejszy niż był to chociażby 20 minut temu. Samo Śródmieście w miarę przyzwoicie przejezdne, chociaż tutaj są oczywiście momenty, w których zdarzy się, że postoicie, od Zagadłowicza się stoicie, czyli jakbyście jechali od Pilchowa do Rondo na Głębokim, tutaj również o tej porze są korki i no tam również z utrudnieniem trzeba się liczyć.

0: Tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Prywatka. Deptak Bogusława 10.08. Twój wieczór zaczyna się tutaj.
3: Reklama.
4: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
5: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
4: Takie cuda tam sprzedają?
5: No pewnie. I to nie za miliony.
6: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustowo 51 lub www.kaflando.pl.
7: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
8: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
9: Rondo Hakena, Ustowo 51, www.kaflando.pl.
10: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
11: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
12: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 lipca, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
13: Kurs na Twoje wakacje. Do 31 lipca kup bilet online i skorzystaj z 10% rabatu na rejsy dostępne w systemie rezerwacji internetowej. Rabat naliczany jest automatycznie. Nie czekaj. Zaplanuj swoją podróż już dziś. Polska Baltic Ferries. Kurs na Twoje wakacje. Sprawdź szczegóły na polska.com.
14: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
15: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
16: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
17: I po reklamie.
18: Jest 17. Wiadomości Super FM.
19: Lekarze o rządowych propozycjach zmian w ochronie zdrowia. Parlament Europejski zajął stanowisko w sporze między Warszawą a Kijowem. Ceny ropy naftowej w górę, po słowach prezydenta USA Donalda Trumpa o Iranie.
17: Super FM. Wiadomości.
19: Miriam Lipińska. Przedstawione przez minister zdrowia Jolantę Sobierańską-Grędę propozycje naprawy sytuacji w służbie zdrowia padały już jesienią zeszłego roku, ocenił Piotr Pisula z Naczelnej Izby Lekarskiej. Dodał, że Izba spodziewa się efektów w postaci zapaści kadrowej w szpitalach powiatowych. A wśród propozycji ministry zdrowia na uzdrowienie systemu znalazły się m.in. wprowadzenie centralnej e-kolejki na zabiegi planowe, obowiązek zatrudnienia lekarza na umowę o pracę w co najmniej jednym szpitalu, czy wprowadzenie maksymalnych poziomów wynagrodzeń medyków.
20: Naszą stawką wyjściową, którą proponujemy, jest kwota do 240 zł brutto za godzinę. Oczywiście jest to wskaźnik, który przyjmujemy jako przelicznik do etatu.
19: Jutro spotkanie szefowej resortu zdrowia z Naczelną Radą Lekarską. To mocny głos, którego Kijów nie może zignorować, mówią o przyjętej dziś przez Parlament Europejski rezolucji politycy KO. Z kolei według eurodeputowanych PiSu rezolucja jest dalece nieidealna, bo nie nazywa rzezi wołyńskiej ludobójstwem. We wspomnianym dokumencie Europarlament wyraził ubolewanie z powodu nadania przez Wołodymyra Zełenskiego jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Nazwał to niepotrzebną i niesprowokowaną eskalacją ze strony prezydenta Ukrainy.
21: Nie można w ramach wspólnoty gloryfikować tych, którzy opierali swoją
3: przeszłość, swoją aktywność na walce z mniejszościami, na również działaniach o charakterze ludobójczym.
19: Mówił europoseł KO Andrzej Halicki. W przyjętej rezolucji Parlament Europejski wyraził też ubolewanie z powodu lekceważenia polskiej wrażliwości związanej z rzezią wołyńską. Silny, porywisty wiatr powoli słabnie. Z jego powodu sporo pracy mieli dziś strażacy. Ewakuowano też w sumie kilkanaście obozów harcerskich na Pomorzu i w Warmińsko-Mazurskim. W najbliższych dniach pogoda nie da nam odpocząć, mówi synoptyk IMGW Agnieszka Prasek.
21: Sytuacja niepokojąca będzie nam towarzyszyć właściwie do końca tygodnia.
19: Ale są też dobre wieści. Od jutra temperatury zaczną rosnąć. W piątek na zachodzie kraju termometry pokażą 26 stopni. Rynek naftowy przestraszył się sytuacji na Bliskim Wschodzie. Ceny ropy naftowej idą wyraźnie w górę po słowach Donalda Trumpa o końcu rozejmu z Iranem. Baryłka ropy podrożała dziś z 70 do prawie 80 dolarów na fali obaw o ponowną blokadę cieśniny Ormus.
22: Wzrost do 80 dolarów to wciąż nie jest jakby nic ekstremalnego, natomiast no pytanie, w którą stronę ruszymy się z tego punktu.
19: Mówi Marcin Kujawski, starszy ekonomista BNP Paribas. A polski rząd nie wyklucza powrotu do wygaszonego niedawno pakietu CPN, ale na razie nie określił, ile paliwa muszą kosztować, by się to stało. Na razie niepokojów na rynku naftowym nie widać jeszcze na stacjach paliw. Jak podają analitycy epetrol.pl, przeciętna cena benzyny 95 to teraz 6 zł 78 groszy, a diesla 6,93. A skoro o pieniądzach mowa, to jeszcze na koniec o decyzji Rady Polityki Pieniężnej, a zgodnie z nią stopy procentowe pozostają bez zmian. To 3,75%.
18: Wakacyjne hity Super FM.

0: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
1: Cholestil Max, Hymekron, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Tu Beata z Autoplas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
4: I po reklamie. Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin. Super FM zaprasza.
5: To są propozycje dla miłośników muzyki, tej najlepszej jazzowej i przebojów lat 60., 70. i 80., a także autorskich. Barbara Gądek o szczegółach w serwisie kulturalnym. Zaczynamy od wieczornego koncertu na Wysokościach. Duet muzyczny prezentujący nowoczesne interpretacje światowych hitów. Alex Marek i Natalia Grzywacz. W autorskim, eleganckim stylu wystąpią w Café 22. Usłyszycie ich o 20 w ramach cyklu Muzyczne Środy w Café 22. Wstęp jest bezpłatny. Przed nami kolejny muzyczny wieczór w ogrodach Willi Lenza. W sobotę wystąpi tam Szczecińska Orkiestra Nastrojowa. Zespół założony przez akordeonistę i pianistę Krzysztofa Baranowskiego zabierze Was w podróż do świata przedwojennej muzyki rozrywkowej. W programie nie zabraknie walców, tank i foxtrotów, a tegoroczny koncert wzbogacą nowe aranżacje znanych utworów. Po entuzjastycznie przyjętym pierwszym występie w Willi Lenza orkiestra wraca, by ponownie stworzyć atmosferę złotej ery polskiej piosenki. Organizatorzy przygotowali również słodki poczęstunek. To propozycja dla wszystkich, którzy chcą spędzić letni wieczór z muzyką i klimatem dawnych lat. A na koniec lipca Reni Jusis da koncert w ogrodach Śródmieście. Reni Jusis to wokalistka, kompozytorka, autorka tekstów i ikona muzyki klubowej w Polsce. Jej twórczość od lat łączy pop, elektronikę, taneczną energię i wyrazisty, sceniczny styl. 31 lipca w ogrodach Śródmieście traficie także na wieczór z muzyką, która porusza, rozświetla i zaprasza do tańca. Na letni wieczór pełen muzyki, opowieści i humoru do ogrodów Śródmieście zaprasza również Czesław Mozil. Jego solowy program to połączenie koncertu, stand-upu i osobistej narracji, która od lat przyciąga publiczność w całej Polsce. Lato w Szczecinie przenosi kulturę poza tradycyjne teatry i sale koncertowe. Artyści zapraszają do ogrodów, zabytkowych willi i kreatywnych przestrzeni, gdzie sztukę można nie tylko oglądać, ale także poznawać podczas bezpośrednich spotkań z jej twórcami. A to były kulturalne zapowiedzi na najbliższe dni. Szczegóły dotyczące wydarzeń i biletów można znaleźć na stronach organizatorów. Do usłyszenia.
4: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
6: Wakacyjne hity Super FM.

0: Na program zaprasza sponsor Sanprobi. Producent probiotyków. Sanprobi. Twój probiotyk w podróży.
1: Gwiazdy na lato.
2: Kiedy podróżujemy, to zwiedzamy, odkrywamy to, co nieznane, ale także smakujemy rozmaitych potraw i o tych smakach lata porozmawiam dzisiaj z Anią Wyszkoń. Cześć Aniu, witaj.
3: Witam.
2: Z czym najbardziej kojarzy ci się smak lata? Jest jakiś taki produkt albo potrawa może, bez której nie wyobrażasz sobie wakacji?
3: Nie, chyba nie mam takiego konkretnego dania, ale jak powiedziałeś o smaku wakacji, to od razu przywołałam w myślach kanapkę z masłem i cukrem, bo to jest smak wakacji mojego dzieciństwa. Pamiętam, że biegałam z koleżankami i mama po prostu dawała mi do ręki kanapkę z masłem i cukrem. I to jest coś, co tak jakoś przyjemnie mi się w tym momencie konkretnie skojarzyło.
2: Ale to ja mam tak samo, wiesz?
3: No właśnie, widzisz. Ewentualnie jeszcze była kanapka ze smalcem i ogórkiem, to też pamiętam. Dzisiaj te smaki się zdecydowanie zmieniły, bo cukru unikam.

0: Jestem wegetarianką od 9 lat, więc to wszystko się pozmieniało. Bardzo lubię kuchnię włoską i wydaje mi się, że taka wakacyjna pizza, ta najprostsza margarita jest dla mnie po prostu sprawdzonym patentem na takie fajne, upalne dni. Jak jest bardzo gorąco, to idę na pizzę.
1: A w kuchni lubisz gotować?
0: Lubię, nie lubię. Nauczyłam się na przestrzeni lat, bo zmusiła mnie do tego moja wymagająca dieta. No tak jak mówię, jestem wegetarianką, dodatkowo unikam jakichś tam produktów konkretnych, więc staram się przygotowywać te dania sama. Ale uwielbiam wyskoczyć na miasto. Ja mam mnóstwo takich ulubionych knajpek, kafejek, w których lubię spędzać czas i lubię po prostu być wśród ludzi, ale jednocześnie sama, wiesz, odpoczywać, obserwować. No to są takie też dla mnie inspirujące momenty, kiedy no szukam tych tematów do kolejnych moich piosenek.
1: Tak a propos piosenek, a propos muzyki, na trasie koncertowej masz jakieś takie, nie wiem, kulinarne rytuały na przykład, albo ulubione przystanki, bo wiesz, że tam fajnie zjesz.
0: Nie, zwykle jestem skupiona na tym, żeby dotrzeć jak najszybciej na miejsce, gdzie mogę spokojnie sobie zjeść obiad. No mam ten komfort, że te miejsca są naprawdę no, z takiej wysokiej półki. Tuż przed koncertem lubię odpocząć, lubię już się skupić na przygotowaniach. Jestem już sama dla siebie. Czasami posiedzę z chłopakami, wypijemy pyszną kawkę. No, ja bardzo lubię ten mój system pracy i mój tryb życia. Lubię być w domu w samotności, odpocząć, ale lubię też te podróże, kiedy dużo się dzieje.
1: A o tym, co dzieje się u Ani, kiedy podróżuje samochodem, o to zapytam ją już jutro w programie Gwiazdy na Lato.
0: Będzie ciekawie, do zobaczenia.
2: Gwiazdy na Lato. Na program zaprasza sponsor Sanprobi, producent probiotyków. Sanprobi, twój probiotyk w podróży.

0: Reklama. Szwecja jest teraz jeszcze bliżej. Polska Baltic Ferries. Wspólna marka Unity Line, Pol Ferries i Eurafrika otwiera nową trasę promową z Gdańska do Karlsham. Wygodnie, komfortowo i bliżej skandynawskich przygód. Bilety już od 230 zł w dwie strony. Polska Baltic Ferries. Łączymy Polskę ze Skandynawią. Sprawdź szczegóły na polska.com.
1: Chciałabym już zaplanować wakacje nad morzem, ale trochę się waham. A jeśli pogoda nie będzie idealna? Kto powiedział, że udany urlop zależy tylko od pogody? Wybierz hotel z basenem, spa, restauracjami i atrakcjami dla dzieci i dorosłych. Czyli nawet w deszcz nie ma nudy. Dokładnie. Sprawdź hotele Zdrojowa w Świnoujściu i Kołobrzegu.
2: Rodzinne atrakcje, relaks i nadmorski klimat przez cały rok. Nie czekaj, aż najlepsze terminy zostaną wyprzedane. Zarezerwuj pobyt już dziś. zdrojowahotels.pl.
3: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
4: Teraz laptop Asus ZenBook A14 tylko 2999 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 3499 zł. Allegro Days do 13 lipca.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: I po reklamie.
7: Jest 18:00. Wiadomości Super FM.
8: Artykuł 5 obowiązuje, zapewniają kraje NATO na szczycie w Ankarze. Maksymalny poziom wynagrodzeń dla medyków proponuje Ministerstwo Zdrowia. Powiemy też o przestępstwie na tle truskawkowym.
0: Super FM. Wiadomości.
8: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W Ankarze zakończył się szczyt NATO. W deklaracji końcowej przywódcy potwierdzili wzajemną pomoc w ramach artykułu 5. Zadeklarowali też większe zaangażowanie Europy i Kanady we wspólne bezpieczeństwo. Sekretarz generalny NATO chwali polskie wydatki na zbrojenia i tempo modernizacji armii. Mark Rutte mówił o tym tuż przed rozpoczęciem spotkania przywódców paktu w Ankarze i wymienił nasz kraj jako modelowego sojusznika.
9: Wasze państwo mocno inwestuje w siły zbrojne. Osiągacie wszystkie zamierzone cele. Wiecie, że Stany Zjednoczone mają silne zobowiązania wobec Polski i słyszymy to od wszystkich amerykańskich polityków.
8: Rutte mówił o tym, pytany o ostatnią wypowiedź Trumpa, który zasugerował, że Waszyngton może zarządzić kolejną redukcję amerykańskich wojsk w Europie. Kolejne ataki na Iran zapowiada tymczasem prezydent USA. Prawdopodobnie dojdzie do nich jeszcze dziś wieczorem. Na szczycie NATO w Ankarze Trump zagroził przywróceniem blokady Iranu. Minionej nocy doszło do amerykańskich ataków na Iran. Według Waszyngtonu w odpowiedzi na niedawne irańskie ataki na statki handlowe. Po kolejnej eskalacji eksperci spodziewają się kolejnego wzrostu cen ropy. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda przedstawiła dziś pomysły na uzdrowienie systemu. Zaproponowała maksymalny poziom wynagrodzeń medyków 240 zł za godzinę. Wymóg pracy co najmniej na pół etatu i elektroniczne kolejki do lekarzy. Impulsem do zmian jest afera wokół Szpitala Południowego w Warszawie. Matury zdane. Ponad 81% maturzystów świętuje sukces. Wyniki są już w internetowym systemie, ale dokumenty trzeba odebrać ze szkół osobiście. Będą potrzebne w rekrutacji na studia. Od rana towarzyszą nam wielkie emocje, mówi wicedyrektorka jednego z warszawskich liceów, Beata Borowska.
10: Przyjechał już od 9 godziny dzisiaj rano. Tłumnie przybywali do szkoły, żeby odebrać świadectwa maturalne. Różne były reakcje. W ogromnej większości byli zadowoleni, pozytywnie zaskoczeni. Były też osoby, które twierdziły, że atu z tego przedmiotu spodziewały się więcej.
8: Pytamy samych maturzystów, jak im poszło.
11: W porządku, wyniki takie dobre, 90 prawie same, oprócz polskiego, więc jest okej.
12: Okay. Jestem bardzo zadowolony z wyników, bo raczej dostanę się tam, gdzie planowałem.
13: A bardzo dobrze. Wszystko, co chciałem zrealizować, jeśli chodzi o wyniki, to zrealizowałem. Hiszpański w podstawie 98%, angielski dwujęzyczny 78%.
14: Polski rozszerzony dobrze poszedł właśnie.
15: Znośnie, zdana. Rozszerzenie nie do końca tak, jakbym chciał, ale nie jest aż tak źle. Polskiego dostałem 57%, angielskiego 95%, z matematyki 94%.
8: Egzaminy poprawkowe w sierpniu. Na koniec afera truskawkowa pod Poznaniem. Policja zatrzymała mężczyznę, który miał regularnie niszczyć drewniane stoisko handlowe z owocami w Luboniu. Prawdopodobnie chciał wyeliminować konkurencję, bo sam sprzedaje truskawki, mówi Łukasz Paterski z poznańskiej policji.
16: Zgromadzony materiał dowodowy dał podstawę do przedstawienia zarzutu 53-letniemu mieszkańcowi powiatu poznańskiego. Postępowanie prowadzone jest pod nadzorem prokuratury, a o odpowiedzialności karnej podejrzanego rozstrzygnie teraz sąd.
8: Właścicielka drewnianego domku oszacowała straty na 10 000 tysięcy złotych. Mężczyzna nie przyznaje się do winy. Grozi mu do 5 lat więzienia.
17: Wakacyjne hity.

0: czy jesteście gotowi na prawdę? W wieży Starego Kościoła pod Szczecinem odnaleziony zostaje manuskrypt ukryty w kapsule czasu. Ten dokument okazuje się zakazanym przez Kościół fragmentem legendarnej Księgi Grzechu. Czy odkrycie tajemniczego kodu skrywającego 7 grzechów głównych zmieni porządek świata? Przemysław Kowalewski, Księga Grzechu. Wakacyjna powieść w radiu Super FM. Do posłuchania od poniedziałku do piątku po 11. Wszystkie części znajdziecie w podcastach Super FM.
1: Reklama.
2: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
1: I po reklamie. Super FM Sport.
3: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Ostatnia polska tenisistka pożegnała się z tegorocznym Wimbledonem. W ćwierćfinale debla odpadła Katarzyna Peter, która grała w parze z Anną Szyszkową. Polka i Czeszka przegrały z rozstawionymi z numerem drugim Kanadyjką Gabrielą Dąbrowski i Brazylijką Luizą Stefani 1-6-2-6. Zlatko Dalic ogłosił, że rezygnuje z funkcji selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Chorwacji, którą pełnił od 2017 roku. To właściwy moment, aby zakończyć tę niesamowitą podróż. Odchodzę z pełnym sercem i dumny, że przyczyniłem się do największych sukcesów w historii chorwackiej piłki, przekazał trener w oświadczeniu. Jego zespół doszedł do finału Mistrzostw Świata w 2018 roku i zajął trzecie miejsce 4 lata później. Z tegorocznego mundialu odpadł w 1/16 finału po porażce z Portugalią 1-2. Chorwacji w ćwierćfinałach Mistrzostw Świata tym razem nie będzie, ale zagra w nich aż 6 drużyn z Europy i tylko po jednej z Ameryki Południowej i Afryki. Spoza starego kontynentu do najlepszej 8 awansowały jedynie broniąca tytułu Argentyna oraz Maroko. Michał Waszkiewicz.
4: Po szybkim odpadnięciu Niemców i Holendrów pojawiła się teza o tym, że to nie jest dobry turniej dla Europy. Słabo się zestarzała, bo z 48 zespołów zostało już tylko 8, w tym 6 europejskich. Honoru Afryki broni Maroko, czyli czwarta drużyna mundialu w Katarze, a z trudem do ćwierćfinału awansowała Argentyna, która w niesamowity sposób w końcówce meczu z Egiptem odrobiła dwubramkową stratę. Teraz na jej drodze stanie Szwajcaria, która wygrała z Kolumbią, mówi obrońca Luka Jacques. Szczerze mówiąc, byłem zestresowany, wiedząc, że losy całego turnieju zależą od jednej serii rzutów karnych, ale wierzyłem w drużynę i w chłopaków, którzy podchodzili do jedenastek. Pracowaliśmy nad tym elementem i dzisiaj to procentuje. To naprawdę historyczny moment dla Szwajcarii. Ćwierćfinały ruszą jutro. Francja zagra z Marokiem, w piątek Hiszpania z Belgią, a w sobotę Norwegia z Anglią i Argentyna ze Szwajcarią.
3: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Polskie siatkarki przegrały z Turcją 1-3 na inaugurację trzeciego turnieju Ligi Narodów, który rozpoczął się w Osace. Jutro zespół Stefano Lavariniego zmierzy się w Japonii ze Stanami Zjednoczonymi.
2: Wakacyjne hity Super FM.

0: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
1: Na program zaprasza sponsor Prywatka. Deptak Bogusława 10.08. Twój wieczór zaczyna się tutaj.
2: Reklama.
3: Chciałabym już zaplanować wakacje nad morzem, ale trochę się waham. A jeśli pogoda nie będzie idealna? Kto powiedział, że udany urlop zależy tylko od pogody? Wybierz hotel z basenem, spa, restauracjami i atrakcjami dla dzieci i dorosłych. Czyli nawet w deszcz nie ma nudy. Dokładnie. Sprawdź hotele Zdrojowa w Świnoujściu i Kołobrzegu.
4: Rodzinne atrakcje, relaks i nadmorski klimat przez cały rok. Nie czekaj, aż najlepsze terminy zostaną wyprzedane. Zarezerwuj pobyt już dziś. zdrojowahotels.pl.
2: I po reklamie.
0: Wakacyjne hity Super

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
1: Można poinformować po prostu.
2: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
3: No w sumie.
4: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: I po reklamie. Super FM. Sport.
7: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Iga Świątek, która odpadła w Wimbledonie w trzeciej rundzie i nie obroniła tytułu, znalazła się na liście zawodniczek zgłoszonych do turnieju rangi WTA 1000 w Toronto. Oprócz niej w turnieju w Kanadzie wystąpi też m.in. liderka światowego rankingu Aryna Sabalenka. Zabraknie ubiegłorocznej zwycięzczyni Kanadyjki Wiktorii Mboko, która zmaga się z kontuzją kolana. Turniej rozpocznie się 2 sierpnia. Świątek w zeszłym roku odpadła w 1/8 finału. Tymczasem znamy już pary półfinałowe turnieju kobiet w Wimbledonie. Dziś prawo gry o finał zapewniły sobie Marta Kostiuk i Linda Noskowa. Ukrainka pokonała 6-3, 6-2 Jasmine Paolini, a Czeszka 6-3, 7-5 Elise Mertens. W drugiej parze o finał zagrają Karolina Muchowa i Coco Gauff. MK Olot wiesił rosyjski Komitet Olimpijski. To nie jedyna kontrowersja. Międzynarodowy Komitet Olimpijski po ponad 100 latach wyrzucił z programu igrzysk kombinację norweską. Za to za 4 lata we Francji pojawią się nowe zimowe dyscypliny. O czym więcej teraz Michał Waszkiewicz.
8: Szefowa MK Olu Kirsty Coventry z dumą poinformowała, że po raz pierwszy w historii na igrzyskach we francuskich Alpach zostanie zapewniony parytet płci. Może dlatego nie będzie na nich po raz pierwszy kombinacji norweskiej, bo kobiety w niej nie startują. Wiemy i w pełni rozumiemy, że może to być dla sportowców rozczarowaniem, ale nie zamykamy tematu, być może kombinacja wróci na igrzyska 4 lata później. Nie będzie kombinacji, ale w programie zadebiutuje freeride snowboardowy i narciarski. To dla polskiego sportu świetna wiadomość, mówi startująca w tej dyscyplinie Zuzanna Witych.
9: Nie ukrywam, że jako aktualna mistrzyni świata od razu w mojej głowie pojawia się ten kolejny, nowy i bardzo na pewno ambitny, ale myślę, że realny cel.
8: Nowością we Francji będzie także m.in. jazda synchroniczna w łyżwiarstwie figurowym.
7: A mówił o tym Michał Waszkiewicz.
10: Wakacyjne hity Super

0: Reklama. Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Chciałabym już zaplanować wakacje nad morzem, ale trochę się waham. A jeśli pogoda nie będzie idealna? Kto powiedział, że udany urlop zależy tylko od pogody? Wybierz hotel z basenem, spa, restauracjami i atrakcjami dla dzieci i dorosłych. Czyli nawet w deszcz nie ma nudy. Dokładnie. Sprawdź hotele Zdrojowa w Świnoujściu i Kołobrzegu.
3: Rodzinne atrakcje, relaks i nadmorski klimat przez cały rok. Nie czekaj, aż najlepsze terminy zostaną wyprzedane. Zarezerwuj pobyt już dziś. zdrojowahotels.pl.
4: I po reklamie.
5: Wakacyjne hity Super FM.

0: Reklama.
1: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: I po reklamie.
2: Wakacyjne hity Super FM.

0: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
1: Do zabawy zaprasza sponsor Zdrojowa Hotels.pl. Właściciel hoteli z basenami i akwaparkami w Kołobrzegu i Świnoujściu.
2: Reklama.
3: Chciałabym już zaplanować wakacje nad morzem, ale trochę się waham. A jeśli pogoda nie będzie idealna? Kto powiedział, że udany urlop zależy tylko od pogody? Wybierz hotel z basenem, spa, restauracjami i atrakcjami dla dzieci i dorosłych. Czyli nawet w deszcz nie ma nudy. Dokładnie. Sprawdź hotele Zdrojowa w Świnoujściu i Kołobrzegu.
4: Rodzinne atrakcje, relaks i nadmorski klimat przez cały rok. Nie czekaj, aż najlepsze terminy zostaną wyprzedane. Zarezerwuj pobyt już dziś. Zdrojowahotels.pl.
5: I po reklamie.
0: Wakacyjne hity Super FM.

0: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
1: Na program zaprasza sponsor Prywatka. Deptak Bogusława 10.08. Twój wieczór zaczyna się tutaj.
0: Wakacyjne hity Super FM.